0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
5: I po reklamie.

Radio SK.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
3: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
1: I po reklamie.
2: SK Zamość News.
6: Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o akcji wymiany osłon. Będzie policyjny przegląd zdarzeń. Zaprosimy też do Akademii Zamojskiej.
1: SK Zamość.
6: To zaczynamy. Rolnicy mogli wymienić uszkodzone osłony do wałków przekaźnika mocy, które wykorzystywane są na przykład w kombajnach, traktorach czy pryskiwaczach. Taką akcję zorganizowano 14 maja przez KRUS. Akcja odbyła się na terenie zamojskiego rolniczaka. To krótka relacja z tego wydarzenia.
7: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kasprzycki. Jestem pracownikiem placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu. Dzięki współpracy z instytucjami takimi jak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmą zawarł umowę, dzięki której mamy akcję wymiany osłon wałków przekazu mocy. Akcja wymiany osłon podyktowana jest znaczną ilością zdarzeń wypadkowych, które następują w wyniku pochwycenia pracujących osób przy uruchomionych wałkach. Obrażenia takie skutkują bardzo ciężkimi obrażeniami, a niejednokrotnie nawet powodują śmierć rolnika. Dlatego zauważyliśmy potrzebę wykorzystania akcji celem wymiany dla chętnych uszkodzonych osłon, aby w przyszłości zabezpieczyć pracujące osoby przed przypadkowym pochwyceniem elementów najczęściej garderoby, a w części następnej pochwycenia takiej osoby w elementy wirujące, które powodują bardzo poważne obrażenia. Skutki takiego zdarzenia przynoszą najtragiczniejszy, że tak powiem, element, co wyraża się zgonem osoby w wyniku pochwycenia. Wałki przekazu mocy są to elementy łączące ciągnik z maszyną współpracującą, taką jak opryskiwacz, roztrząsacz nawozu. Ogólnie w kraju KRUS odnotowuje około 300 wypadków w związku właśnie z działaniem niesprawnych wałów przekaźnika mocy. Aby dalej zapobiegać skutkom i czy wystąpieniom tych zdarzeń, i mamy akcję wymiany osłon. Dużo zdarzeń występuje przy obsłudze też innych maszyn czy narzędzi. Mówimy tutaj o siewnikach. Niestety część osób w trakcie pracy rozgarnia dłonią komorze siewnika na przykład i wtedy dłoń zostaje pochwycona przez element rozgarniający. Mamy również przypadki niewłaściwej obsługi sadzarek do ziemniaków, gdzie w czasie pracy również w sposób niedozwolony osoba manipuluje przy elementach obrotowych. Oczywiście w gospodarstwach rolnych w wyniku takiej struktury pracy w czasie pracy przy różnej obsłudze uczestniczą też członkowie małoletni rodzin, którzy również ulegają pewnym zdarzeniom wypadkowym. Oczywiście są to drobne prace, polegające czasami na przenoszeniu karmy czy

0: tej maszyny, bo wiadomo, że dzieci czasami miejscem ich zabawy jest właśnie takie znalezienie sobie miejsca zabawy na właśnie takiej maszynie. Ostatnio mamy generalnie zmniejszoną ilość zdarzeń, bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście jest to wynikiem naszej współpracy ze szkołami, akcje tematyczne, konkursy plastyczne, konkursy na rymowankę ostatnio mieliśmy przeprowadzane. Jesteśmy w trakcie właśnie, obecnie jest finał prac plastycznych o tematyce na przykład zabezpieczenia się przed upadkiem w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o podstawowe zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, oczywiście korzystanie z możliwości przeprowadzanych szkoleń, uczestnictwo w czasie takich szkoleń tematycznych na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które są organizowane przez każdą jednostkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oczywiście zasad bezpiecznej pracy, te tematy są najczęściej poruszane, które zauważymy, gdzie jest najczęstsza przyczyna wypadków. No i tutaj mamy większość zdarzeń takich wypadkowych mamy spowodowanych wynikiem upadków. Są to upadki na płaskich nawierzchniach, najczęściej na podwórzach. Mamy upadki podczas schodzenia, wchodzenia na maszyny rolnicze. Mamy upadki z drabin, ze schodów. To są najczęściej. Dlaczego tak się dzieje? Często jest tak, że to niewłaściwy stan techniczny podwórzy, nierówne, grząskie. Mamy też często niewłaściwy stan techniczny drabin, które są używane w czasie pracy. Jeżeli chodzi o upadki z maszyn, tutaj bardzo często są powodem zdarzenia związane z niewłaściwym sposobem schodzenia z takiej maszyny. Najczęściej mówimy tutaj o ciągnikach, gdzie prawidłowa zasada, schodzimy zawsze tyłem do kierunku zejścia, a niektórzy chcą sobie skrócić drogę, wyskakują, schodzą przodem do kierunku zejścia, wtedy następuje poślizgnięcie i upadek. Bardzo często też jest przyczyną zdarzeń upadkowych używanie niewłaściwego obuwia roboczego. Mówimy tutaj najczęściej o takim obuwiu właściwym, które powinno być, to kamasze robocze na protektorowanej podeszwie. I oprócz upadków mamy właśnie drugą grupę, to są właśnie pochwycenia przez elementy ruchome maszyn i urządzeń. Dlatego też ta tematyka wymiany osłon, aby to ograniczyć. Zły stan techniczny używanych osłon, wałów, które nie posiadają właściwych osłon na sobie.
1: Jestem tutaj w Zamościu pod rolniczakiem na Argerwałku. Prawdopodobnie się jakiś przyda. Największy jaki był wymiarowy, żeby go można było dopasować, bo mamy wałek luźny i jakby się osłona przydała. Słyszałem mnóstwo historii, że ktoś się wkręcił w wałek i rękę urwało, nogi połamało czy żebra wytuczone. To zdrowie trzeba bać, bo zdrowie i życie ma się tylko jedno. Te wałki znajdują się w kombajnach do fasoli, w traktorze, używane są też w siewnikach, w rozsiewaczach i ogólnie we wszystkich narzędziach, gdzie jest potrzebny przekaz mocy.
2: Andrzej Adamek, zastępca kierownika powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Akcja wymiany osłon jest to tak ważna sprawa i dzięki podpisanej umowie między naszymi instytucjami pozwala na wymianę osłon na wałkach odbioru mocy, osłony przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa. Na pewno nasze działania zmierzają w tym kierunku, żeby cały czas poprawiać to bezpieczeństwo. I ze statystyk wynika, że wypadków w rolnictwie dzięki tym działaniom prewencyjnym jest coraz mniej. My jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego również włączamy się jako jeden z współautorów tego porozumienia w te działania i w najbliższym czasie odbędzie się wystawa zwierząt i maszyn rolniczych w Sitnie 4 i 5 lipca i również taką akcję będziemy tam podczas tej wystawy prowadzić. I zachęcam tutaj właśnie rolników do skorzystania z takiej doskonałej okazji, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo, no i osób, które pracują przy tych maszynach. Ten, kto w ogóle się nie orientuje, a posiada ciągnik i maszynę z jakimś aktywnym urządzeniem, więc albo to może być rozsiewacz do nawozów, bądź też opryskiwacz. Tam stosuje się właśnie te wałki przekaźnika mocy. I w wielu wypadkach

0: sklepikach jest tak, że rolnicy kupują, bo jest taniej, bez osłony. Szczególnie było to takie modne, kiedy tych wałków było mało. Kupowali właśnie od rzemieślników, którzy robili, i taniej było po prostu bez osłony. A teraz przez takie właśnie akcje, jak my prowadzimy, to poprawia się to, zakłada się te osłony i już wtedy te wirujące części są zasłonięte i nie wciągają ludzi, bo jest bardzo wiele wypadków właśnie. Pójdzie coś na czasie działalności, pójdzie coś robić, urządzenie, które wiruje, może wciągnąć za odzież, za rękawice, a tak to już tego nie ma styczności, bo osłona zasłania.
1: Czyli to może uratować zdrowie i życie.
0: Oczywiście. W wielu przypadkach było tak, że jakby nie osłona, to na pewno by było stracona byłaby ręka, noga, albo też można byłoby zginąć.
2: Dawid Kuks. Trzeba przestrzegać przepisów BHP, ponieważ aby zachować zdrowie i życie, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie i życie. W moim gospodarstwie stosuję zawsze, na ile to jest możliwe, osłony do wałków WOM, i jeżeli jest pęknięta czy nadruszona, na ile to jest możliwe, to staram się wymieniać. I też co jest ważne przy tych osłonach, więksi rolnicy to stosują, mniejsi mówią, ściągają te osłony, a bo to przeszkadza w zaczepianiu, bo to. Nieprawda, to jest tylko parę minut dłużej przy zaczepianiu, można się, czasami niektórzy się denerwują, ale ja jestem zwolennikiem, jeżeli producent zaleca te osłony, to po prostu należy je wymieniać i przestrzegać tych przepisów BHP. Osłony na to, jeżeli jakoś terminowo nie ma tej wymiany na to, ale jeżeli widzę, że jest jakaś uszkodzona czy pęknięta, to staram się wymieniać. I jeszcze co, bo nie dokończyłem myśli, że trzeba zawsze te łańcuszki, co są, nigdy ich nie odpinać. Jeżeli są przy osłonie, zawsze trzeba przypinać, bo żeby ta osłona nie była ruchoma, bo jeżeli ona jest ruchoma, to nie spełnia swojego zadania.
3: Mamy tutaj osłony do wałów przegubowo-teleskopowych. Są różne długości tych osłon, różne średnice. Chodzi o średnicę wałka przekaźnika mocy. A wałek przekaźnika mocy to jest element łączący ciągnik z maszyną współpracującą. Osłona jest bardzo ważnym elementem, który jest tak jakby łączeniem między dwóch ciągnika z maszyną. Zabezpiecza ona przed uszkodzeniem czy wciągnięciem operatora, rolnika, osoby postronnej, która tam by się mogła... Generalnie bardzo ważną rzeczą jest też zachowanie smarowania tak jakby tych osłon, bo one mają też swoje punkty smarownicze. Dzięki temu osłona pracuje bardzo długo, nawet 5-10 lat, tak? Trzeba po prostu sprawdzać też jej zabezpieczenie, czy ona jest przesmarowana i czy nie jest uszkodzona. W wszystkich urządzeniach, które potrzebują wałka przekaźnika mocy, na przykład kosiarki, przetrząsarki, skrabiarki, prasy, kombajny różnego rodzaju, naprawdę tych maszyn jest bardzo dużo. Grzegorz Tomczyk.
4: Pomagam oczywiście rodzicom swoim na gospodarstwie o powierzchni 60 hektarów. Uważam, że jednak ta osłona jest potrzebna. Różne są historie. Słyszałem kiedyś, że wciągnęło dziewczynie włosy i były potem potrzebne specjalne służby, żeby dziewczynie pomóc wydostać się. Różne przypadki są. Myślę, że taka osłona jednak dużo daje. Jest to bezpieczniejsze. Taka praca przy takiej maszynie. Tak, wziąłem osłonę dla własnego bezpieczeństwa i ci, którzy pomagają przy tym gospodarstwie. Oliwier Krowicki.
5: Antoni Turzyniecki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Czym jest przeprowadzona akcja, która między innymi ma przygotować młodzież do bezpiecznego funkcjonowania w rolnictwie. Młodzież tutaj uczy się w zawodach technik, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnictwa. I między innymi ta dzisiejsza akcja służy temu, by bezpiecznie przeprowadzać prace polowe. Jednym z przedmiotów nauczanych w szkole jest przedmiot bezpieczeństwo, a na tutaj akcji w praktyce młodzież będzie mogła zobaczyć, jak to wygląda, żeby w przyszłości nie było żadnych wypadków w rolnictwie, bo te wypadki się zdarzają, w tym wypadki śmiertelne. I ta akcja ma właśnie zapobiec m.in. skutkom nieodpowiedzialnego posługiwania się sprzętem rolniczym. Im wcześniej tutaj wdrożymy to w młodych ludzi, im wcześniej oni będą umieć się posługiwać sprzętem rolniczym, odpowiednim sprzętem rolniczym, odpowiednio zabezpieczonym, tym to bezpieczeństwo będzie o wiele stało na wiele większym poziomie. I dzięki temu unikniemy również wypadkom w rolnictwie, dzięki temu unikniemy również wypadkom śmiertelnych, do których dochodziło niestety w ostatnim czasie. Ta akcja ma temu zapobiec, albo przynajmniej mocno zredukować właśnie możliwość powstania takich wypadków.
1: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
6: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W maju na terenie powiatu zamojskiego doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem motocyklistów. W Bodaczowie kierujący motocyklem marki Kawasaki na łuku drogi w lewo prawdopodobnie z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w pień drzewa. 36-letni motocyklista z gminy Nielisz przewrócił się, doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Do drugiego z tych zdarzeń doszło na terenie Nielisza, na moście Tamie w Nieliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni motocyklista poruszał się pojazdem marki Yamaha, najechał na krawężnik, co spowodowało, że stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Mieszkaniec powiatu Krasnostawskiego, upadając, doznał obrażeń. Do szpitala został przetransportowany przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Apelujemy do motocyklistów, aby dbali o swoje bezpieczeństwo, pamiętali o odpowiednim stroju ochronnym, o sprawdzaniu stanu technicznego motocykla. Motocyklisto, nie przeceniaj również swoich umiejętności. Zawsze należy dostosować prędkość do warunków na drodze, limitów prędkości i własnych umiejętności. Dla każdego motocyklisty i nie tylko motocyklisty, ale dla każdego użytkownika drogi priorytetem powinno być jego bezpieczeństwo. Gdy pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu na ulicach Zamościa, można spotkać już policyjne patrole rowerowe. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo mieszkańców tam, gdzie radiowóz nie zawsze może szybko dotrzeć, na ścieżkach rowerowych, w parku, nad zalewem czy na osiedlowych alejkach. Policyjni cykliści dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, reagują również na łamanie przepisów prawa. Patrole rowerowe już wyjechały na ulicę Zamościa. Policjanci na elektrycznych jednośladach dbają o bezpieczeństwo i służą pomocą zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Policyjni cykliści patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta, jak też bulwary nad rzeką Łabuńką. Można ich również spotkać na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach licznie uczęszczanych przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto. Rowerowe patrole mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szybszą reakcję na zgłoszenia oraz przeciwdziałanie wykroczeniom i aktom wandalizmu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Patrolują, edukują o bezpieczeństwie, reagują też na łamanie prawa. Wykorzystanie rowerów w codziennej służbie ułatwia dotarcie w miejsca, w które dojazd radiowozem jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. Skuteczność i mobilność policyjnych rowerowych patroli podkreślają sami mundurowi, którzy pełnią służbę, wykorzystując jednoślady. Do zdarzenia drogowego z udziałem nastoletniej rowerzystki i pojazdu osobowego doszło na ulicy Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wstępnie ustaliliśmy, że rowerzystka jechała drogą pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Nagle wjechała na przejazd dla rowerów tuż przed pojazd marki Citroen, którym kierował 85-letni mieszkaniec Zamościa. Kierujący autem nie zdążył zareagować. 14-letnia rowerzystka uderzyła w karoserię auta i upadła na jezdnię. Nastolatka z Zamościa potrzebowała pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierujący samochodem, jak i cyklistka byli trzeźwi. Na terenie powiatu zamojskiego odbył się wyścig kolarski o Puchar Polski w kolarstwie szosowym. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 uczestników. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego, wspierani przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej oraz druhów okolicznych ochotniczych straży pożarnych. Pierwszy etap to była jazda indywidualna na czas. Kolarze w 6 kategoriach wiekowych ścigali się na trasie Suchowola, Rachodoszcze, Zalesie, Białowola, Kolonia, Suchowola. Natomiast drugi etap kolejnego dnia ze startu wspólnego odbył się przy ruchu częściowo otwartym, również w 6 kategoriach wiekowych. Kolarze przemieszczali się na trasie Suchowola, Kolonia, Boża Wola, Majdan Ruszowski, Łabunie, Ruszów, Kolonia Ruszów, Zalesie, Rachodoszcze. Wyścig zakończył się w Suchowoli. Podczas wyścigu policjanci ruchu drogowego wspierani przez inne służby zabezpieczali skrzyżowania, wstrzymywali ruch, wykonywali pilotaż oraz informowali innych uczestników drogi o utrudnieniach. Udział w zabezpieczeniu mieli również policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego oraz posterunku policji w Łabuniach i Krasnobrodzie. Łącznie nad bezpieczeństwem uczestników czuwało blisko 60 policjantów, żołnierzy oraz druhów. Służby biorące udział w zabezpieczeniu spisały się na medal. Podczas wyścigu nie doszło do żadnych incydentów z udziałem uczestników ruchu drogowego. Kierującym, którzy w tych dniach na drodze napotkali kolarzy, dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń policjantów i innych osób zabezpieczających wyścig. Na ulicy Lipskiej w Zamościu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem osobowego Renault i karetki pogotowia ratunkowego. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący poruszali się ulicą Lipską w kierunku miejscowości Żdanów. Lewym pasem ruchu z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się kierujący karetką pogotowia, który wyprzedzał kilka pojazdów. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Miłosza doszło do zderzenia ambulansu z kierującym osobowym Renault, która w tym czasie rozpoczęła manewr skrętu w lewo. Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji. Do szpitala w związku ze zdarzeniem zostały przewiezione 4 osoby. Kierująca Renault w wieku 51 lat, 59-letni kierowca karetki oraz 2 osoby z personelu medycznego karetki w wieku 62 i 37 lat. Po badaniach okazało się, że obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji doznała kierująca Renault. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Realizując założenia akcji Misja 112, jeden numer, 1000 szans, policjanci zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii zamojskiej jednostki w ostatnim czasie odwiedzili uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Zamościu oraz katolickiej szkoły podstawowej imienia Ojca Pio. Funkcjonariusze w przestępny sposób omówili najważniejsze zasady korzystania z numeru alarmowego 112 oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie poznali również konsekwencje niewłaściwego używania numerów alarmowych. Zamojscy policjanci od początku projektu Misja 112 1 numer 1000 szans aktywnie włączają się w jego realizację. Spotykają się z uczniami szkół z terenu Zamościa i naszego powiatu, przybliżając dzieciom sytuacje, w których należy dzwonić pod numer alarmowy 112 i w jaki sposób prowadzić rozmowę z operatorem. Podczas spotkań kształtują wśród młodzieży postawy empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Na drodze krajowej nr 17 w Chomęciskach Małych doszło do dachowania osobowej Toyoty. Bezpośrednimi świadkami tej niebezpiecznej sytuacji byli policjanci, którzy podróżowali tamtędy w czasie wolnym od służby. Posterunkowa Justyna Bil z posterunku policji w Łabuniach oraz sierżant Mateusz Dolecki, funkcjonariusz oddziału prewencji policji w Lublinie z siedzibą w Zamościu, bez chwili wahania zatrzymali się i ruszyli na pomoc kierowcy. Mężczyzna znajdował się wewnątrz uszkodzonego pojazdu i potrzebował natychmiastowego wsparcia. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli kierującego z auta, następnie udzielili mu pierwszej pomocy. Wezwali również służby ratunkowe i do czasu przyjazdu służb zadbali o bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego, jak i innych uczestników ruchu. Obsługujący wypadek policjanci zamojskiego ruchu drogowego wstępnie ustalili, że kierujący Toyotą jechał od Lublina w kierunku Zamościa. W Chomęciskach Małych na prostym odcinku drogi nagle zjechał na prawe pobocze, następnie do przydrożnego rowu i po kilkunastu metrach uderzył w przepust. Później auto wybiło się od przepustu i dachowało. 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierujący Toyotą, podróżował sam. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było zaśnięcie kierującego. Reakcja policjantów, którzy bez wahania ruszyli z pomocą poszkodowanemu kierowcy, zasługuje na uznanie. Ta sytuacja pokazuje, że nasza służba to nie tylko wykonywanie obowiązków, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji. Ich szybka reakcja, profesjonalizm i opanowanie mogły mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego kierowcy. Widząc wypadek, każdy z nas powinien zareagować w podobny sposób. Nie należy pozostać bowiem obojętnym. Już samo wezwanie służb ratunkowych jest ważnym działaniem, które może przyczynić się do uratowania zdrowia, a niekiedy nawet życia poszkodowanym. Jeżeli sytuacja na to pozwala i nie stwarza zagrożenia, warto udzielić pierwszej pomocy oraz pozostać na miejscu do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Całe życie pomagała innym. Dziś sama potrzebuje pomocy. Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy walczy o powrót do życia po rozległym udarze. Na co dzień to policjanci stoją na straży bezpieczeństwa innych ludzi. Są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia i nadziei. Dziś jednak to my prosimy o pomoc dla jednej z naszych koleżanek, starszej posterunkowej Katarzyny Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Jeszcze kilka tygodni temu była pełna energii, uśmiechnięta. Jeszcze kilka tygodni temu była pełną energii, uśmiechniętą policjantką, mamą i kobietą, która z ogromnym sercem pomaga wszystkim wokół. Dziś walczy o najcenniejsze, o zdrowie, sprawność i możliwość powrotu do swojego 9-letniego syna. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Zamościu, gdzie kobieta kosiła trawę na swoim podwórku. Po zakończonej pracy zostawiła kosiarkę spalinową na posesji i na chwilę weszła do domu. Wykorzystał to sprawca, który zabrał pozostawiony sprzęt i oddalił się z miejsca. Pokrzywdzona, kiedy zorientowała się, że nie ma kosiarki, natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112, a później zgłosiła się do komendy, aby złożyć zawiadomienie o kradzieży. Wartość strat pokrzywdzona oszacowała na kwotę 1000 zł. Sprawą natychmiast zajęli się zamojscy kryminalni, którzy rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Ich doświadczenie i determinacja szybko przyniosły pozytywny efekt. Funkcjonariusze ustalili, gdzie w pobliżu znajdują się kamery monitoringu, które mogły objąć miejsce kradzieży. Następnie przeanalizowali nagranie, dzięki czemu szybko wytypowali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu. Podejrzany to 53-letni mieszkaniec gminy Krasnobród. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na jednej z posesji w Zamościu. Odzyskali też kosiarkę, która wróciła już do właścicielki. 53-latek został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 12 maja do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przyszły dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego w Komarowie Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Dzieciaki przywitał szef zamojskich policjantów, inspektor Rafał Skoczylas. Mali goście zwiedzili naszą jednostkę, porozmawiali z policjantami o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w codziennych sytuacjach. Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Opowiedzieli też, jak wygląda codzienna policyjna służba. Później nasi profilaktycy zaprezentowali dzieciom sprzęt, który policjanci wykorzystują w czasie codziennych służb. Był również czas na to, aby dzieci przymierzyły policyjne czapki i ubrały się w ochraniacze oraz hełmy ochronne. Przedszkolaki w czasie wizyty porozmawiały też z przewodnikami psów służbowych, którzy opowiedzieli, jak wygląda ich codzienna służba i w jaki sposób należy się zachować w sytuacji napotkania agresywnego zwierzęcia. Zaprezentowali również umiejętności policyjnych czworonogów. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowach, odpowiadały na pytania i dzieliły się własnymi doświadczeniami. Wizyta dzieci w naszej jednostce była wartościową i niezapomnianą lekcją dla wszystkich uczestników.
7: SK Zamość.
1: Nasz magazyn kończymy zaproszeniem do Akademii Zamojskiej, gdzie możemy obejrzeć ciekawą wystawę dotyczącą dawnej drukarni działającej w Akademii. Mówi Kamila Zubańska, asystent muzealny w Muzeum Zamojskim w Zamościu.
8: Przy Akademii działała, tak jak już wiemy, drukarnia akademicka. Początkowo w takiej drukarni pracowało nierzadko 3-4 osoby. Było to przeważnie trzech drukarczyków, czyli pomocników drukarza, którzy robili praktycznie wszystko od zera, czyli można powiedzieć, że i wytwarzali papier czerpany i tworzyli własne tusze do wyrobu papieru. No i przede wszystkim ten drukarz, czyli ta główna osoba, która jakby stała za tym całym procesem drukowania, musiał posiadać ogromną wiedzę. No bo wiemy, że w naszej drukarni akademickiej drukowano w wielu językach, między innymi w grece, w łacinie, w języku też włoskim, między innymi z racji tego, że Zamojski właśnie chciał, żeby to była taka drukarnia, która będzie drukować w wielu językach. Tak więc wiemy, że taki drukarz miał bardzo dużo pracy, no ale też wiemy, że drukowanie takiej książki, no to nie był bardzo krótki proces i trwał bardzo długo. No bo oprócz tego, że musieliśmy mieć najpierw środki pozyskane do wyrobu tych wszystkich materiałów, musieliśmy sami odtworzyć sobie matrycę, za pomocą której odbijany był tekst albo czcionka, no to oprócz tego też taki papier długo sechł i taki tusz. Niekiedy też jedna kartka schła cały dzień, dlatego też wydrukowanie takiej powiedzmy 100 czy 200-stronicowej książki trwało czasami miesiącami. Tak więc był też żmudny bardzo proces, tak. No papier czerpany, no to był papier, który powstawał bezpośrednio z włókien naturalnych, prawda? Czyli potrzebowaliśmy mieć też takie specjalne maszyny, które ten papier czerpany mogły wytwarzać. No i ten tusz też był na bazie roślin, oczywiście. Albo ze środków takich żywiczych, albo na bazie różnych takich materiałów właśnie roślinnych. No wiemy, że na pewno pierwszą książką, czy jedną z pierwszych, która wyszła w drukarni akademickiej, no to były sielanki Szymona Szymonowica. Gatunek nietypowy jak na tamte czasy na ziemiach polskich. Praktycznie Szymonowic wprowadził no, ten gatunek jako pierwszy w literaturze polskiej. Czyli taki krótki utwór wierszowany, który miał za zadanie pochwałę takiego wiejskiego, sielankowego życia na wsi. No i oprócz tego wiemy, że były to pisma różnych myślicieli rzymskich, między innymi Cycerona, bo Cyceron był taką postacią, która cieszyła się największym zaufaniem wśród profesorów i uczniów za tamten okres. No i przede wszystkim były to też podręczniki dla uczniów też. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na odwiedzenie naszej ekspozycji muzealnej w Zamojskiej Akademii Kultury. Przede wszystkim zobaczymy trzy sale muzealne. W pierwszej sali mamy historię Jana Zamojskiego, historię Akademii, jak powstała Akademia, dlaczego powstała, jaki był zarys ogólny powstania Akademii. Druga sala poświęcona jest drukarni akademickiej. Mamy w gablotach starodruki, którym możemy się przyjrzeć, jak powstawały. Mamy różne maszyny drukarskie, no i przede wszystkim XVII-wieczną prasę drukarską z matrycą, odpowiednio dla nas stworzoną. No i w trzeciej sali mamy taką namiastkę Biblioteki Akademickiej. Wiemy, że jeden z ordynatów Stanisław Kostka-Potocki stworzył Bibliotekę Ordynacji Zamojskiej, którą stworzył w Warszawie. Natomiast to trzecie pomieszczenie jest właśnie taką namiastką tej biblioteki, jak ona mogła wyglądać w tamtym okresie. Tak, mamy też takie multimedialne rzeczy. Przede wszystkim w wersji cyfrowej mamy na ekranach pokazane starodruki, które wyszły z drukarni akademickiej.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
7: Eska Zamość News.
1: Violetta Sama, zapraszam na magazyn radiowy Zamojskiej Eski. W tym programie będzie temat motocyklowy, ostrzeżemy też przed kleszczami.
7: Eska Zamość.
1: To zaczynamy sezon motocyklowy w pełni. Motocykliści już jeżdżą na swoich metalowych lumakach po okolicy i po Polsce, ale są też osoby, które marzą dopiero o tym i chciałyby zacząć swoją przygodę z motocyklem. Dla nich przygotowaliśmy garść porad. Podpowiemy m.in. o czym powinni pamiętać przed zapisaniem się na kurs.
9: Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy z Zamościa, na TikToku znany jako Grzegorz Instruktor. Sezon motocyklowy właściwie mamy już w pełni i zanim się obejrzymy, będzie już po wszystkim. Więc jeżeli ktoś decyduje się na kurs motocyklowy, to jest kapitalna pora na to, żeby wreszcie zrealizować swoje postanowienie. No ale zanim zaczniemy ten kurs, to musimy znaleźć tą naukę jazdy, a w ogóle jeszcze przed znalezieniem nauki jazdy warto poczynić odrobinkę przygotowań, bo kurs nauki jazdy to przecież nie jedyny koszt, jaki musimy ponieść, tych kosztów jest znacznie więcej. No ale po kolei. Zacznijmy od wyboru nauki jazdy. Ale zanim wybierzemy konkretną szkołę nauki jazdy, czy konkretnego instruktora nauki jazdy, bo właściwie będziemy szukali tego konkretnego instruktora, to warto zwrócić uwagę na pojazdy szkoleniowe. Jakie te pojazdy poruszają się w ruchu drogowym i jak ubrani są ci kursanci. Przecież motocykl to jest dość niebezpieczny sport, niebezpieczne hobby. No jeżeli instruktor nauki jazdy już na etapie kursu nauki jazdy nie dba o bezpieczeństwo swojego klienta, swojego kursanta i w przyszłości motocyklisty, to taką naukę jazdy trzeba omijać szerokim łukiem. Wyobraźcie sobie, że jedziecie z prędkością 80 km na godzinę i nagle, z jakiegoś powodu dochodzi do wywrotki. No bo musieliśmy nagle hamować, musieliśmy nagle ominąć przeszkodę, ominąć zwierzę i przewracamy się. Uwierzcie mi Państwo, że skóra bardzo szybko ściera się do gołej kości i jeżeli nie mamy żadnego stroju motocyklowego, żadnych ochraniaczy, to naprawdę grożą nam bardzo poważne konsekwencje. Więc zaczynamy od tego, żeby zobaczyć, jakie szkoły nauki jazdy jeżdżą, jak są ubrani kursanci tych szkół nauki jazdy, bo jeżeli instruktor dba o właściwy strój motocyklisty, swojego klienta, swojego kursanta, to znaczy, że coś wie o jeździe motocyklem. Idealnie byłoby wybrać takiego instruktora nauki jazdy, który jeździ motocyklem ze swoim kursantem. Więc jeżeli ten instruktor jeździ ze swoim kursantem też na motocyklu, to znaczy, że sam jest motocyklistą. Odwróćmy sytuację. Macie 18-letniego syna, 18-letnią córkę i zapisujecie go albo ją do szkoły nauki jazdy na kategorię B. Okazuje się, że instruktor, który będzie szkolił wasze dziecko, on ma prawo jazdy na samochód, ale on nie ma samochodu, on nie jeździ samochodem, on tylko szkoli tym samochodem. To jest samochód, gdzie mamy dużo różnych stref kontrolowanego zgniotu, mamy poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, czyli mamy wszystko to, czego w motocyklu nie ma. No i teraz, jeżeli instruktor, który nie jeździ motocyklem, nie zna się na jeździe motocyklem, szkoli nasze dziecko, to zastanówmy się, jakie to jest szkolenie. No ale jeżeli już wybieramy konkretnego instruktora nauki jazdy, czy chcemy wybrać konkretnego instruktora nauki jazdy, czy konkretną szkołę nauki jazdy, to warto popytać wśród znajomych, gdzie robili kurs, z kim jeździli, dlaczego polecają albo dlaczego nie polecają, bo przecież najlepszą reklamą są zadowoleni kursanci, więc poszukajmy opinii w internetach, zapytajmy znajomych, czy polecają konkretną szkołę, czy konkretnego instruktora nauki jazdy. Warto też zwrócić uwagę na grupy motocyklowe na Facebooku, gdzie często znajdziemy rzetelne recenzje. Nie czarujmy się, ci instruktorzy nauki jazdy powinni mieć doświadczenie w nauce jazdy na motocyklu, a także doświadczenie w jeździe na motocyklu, no i wręcz powinni być aktywnymi motocyklistami. Dodatkowym atutem są szkolenia z techniki jazdy, które jeżdżą ci instruktorzy nauki jazdy. No i takie doświadczenia zdobywane na tych szkoleniach z techniki jazdy potem są wykorzystywane w szkoleniu ich kursantów. To bardzo cenna informacja, bo przecież nie wszyscy wiedzą, że aby skręcić motocyklem w prawo, kierownicę trzeba skręcić w lewo. No niestety, taka jest prawda, fizyki nie oszukamy. Oczywiście robimy to najczęściej w sposób nieświadomy, ale ten świadomy motocyklista wie, na czym to polega, wie, jak to działa i w sytuacji krytycznej ma narzędzia do tego, żeby z tej sytuacji krytycznej wyjść. Gdy nie mamy tych narzędzi, bo nas nie nauczyli tego w nauce jazdy, no to lądujemy poza jezdnią. W szkoleniu motocyklistów bardzo ważny jest plac manewrowy. Na kursie nauki jazdy od kategorii A1 do kategorii pełnej A mamy szereg zadań egzaminacyjnych i część tych zadań egzaminacyjnych wykonuje się przy określonych prędkościach. Przy prędkości 30 km na godzinę średniej przejazdu, to też trzeba wiedzieć, jak się liczy średnią przejazdu, no i przy prędkości 50 km na godzinę, więc byle jaki plac manewrowy absolutnie odpada, więc ta nauka jazdy też powinna dysponować odpowiednim zapleczem technicznym. Zobaczcie Państwo, że mamy tutaj już motocykl, jak te motocykle wyglądają, jak ci kursanci wyglądają na tych motocyklach, jak są ubrani w strój ochronny. No i w końcu to, czego my niestety na ulicy nie widzimy, ale możemy sobie zajrzeć przez ogrodzenie tego placu manewrowego, jak ten plac manewrowy szkoły, do której chcielibyśmy pójść, wygląda. To naprawdę nie może być byle jaki plac, bo 50 km na godzinę na placu, na krótkim odcinku, to już jest naprawdę sporo. A musimy to zrobić, bo takie są zadania egzaminacyjne. A no właśnie, zadania egzaminacyjne. Tak naprawdę te zadania egzaminacyjne to jest pokazanie, że potrafię prowadzić motocykl. Potrafię skręcić, potrafię hamować, używam różnych narzędzi do prowadzenia tego motocykla, więc nauczenie tylko zadań egzaminacyjnych to jest bardzo prosta droga do wepchania się w kłopoty. Konkretne zadania egzaminacyjne czasami wykonujemy nawet pod koniec szkolenia, no bo wcale nie musimy uczyć robienia ósemek, slalomów wolnych, slalomów szybkich, tylko wystarczy, że nauczymy tego kursanta jazdy motocyklem, a zadania zrobią się tak naprawdę same. No ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O tym jakoś nie za bardzo myślimy, zapisując się na kurs nauki jazdy, ale musimy mieć świadomość tego, że jakiś strój ochronny by się przydał. Oczywiście trudno wymagać od kursantów, że wydadzą kilka grubych tysięcy na strój motocyklowy, bo to jest droga zabawa, ale warto kompletować ten strój wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nie mamy stroju motocyklowego, to szkolenie będzie realizowane w ochraniaczach na kolana, w ochraniaczach na łokcie, a to w sposób znaczny, no, komplikuje nam ruchy na tym motocyklu, wręcz zaburza nam środek ciężkości, bo te nogi nie są tak blisko zbiornika, jak być powinny, no bo ochraniacze jednak powodują, że te nogi nie są jakoś bardzo blisko tego zbiornika. No i kolejna sprawa, te ochraniacze to jest średnia ochrona przed jakąś kontuzją, więc warto pomyśleć sobie o stroju motocyklowym, chociaż częściowym, ale takie absolutne minimum, co powinniśmy mieć, to po pierwsze kask. Nie jest obowiązkowy, bo nauka jazdy zapewni kask, ośrodek ruchu drogowego zapewni kask, ale zastanówmy się, czy chcemy jechać w kasku, który na głowę był zakładany przez dziesiątki osób o różnym, nie łudźmy się, poziomie higieny. No raczej nie chcielibyśmy tego. Warto kupić sobie kominiarkę. Po pierwsze dlatego, że znowu higiena, ten kask nie będzie nam tak się pocił. Po drugie, jeżeli jeździmy na słuchawce, to kominiarka utrzymuje nam w odpowiednim miejscu te słuchawki. No i oczywiście te słuchawki nie wypadają nam w czasie jazdy. No właśnie, słuchawki, czyli łączność. Idealnym rozwiązaniem jest interkom. Można go kupić dosłownie za kilkadziesiąt złotych na jakichś chińskich platformach sprzedażowych. Nie jest to dobre rozwiązanie, ale być może na sam kurs w zupełności nam wystarczy. Jeżeli już nie mamy interkomu, nie chcemy tego kupować, to wystarczą słuchawki. I uwaga, nie kupujmy słuchawek bezprzewodowych. One są kapitalne do słuchania muzyki, ale zupełnie nie nadają się do jazdy motocyklem. Dlaczego? Dlatego, że w słuchawkach bezprzewodowych mikrofon znajduje się w samej słuchawce. I teraz wyobraźmy sobie, że my na tą słuchawkę, na ten mikrofon zakładamy bardzo grubą warstwę gąbki z kasku. Więc ten dźwięk do mikrofonu nie dociera. A przecież chcielibyśmy kiedyś zapytać się o coś naszego instruktora nauki jazdy na mieście albo poprosić powtórzenia zadania, no ale jeżeli instruktor ma kiepską łączność, to nawet nas nie posłyszy. Więc ta łączność powinna być w dwie strony. Kurtka motocyklowa nie jest wymagana, ale to też nie jest taki ogromny koszt zakupu kurtki motocyklowej. Na pewno zapewni to nam większy komfort jazdy podczas jazd szkoleniowych, ale nie musimy tego mieć. Na pewno na kurs nauki jazdy nie możemy przychodzić w spodenkach z krótkimi nogawkami. Na kurs i na egzamin musimy mieć spodnie z długimi nogawkami, rękawice. Też mogą nam je zapewnić w szkole nauki jazdy, ale znowu kwestia higieny. Czy chcemy jeździć w rękawicach, w których jeździło kilkaset kursantów? Na pewno nie. No i te rękawice, te nasze własne, one będą się dopasowywały do naszej ręki niemal tak, jak dopasowują się do naszej nogi buty. Więc dobrze jest mieć rękawice i naprawdę, naprawdę one mogą nam pomóc w przypadku przewrotki. Zresztą musimy na egzaminie mieć rękawice. Przepisy nie mówią, że musimy mieć rękawice motocyklowe. Tam jest tylko zapis, że musimy mieć rękawice chroniące i zakrywające całe dłonie. Kropka. Więc teoretycznie mogą to być rękawice ogrodnicze. Ale czy rękawice ogrodnicze ochronią nasze ręce? No nie. Kurtka. Wróćmy do kurtki. Przepisy egzaminacyjne też nie nakazują nam kupowania kurtki motocyklowej, ale jest zapis, że to musi być kurtka z długimi rękawami, zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski. Zwróćcie Państwo uwagę, rzepy odpadają. Kurtka musi być zapinana, więc to nie może być bluza zakładana przez głowę. A co z butami? Przepisy egzaminacyjne mówią, że musi to być obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski. Albo może to być obuwie typu motocyklowego. To nie muszą być buty motocyklowe, ale niech będą wiązane, zapinane, zakrywające całą stopę. Buty motocyklowe są tak ukształtowane, tak zbudowane, że kapitalnie utrzymują nam nogę w kostce. One są twardsze, nie warto jej mieć. Wyobraźmy sobie, że będziemy prowadzili w przypadku kategorii pełnej A motocykl, który waży 150 kg. Jeżeli on nam się przewróci na nogę, a to się zdarza, to noga jest połamana. Więc te trampki na pewno nam nie pomogą w tej sytuacji. Więc w ogromnym skrócie, nie musimy mieć stroju motocyklowego, ale warto go mieć, bo i tak będziemy tym motocyklem jeździli, bo robimy kurs nauki jazdy, ale takie absolutne minimum ze względów higienicznych i zdroworozsądkowych to jest kask, kominiarka, rękawice. Kurtka nie musi być motocyklowa, musi być zapinana, nie mogą być rzepy, no i spodnie muszą być długie. Oczywiście znajdzie się kilka głosów, że no tak, jeździłem w nauce jazdy w krótkich rękawkach, w krótkich spodenkach, jeżdżę motocyklem w krótkim rękawku, kto mi zabroni, to jest moja sprawa. No to nie jest twoja sprawa, bo w przypadku wypadku drogowego my wszyscy płacimy za leczenie takiego delikwenta, bo to wszystko leci z naszych składek ubezpieczeniowych. Więc jeżeli jeździsz na krótko na motocyklu, to my wszyscy płacimy za twój wypadek drogowy. No i za twoje leczenie oczywiście. Odpowiedzialność to jest coś, czego nauki jazdy bardzo rzadko uczą, a w przypadku motocykla odpowiedzialność jest wręcz fundamentalna. No ale wcześniej czy później czeka nas egzamin na prawo jazdy. Powiedzmy sobie o kilku bardzo popularnych błędach, jakie popełniają kursanci podczas egzaminów na prawo jazdy. Co ciekawe, ci przyszli motocykliści, którzy jeżdżą motocyklami, mają jakieś doświadczenie, to mają ogromne problemy z jazdą przy niskich prędkościach, bo oni potrafią jechać szybko, ale w okolicy progu równowagi to już nie potrafią się odnaleźć. A mamy dwa zadania egzaminacyjne, gdzie trzeba wykazać się umiejętnością jazdy w okolicy progu równowagi. To jest slalom w kształcie ósemki, no i to jest slalom wolny. Tutaj motocykliści się wykładają i nawet wykładają się podczas egzaminów państwowych. Ci, którzy nie mieli żadnej styczności z motocyklem i zdają egzamin na prawo jazdy, czy są na kursie nauki jazdy, to mają ogromne problemy z zadaniami przy wyższych prędkościach, czyli slalom szybki, ominięcie przeszkody, hamowanie awaryjne itd. Tutaj prędkość jest albo 30, albo wręcz 50 km na godzinę. No i bardzo często, niestety, kursanci wykładają się na placu manewrowym. Znowu, problemy z jazdą przy niskich prędkościach albo nieosiąganie prędkości tej granicznej, czyli przynajmniej 30 km na godzinę, czy przynajmniej 50 km na godzinę. To są najczęstsze problemy podczas egzaminów na prawo jazdy. A błędy przy ruchu drogowym? Proszę bardzo, nieprawidłowe używanie kierunkowskazów. Samochodem nie musimy tak często używać zmiany pozycji pojazdu na drodze. Motocykl jest malutki, wąziutki. Tam dużo częściej dochodzi do zmiany pozycji pojazdu na drodze, a to wiąże się z właściwym używaniem kierunkowskazów. No i nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Najczęstsza, czy jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, niestety, to jest jedna z najczęstszych przyczyn oblanych egzaminów na prawo jazdy. Jeżeli mamy nieustąpienie pierwszeństwa, egzaminator w sposób automatyczny od razu przerywa egzamin. Nie można dalej jechać. Koniec egzaminu. No i niestety, trzeba zdawać jeszcze raz. Nieprawidłowa obserwacja otoczenia to sam w sobie nie jest błąd egzaminacyjny, ale on powoduje szereg różnych problemów na egzaminie. Tutaj głowa musi bardzo często się odwracać. Zjeżdżamy w drogę poprzeczną, patrzymy, czy nie ma rowerzysty, patrzymy, czy nie ma pieszego. Wjeżdżamy na rondo, odwracamy głowę tutaj, gdzie mogą jechać samochody, patrzymy do lusterka, odwracamy głowę do lusterka. Dlaczego? Dlatego, że odwracając głowę do lusterka, widzeniem peryferyjnym zauważymy to, co w lusterku mamy w martwym polu. A lusterka w motocyklu są bardzo małe. Jak uniknąć tych wszystkich błędów egzaminacyjnych? Najprościej ćwiczyć. Ćwiczenie czyni mistrzem. Bardzo ważne jest, aby ten egzamin motocyklowy zdać na 5% swoich możliwości, a nie na 100%. Bo gdy idziemy na egzamin i dajemy całą moc, więcej już nie możemy, to wówczas bardzo łatwo o to, żeby ten egzamin oblać. A gdy idziemy tylko na 5%, mamy ogromne rezerwy mocy, aby ten egzamin zdać. Uwierzcie mi i doskonale rozumiem to, co dzieje się z wami, kursantami, na tych egzaminach czy na tych szkoleniach. No i sam jestem motocyklistą. I staram się różne nawyki zdobyte podczas szkoleń motocyklowych przenosić na grunt nauki jazdy.
7: SK Zamość.
1: Choroby odkleszczowe to jedna z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie. Dlaczego tak ważne jest, żeby unikać kontaktu z kleszczami? Co należy wiedzieć o tych pajęczakach i boreliozie? A tu już teraz. Mówi dyrektor zamojskiego sanepidu Stanisław Jaśnikowski.
10: Łatwo sprawdzić, nawet zgooglować na temat kleszczy, to wiadomo, że one są bardzo odporne na mróz, mogą nawet bez jedzenia, krótko mówiąc, przeżywać latami, więc to są wady, które są bardzo odporne, więc tutaj czynniki środowiskowe, naturalne, tu nie mają wpływu na nich, więc one sobie doskonale radzą. Także ani deszcz, ani mróz tutaj dla nich nie jest straszny. Kleszcze są cały rok, ich aktywność, wiadomo, zimą jest mniejsza, ale jeżeli są dodatnie temperatury, to nie ma to znaczenia, czy grudzień, czy styczeń. Tam najlepiej o tym wiedzą osoby, które mają psy. No bo jak pies przynosi i w grudniu, i w styczniu kleszcze, no to znaczy, że one czują się znakomicie i szukają żywiciela. Nie ma to znaczenia. No gdzieś są mrozy większe, no to znaczy poniżej zera, jak już spada temperatura, zaczynają się mrozy, to w zasadzie nie, aczkolwiek trudno dać głowę, czy nie mogą być też takie przypadki, że może kleszcz również i wtedy zaatakować zwierzę czy człowieka. Także trzeba mieć to na uwadze, że tutaj jakiejś takiej sezonowości wielkiej nie ma, aczkolwiek ta aktywność kleszczy jest na pewno na wiosnę większa znacznie, prawda? I tam gdzieś do jesieni to tak, jak najbardziej. Natomiast praktycznie przez cały rok mogą żerować na ssakach. No i niestety na ludziach.
1: Gdzie najczęściej są kleszcze?
10: No w środowisku zielonym, że tak powiem. Lasy, łąki, pola, miedze, ogródki być może. Także też się zdarzają. Więc w zasadzie tam, gdzie jest zieleń, tam można spotkać kleszcze. Oczywiście nie wszystkie są zakażone, to też trzeba wiedzieć, bo są miejsca takie, gdzie to nawet lekarz weterynarii mówią, że z tego rejonu na przykład dużo psów choruje na babesiozę, prawda, ale też i na boreliozę. Ale generalnie obserwujemy, że na terenie powiatu praktycznie wszędzie, dlatego że tu jest sporo zgłoszeń, są choroby zawodowe, więc w różnych miejscach powiatu one u nas występują. Także no to jest spory problem, jeżeli chodzi o boreliozę. No warto też pamiętać, że można też w przypadku, kiedy już kleszcz się przyczepi do człowieka, że można go wyjąć i zbadać. To może mieć znaczenie, czy jest zakażony, czy nie, prawda? To nawet nasz szpital Jana Pawła bada, być może jeszcze inne laboratoria medyczne. No, także to jest istotne. Natomiast, no cóż, uchronić się możemy, mając pełną świadomość, że jesteśmy w lesie i gdzieś tam w środowisku roślinnym, na łące, czy gdzieś tam, że niestety kleszcz może nas zaatakować. Dlatego też no, trzeba dobrze się ubierać w miarę szczelnie. Można stosować jakieś odstraszające środki, a najważniejsze to po przejściu z lasu czy gdzieś tam z łąki, żeby dokładnie obejrzeć swoje ciało, zwrócić uwagę na ubranie, bo często się tak zdarza, że kleszcz idzie sobie po ubraniu, czy po spodniach, czy po bucie. Takie przypadki osobiście sam miałem nawet, to wiem. A zdarza się, że jak pies przyniesie do domu, to kleszcz po ścianie idzie, to też trzeba mieć na uwadze. Także no to jest ta świadomość nasza, przede wszystkim, żeby obejrzeć ciało, odpowiednio się ubierać, ale myślę, że zawsze ta kontrola jest niezbędna. Nawet na drugi dzień może gdzieś wyjść z ubrania, prawda, więc także to jest bardzo ważne.
1: A jeżeli już odkryjemy, że mamy ugryzienie?
10: Mówiłeś, że mamy ugryzienia i mamy kleszcza, no to warto by go było zbadać na pewno. Natomiast to też zależy, jak długo on był, bo jeżeli jest to krótkotrwały kontakt, no to najprawdopodobniej do zakażenia nie doszło, aczkolwiek no jest, mógł się mówi o kilkunastu godzinach, czasami więcej, ale też są przypadki, w których się mówi, że krócej, więc to tak do końca nie wiadomo. Natomiast jeżeli ktoś jest zakażony i dojdzie do zakażenia, no to wtedy najczęściej, ale to nie we wszystkich przypadkach, ale w większości pojawia się tak zwany rumień wędrujący. Mniej więcej po 7-10 dniach. To jest takie koło czerwono, czy tam czerwono się na ciele, ono się powiększa nawet przez kilka tygodni i to jest już objaw, że na pewno doszło do zakażenia. Więc wtedy to bezwzględnie trzeba do lekarza i, no i tu już praktycznie żadne badania nie są potrzebne najprawdopodobniej, bo jeżeli wiadomo, że było ukąszenie i jest rumień wędrujący, to, no to znaczy, że jest zakażenie. Więc tutaj już wchodzi w grę leczenie. Natomiast może tego rumienia nie być, a trudno, żeby go nie zauważyć, bo się kilka tygodni utrzymuje, jak jest, ale gdyby go nie było, albo gdyby ktoś nie zauważył, to jest raczej mało prawdopodobne, no to może przejść w drugie stadium choroby i to już jest dużo gorsza rzecz, tak zwana na przykład neuroborelioza, czyli objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a więc mogą się pojawić, bo dojść do zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zapalenie nerwów czaszkowych, obwodowych. Może być to drugie stadium. W takiej postaci mogą być objawy ze strony narządu ruchu, czyli tak zwana borelioza stawowa, która przejawia się zapaleniem stawów. No i ze strony układu krążenia to również taki trzeci przypadek w tym drugim stadium, to jest zaburzenia rytmu. No jest tam inne jeszcze objawy, więc to już jest wtedy większy problem i no i to już jest i dłuższe leczenie i różne rokowania. To muszą być specjalne testy, Western Blot między innymi, czy jakieś inne bardziej szczegółowe badania. Tu są spore problemy diagnostyczne z określeniem często, ale to już jest sfera lekarzy, no i tutaj oni podejmują decyzję, jakie badania przeprowadzać i jak to interpretować. To zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, no to już wymaga diagnozy specjalistycznej, czy tak samo jakieś tam zapalenie nerwów czaszkowych. To mogą być jakieś niedowłady, więc to są już takie dosyć poważne przypadki, wymagają na pewno już zaawansowanego leczenia. Faktem jest, że jest dużo więcej badań teraz. Kiedyś tych badań było niewiele, więc i przypadków było mniej zgłoszonych. Natomiast teraz badań jest dosyć dużo. Borelioza, też trzeba pamiętać, że ona nie przenosi się z człowieka na człowieka. No, tu nie ma takiej możliwości, prawda? Bakteria jest przenoszona przez kleszcza i tyle, prawda? Z człowieka na człowieka. Natomiast kleszcz zakaża się od zwierząt, więc różne zwierzęta, które są w środowisku, czy sarny, czy jelenie, czy inne, więc one są atakowane przez kleszcze. Jeżeli zwierzęta są zakażone, no więc kleszcz się zakaża i przenosi ją dalej. Więc tak to mniej więcej krąży. Człowiek już dalej nie przenosi. Jeżeli kleszcz jest zakażony, to on, jeżeli będzie przechodził na kolejne osoby, gdyby tak teoretycznie założyć, no to będzie zakażał. Będzie z tym, że to też nie znaczy, że kleszcz zakażony zakazi zawsze, bo to zależy, jak on długo będzie człowieka, prawda? Jeśli to będzie ten kontakt niezbyt długi, kilkugodzinny, to najprawdopodobniej nie zakazi. No więc na ogół się mówi, że ten kontakt musi być dłuższy, za kilkanaście, nawet więcej godzin, ale też pisowano przypadki, że tam kilkugodzinny kontakt też prawdopodobnie doszło do zakażenia, więc ale to raczej rzadko. Mówi się tu o dłuższym kontakcie.
1: Czy możemy powiedzieć, jak szybko są objawy u człowieka już po tym zakażeniu?
10: Od 7 do 10 dni pojawia się rumień wędrujący. To są te pierwsze objawy, prawda? Więc no to jest ten, prawda, okres wylęgania od wtargnięcia zarazka do pojawienia się.
1: Drugie objawy już takie poważniejsze?
10: No drugie to już mogą być po kilku miesiącach lub później nawet, oczywiście. Wiadomo, te osoby najczęściej zakażają się gdzieś tam w lesie, nawet mieszkańcy Zamościa. Mniej na pewno w samym Zamościu, bo powiedzmy gdzieś tam na trawnikach, czy no też może być, ale to jest na pewno inny poziom zagrożenia. Jest niewątpliwie mniej. Kleszcze lubią łąki, na przykład gdzieś tam, no las, różne polany i tak dalej, ale w ogóle środowisko naturalne, pola gdzieś, więc tam, gdzie są jakieś takie miejsca, gdzie nie uprawia się tak intensywnie, prawda, więc różne miedze, no ale więc to jest naturalne środowisko, także mniej więcej dwa razy tyle jest w powiecie niż w Zamościu.
1: Panie dyrektorze, a na przykład zachorowalność na boreliozę w tych czasach, a powiedzmy tak 20 lat temu?
10: 20 lat temu to nie wiem, czy w ogóle u nas notowaliśmy na terenie Zamościa, trzeba było sięgać gdzieś tam. Myślę, że nawet może nie, może jakiś pojedynczy przypadek gdzieś. Tylko tyle, że wtedy badań prawdopodobnie było dużo, dużo mniej. Chociaż zakażenie kleszczy też było mniejsze, bo kiedy pojawił się ten problem głośniej, to mówiło się o północno-wschodniej części kraju, czyli gdzieś tam olsztyńskie, no, może białostockie, gdzieś te tereny. To się później zaczęło jakby przesuwać, więc tam był większy ten problem. Natomiast z czasem, kiedy te badania się bardziej upowszechniły, to już w całym kraju praktycznie te zakażenia są, ale myślę, że chyba to narasta. Tak jak nawet śledzić ilość czy sarań, czy jeleni, no to te liczby są wysokie. Zdaje się, że chyba wcześniej kiedyś było nawet może mniej tych zwierząt, więc może to też jest z tego powodu. Aczkolwiek no trudno powiedzieć. No kleszcze też nie wiadomo, czy jakiś naturalny ich przeciwnik może jest w mniejszej ilości, one się namnażają. Więc różne przemiany zachodzą w przyrodzie. Często jest tak, że coś, co tam coś zwalcza, ginie i gatunek ten wcześniej zwalczany się rozwija, prawda? Więc no być może biolodzy mieliby lepszą odpowiedź na ten temat. Na boreozę nie ma szczepienia, prawda? Nikt jeszcze szczepionki nie wymyślił, więc tutaj pozostaje nam tylko odpowiedni sposób zachowania się w środowisku roślinnym gdzieś, czyli odpowiednie ubranie, jakieś środki odstraszające i kontrola później po przyjściu. No jeżeli mamy zwierzęta, no to też trzeba uważać, żeby po pierwsze, no jak chcemy je chronić, no to też trzeba szukać i wyjmować te kleszcze, no ale też trzeba mieć świadomość, że też może odpaść i będzie sobie łaził po domu, aż w końcu wejdzie na kogoś z ludzi.
1: A czy po ugryzieniu szybkie zdezynfekowanie może coś dać?
10: Raczej nie da, albo niewiele, bo jeżeli on zakazi, a żądło swoje wbija gdzieś tam w ciało, więc środek dezynfekcyjny najprawdopodobniej nie przeniknie. Tym bardziej, że on już był długo i zaczął zakażać jakiś czas, więc to już może być gdzieś tam w przeobiegu, więc najprawdopodobniej za dużo to nie da. No chyba, żeby tak się złożyło, że bakterie były tylko na powierzchni, gdzieś tam w momencie wyjęcia jeszcze nie wyniknęły. No to teoretycznie może coś dodać, ale można to zrobić, no nie na wszelki wypadek, może akurat się uda.
1: Nie musimy uważać.
10: I sprawdzać przede wszystkim, bo może być na ubraniu, prawda? Przyjdziemy, przejdzie, czy będzie na bucie, czy no nie jest go tak łatwo zauważyć, szczególnie jak jest duży, to jeszcze łatwiej. Jak jest bardzo mały, to bardzo trudno. Także kontrola, jakieś środki można stosować. Ja myślę, że kontrola po przyjściu jest tutaj kluczowa, dlatego że nic nie jest idealne. Można tam się opryskać nie do końca wszędzie, on gdzieś tam może nie zaskutkować. Może jest już odporny na takie odstraszacze, też tego nie wiemy.
1: Pamiętajmy, że nie można wykręcać kleszcza bezpośrednio palcami ani za pomocą substancji natłuszczających. Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy będziemy umieli właściwie usunąć kleszcza, zgłóćmy się do najbliższego punktu medycznego lub lekarza.
7: SK Zamość News.
1: Wioletta Sama, zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o upamiętnieniu pilota, który zginął w czasie gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej. Będzie też o radiotelefonach, powiemy o Zamościu i ostrzeżymy przed lekami niewiadomego pochodzenia.
7: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Upamiętnienie pilota, który zginął podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej we wtorek 12 maja w gminie Aleksandrów został ogłoszony dniem żałoby i zadumy.
11: Andrzej Borowiec, wójt gminy Aleksandrów. Myśmy jako gmina upamiętnili tragiczny wypadek, a mianowicie katastrofę pilota Andrzeja Gawrona, który wykonywał lot nad gminą Aleksandrów, ale samo zdarzenie, sama wypadek był 2 km od w lasach od gminy Aleksandrów. Tak jak śledziłem lot, jak rozmawiałem, pilot Andrzej Gawron zmierzał z okolic Warszawy, tutaj między innymi przez miejscowość Radecznica, Panasówka, no i od północy wleciał na teren gminy Aleksandrów, ulica Wesoła, Klonowa, ulica Słoneczna, miejscowość Stawy, Kozaki, zakręcił koło, no i tutaj niestety zdarzyła się tragedia, las się palił, wtorek, godzina bodajże 20:41, samolot runął na ziemię. Z tego tytułu, że człowiek, który mieszka 300 km stąd, leciał gasić las, naszą puszczę, którą trawił ogień i było realne zagrożenie, że gmina Aleksandrów mogła ucierpieć, to tylko kierunek wiatru zmienił, że pożar poszedł na Józefów. Podjąłem taką decyzję z tego tytułu, że jestem leśnikiem, 25 lat pracowałem w lasach państwowych, gasiłem nie jeden pożar, wiem jakie to jest wyrzeczenie, wiem jakich dokonań dokonują piloci z samolotów. Dlatego też podjąłem taką decyzję po konsultacji z prawnikiem. Wydałem zarządzenie, żeby upamiętnić Andrzeja Gawrona w sposób, można powiedzieć, bardzo skromny, bo na budynkach urzędów polska flaga jest przywieszona kirem, na szkołach, na ośrodku zdrowia i również takie polecenie wydałem, czy prośbę strażakom z OSP. Jest w gminie zaduma, są rozmowy na ten temat, co się wydarzyło, no po to, żeby upamiętnić człowieka, który oddał życie za Lasy Puszczańskie, czyli za nasze bezpieczeństwo, które naprawdę realnie groziło.
1: A panie wójcie, dlaczego 12 maja?
11: Z tego tytułu, że chcieliśmy dobrać taką dogodną datę i jutro jest pogrzeb i wybieramy się z delegacją z gminy Aleksandrów, ze strażakami, tu panie również zespołu Aleksandrowianki, panie Zaka, jedziemy tam na pogrzeb, to jest taki dzień przed pogrzebem i później wcześniej była akcja gaśnicza, też nie chcieliśmy jakby tutaj zakłócać tych działań, plus dochodzenie czy tam czynności w sprawie tutaj tego wypadku. Również braliśmy pod uwagę jutrzejszy dzień, ale z tego tytułu, że dzisiaj jesteśmy i tu między innymi rozmawiamy z ludźmi, przychodzą młodzież, co się wydarzyło, jakie zagrożenie było, jakim bohaterstwem tu się wykazał pilot Andrzej Gawron. No i w ten sposób upamiętniliśmy. Sam pożar, jak również wypadek lotniczy zdarzył się na tak zwanym trójstyku, a w zasadzie dwójstyku między gminą Łukowo, Józefowem i Aleksandrowem, ale tak naprawdę to gmina Aleksandrów w prostej linii była najbliżej. Po pierwsze zabudowy gminy

0: gdzieś teraz powszechną z tych pożarów w tej okolicy. W tej okolicy to było 20, przynajmniej na wiosnę. No i pożar z jednej strony dla leśnika, dla rolnika jest czymś złym, bo może dużej ilości strawić, ale dla profesjonalistów, w szczególności leśników, to jest ta forma stresu jakby przewidziana. No i w lasach państwowych, w których pracowałem, 2 lata temu odszedłem z zawodu, no to doskonale wiem, jak to funkcjonuje. Jest cały system zbudowany z wczesnego ostrzegania. Są ludzie, którzy tylko i wyłącznie zajmują się pożarnictwem, dozorowaniem, nadzorowaniem, monitoringiem lasów z kamer, z dronów, z lornetek, plus potężne kamery obrotowe na wieżach, z której kamery można przeczytać rejestrację, jeżeli dobrze stoi samochód z 10-15 kilometrów. Te kamery wykrywają dym, plus te samoloty, które latają, plus służba leśna, plus jeżeli pożar się gdzieś zauważy, to oni szybko reagują. I wtedy dodatkowo się uruchamia w lasach państwowych ludzi z specjalnym pojazdem, jakim jest samochód terenowy, z agregatem wodnym. I jest tam 300-400 litrów tej wody i doskonale takie małe pożary to gasi taki agregat i ludzie tutaj w czasie, najważniejsza jest reakcja, szybka reakcja. I to do tej pory się sprawdzało od lat 90. czy wcześniej, a tutaj no niestety gdzieś ten moment jakby tu czy zlekceważono, czy przespano, czy w jakiś sposób wymknął się pożar z formy kontrolowanej, jeżeli tak to można nazwać, no i później już był nie do opanowania, wręcz ja zalecałem, żeby ludzie nie wchodzili w ten pożar, a widziałem na własne oczy, jak w pożar wjeżdżał samochód straży, lokalnej straży OSP. Wjechał i wyjechał, bo nie ma ofiar. Tak, to wielka zasługa dla strażaków OSP, ochotników, bo oni tutaj na pierwszej linii w dymie, w ogniu, w kurzu, w tych działaniach byli bojowych. Naprawdę to miejscowi strażacy z mojej miejscowości Górecko, Aleksandrów, Lipowiec, Panasowiecki, Tereszpol, Biłgoraj, cała gmina Biłgoraj tutaj. Naprawdę to wielki hołd i podziękowanie dla gminy Biłgoraj, czy Smulsko, czy Dreźnia, czy Rogale. No Rogale to akurat co w Cieszpolu. Te wszystkie miejscowości, Księżpol, Łukowa, Chmiel, to wszyscy byli na pierwszej linii strzału.
1: 12 maja jest dniem upamiętnienia pilota Andrzeja Gawrona.
0: Forma jest bardziej taka poddana pod rozmyślanie i co się zdarzyło i co się mogło zdarzyć. No a jak też jakby nie chciałem na siłę zmuszać do jakichś czynności związanych z tym wydarzeniem, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby człowieka upamiętnić, który przyleciał 300 kilometrów, zostawił rodzinę, w trudnych warunkach nocnych rzucał wodę, ofiarność wykazał niesamowitą, no i ogień go pochłonął. To jest jakby ta forma zadumy.
1: Wszystkie flagi na budynkach gminnych zostały przepasane kirem. Samolot gaśniczy Dromada rozbił się w ubiegłym tygodniu. Zginął doświadczony pilot Andrzej Gawron. 13 maja w Warszawie zaplanowano jego pogrzeb. Na nabożeństwo jadą również przedstawiciele gminy Aleksandrów. Miasto Zamość otrzymało sprzęt łączności radiowej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Sprzęt został sfinansowany z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Mówi rzecznik prasowy Zamojskiego Ratusza Jacek Bełs.
2: Miasto Zamość otrzymało sprzęt łączności radiowej na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. To sprzęt sfinansowany z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i przekazany w ramach umowy darowizny podpisanej w lutym tego roku przez prezydenta miasta Zamość i wojewodę lubelskiego. Do Zamościa trafiło 10 mobilnych radiotelefonów wraz z sprzętem oraz jeden radiotelefon stacjonarny z zasilaczem impulsowym z podtrzymaniem akumulatorowym. Wartość tego sprzętu to ponad 35 tysięcy złotych. Urządzenia będą wykorzystywane tak naprawdę i w ramach nasłuchu, ale i też wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniami z powietrza. Chodzi o to, żeby rzeczywiście poprawić i usprawnić funkcjonowanie tego systemu. To jest duży projekt, który realizujemy, także na pewno będą jeszcze kolejne rzeczy, które będą w tym projekcie realizowane. Tak naprawdę sprzęt umożliwi szybką koordynację służb miejskich, ratowniczych i innych podmiotów, które są zaangażowane w bezpieczeństwo i szybkie reagowanie kryzysowe, zwłaszcza w przypadku ograniczeń lub awarii standardowych sieci telekomunikacyjnych. To jest tylko i wyłącznie w sytuacjach zarządzania kryzysowego. W związku z tym to nie są telefony, które są używane na każdy dzień. To jest moment, kiedy nie daj Boże zaistnieje sytuacja, że będziemy w blackoutie, że rzeczywiście zabraknie prądu, to te telefony będą funkcjonowały mimo tego, że nie będzie prądu.

0: One są cały czas umieszczone w Centrum Zarządzania Kryzysowego, one nie są dostępne, tak żebyśmy powiedzieli, normalnie sobie z marszu, one są tylko i wyłącznie w tej wyspecjalizowanej jednostce. Tylko i wyłącznie osoby upoważnione do używania takiego sprzętu będą się nim posługiwać.
1: Zamojska Policja ostrzega przed lekami i suplementami niewiadomego pochodzenia, które są sprzedawane przez internet.
2: Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Handlarze sfałszowanych leków są przestępcami. Najlepszy sposób na walkę z nielegalnymi sprzedawcami to rezygnacja z zakupów i zgłoszenie organu lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne podejrzanej strony. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Leki bez recepty kupuj tylko wtedy, kiedy naprawdę musisz i tylko z legalnych źródeł. Leki kupuj tylko wtedy, gdy zaistnieje wyraźna i uzasadniona potrzeba medyczna. Nie kupuj ich pod wpływem chwili, unikaj zakupów przez internet, gdzie trudno zweryfikować sprzedawcę i źródło pochodzenia oferowanych preparatów. Jedynie zarejestrowane apteki zapewniają fachową wiedzę i doświadczenie farmaceutów. Jeżeli jesteś sportowcem, źródło pochodzenia leków będzie miało dla Ciebie podwójne znaczenie. Zdrowotne, ale i zawodowe. Leki z niesprawdzonych źródeł to większe prawdopodobieństwo dopingowej wpadki. Leki na receptę kupuj wyłącznie w aptekach stacjonarnych lub rezerwuj w zarejestrowanych aptekach internetowych. Leki na receptę są legalnie dostępne wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Daje to gwarancję otrzymania dawki i postaci leków pełnej zgodnych ze wskazaniem lekarza. Mamy też możliwość konsultacji z farmaceutą i wyjaśnienia wątpliwości, które mogły pojawić się po wizycie lekarskiej. Sprzedaż w internecie leków wydawanych na receptę jest w Polsce zakazana. Za pośrednictwem internetu leki na receptę można jedynie zarezerwować i odebrać osobiście w aptece stacjonarnej. Nie kupuj w internecie środków niewiadomego pochodzenia. Zapewnienie anonimowego sprzedawcy, że środek ma określone działanie, wcale nie musi być prawdą. Ani internetowy sprzedawca, ani nieznany producent nie dają żadnej gwarancji, że w sprzedawanym produkcie naprawdę jest substancja, której potrzebujemy. Gdy kupujemy taki produkt, nie znamy jego składu ani procesu produkcji. Jeśli jesteś sportowcem, szczególnie uważaj na suplementy. Te w ostatnich czasach bardzo chętnie produkują zorganizowane grupy przestępcze, dla których Twoje zdrowie ani kariera nie są ważne. Dla nich to łatwe pieniądze, a dla Ciebie realne problemy. Zanim kupisz, zastanów się, czy warto tracić zdrowie. Oferowane w internecie sfałszowane leki, pseudoleki i podobne środki nazywane produktami kolekcjonerskimi mogą być groźne dla Twojego zdrowia i życia. Producenci i sprzedawcy wiedzą, że sprzedają produkt niewiadomego pochodzenia. Dla uniknięcia odpowiedzialności karnej używają zwrotów jak na przykład produkt kolekcjonerski lub do badań. W ten sposób troszczą się o siebie, a nie o Ciebie. Każdy lek z nielegalnego źródła traktuj jak sfałszowany. Nawet jeżeli produkt leczniczy wygląda na oryginalny, nigdy nie ma pewności, czy jego zawartość też jest, albo czy data przydatności jest odpowiednia. To także mogą być leki z przemytu lub przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Pacjent nie ma możliwości samodzielnej weryfikacji, czy taki specyfik nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia. Tylko legalne źródła gwarantują prawidłowe działanie leku. Internet, włącz ograniczone zaufanie. Sprzedawcy będą obiecywać cudowne działanie ich środka, opowiadać o jego bezpieczeństwie, a nawet legalności. Nie wiesz jednak, kto jest po drugiej stronie internetowego łącza. Nie istnieje łatwa metoda weryfikacji obietnic sprzedawcy, a Ty ryzykujesz zdrowiem swoim i innych. Sprzedajesz leki bez wymaganego zezwolenia? Popełniasz przestępstwo. Odsprzedaż i nieodpłatne przekazywanie leków przez osoby fizyczne, na przykład pozostałości po zakończonej kuracji albo po zmarłych członkach rodziny, czy też pozyskanych w inny, nawet legalny sposób, jest przestępstwem. Sprzedając leki bez wymaganego zezwolenia, bierzesz odpowiedzialność za czyjeś zdrowie i życie. Narażenie innych jest przestępstwem. Nie bądź obojętny. Wiele stron internetowych prowadzących sprzedaż leków działa nielegalnie. Jeżeli zidentyfikujesz taką stronę, zgłoś to organom lub instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne. Zachowaj czujność w internecie, chroń siebie i innych przed zagrożeniem. Pamiętaj, że wpadki dopingowe to nie tylko świadome oszukiwanie, ale często brak wiedzy. Jeżeli coś wzbudza Twoją wątpliwość, nie czekaj. Daj znać.
3: SK Zamość.
1: Teraz przenosimy się w przeszłość. Powiemy o dawnym Zamościu. Mówi Andrzej Urbański z Muzeum Zamojskiego.
4: Historia Zamościa to nie tylko rok 1580, ale i nieco wcześniejsze daty i fakty z historii naszego miasta. Bo trzeba pamiętać, że już w 1578 roku we Lwowie Jan Zamoyski spotkał się z architektem Bernardo Morando, który wcześniej pracował w Warszawie, tam się poznali i wtedy ustalili, że Jan Zamoyski zleci dla Bernardo Morando wykonanie projektu budowy miasta. Miasta, które jednocześnie będzie też miastem bezpiecznym, czyli twierdzą i też rezydencją dla niego, dla jego rodu i dla jego potomków. Bernardo Morando z tego zadania się wywiązał i mimo tego, że w tym czasie Jan Zamoyski uczestniczył w wielu wyprawach wojennych, bo pamiętajmy, że był hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym, to wykonanie tych pierwszych prac zaprojektowanych przez Moranda zlecił swoim współpracownikom, którzy dopilnowali budowy, rozplanowania i budowy miasta tutaj na miejscu. Pamiętajmy też o tym, że w 1580 roku już w kwietniu w folwarku Jarosławiec Jan Zamoyski w gronie swoich znajomych wydał akt, można powiedzieć, lokacyjny zamiar budowy miasta. Pamiętajmy też o tym, że ten akt został potwierdzony przez kancelarię króla Stefana Batorego w Wilnie 12 czerwca 1580 roku. Oryginał tego dokumentu znajduje się w naszych zbiorach, w zbiorach Muzeum Zamojskiego i na ekspozycji prezentujemy jego kopię. A ten dokument, o którym wcześniej wspominałem, wystawiony przez Jana Zamojskiego w Jarosławcu, trafi do zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu. Tak więc początki Zamościa, miasta, które mówi się, że zostało zbudowane na tak zwanym surowym korzeniu, czyli w miejscu, gdzie wcześniej nie było żadnego osadnictwa, co nie jest tak do końca prawdą, ale sięga czasów nieco przed 1580 rokiem. Zresztą w 1980 roku w Zamościu hucznie obchodzono 400-lecie lokacji miasta, co wiązało się też z dużym zakresem prac mających przywrócić blask staremu miastu. Wtedy poddano renowacji znaczną część zespołu staromiejskiego, w tym też naszą siedzibę, czyli zespół kamienic ormiańskich, tak zwany blok trzeci. Jan Zamoyski zlecił dla Bernarda Morando nie tylko wykonanie planu miasta Zamościa, a więc układu urbanistycznego, ale też zaprojektowanie ważniejszych budowli w mieście. I tutaj trzeba wspomnieć o pałacu, który był budowany jako jeden z pierwszych obiektów w Zamościu. Też zaprojektowano i wzniesiono, rozpoczęto wznosić główną świątynię kolegiatę, a od 1594 roku zaczęła funkcjonować w Zamościu trzecia wyższa uczelnia, Akademia Zamojska, po Akademii w Krakowie i Akademii w Wilnie. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że następowała akcja zasiedlania miasta. Jan Zamoyski sprowadził do Zamościa z Sandomierza Wojciecha Wnuka, który był takim zasadźcą dla Zamościa i organizował tutaj osadników, którzy przybywali z różnych miast z terenu Rzeczpospolitej. Wywiązywał się zresztą z tego zadania bardzo sprawnie i bardzo dobrze. Także wtedy też powstawały pierwsze kamienice, głównie w obrębie Rynku Wielkiego, ale nie tylko. Pamiętajmy też o tym, że od 1585 roku do Zamościa zaczęli przybywać też osadnicy ormiańscy, bowiem założenie Jana Zamoyskiego, aby w Zamościu mieszkali tylko mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego nie do końca się sprawdziło. Ormianie wnieśli oprócz oczywiście kapitału i swoich obyczajów też bardzo prężnie rozwijające się rzemiosło i handel, głównie z dalekowschodni. W 3 lata po Ormianach w 1588 roku również przywilej, podobnie jak i Ormianie, na osiedlanie się w Zamościu uzyskali Żydzi sefardyjscy, którzy zajęli północno-wschodnią część tworzącego się miasta. Tam też wnieśli w 1610 roku swoją świątynię, synagogę, a Ormianie też w latach 30. XVII wieku wznieśli murowany kościół nomen omen przy ulicy Ormiańskiej, w miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się hotel. Co zostało kilka lat temu upamiętnione okazałym haczkarem, pomnikiem przypominającym o pobycie Ormian w Zamościu. Oprócz osadników dalekiej Armenii, czy szerzej ze wschodnich terenów Rzeczpospolitej i Żydów sefardyjskich, do miasta wraz ze studentami Akademii Zamojskiej przybywali też kupcy z innych narodowości czy rzemieślnicy. Zamość w pierwszej połowie XVII wieku był miastem wielowyznaniowym, wielonarodowym, można powiedzieć na wskroś europejskim. Ale też pamiętajmy o tym, co wspomniałem, był miastem bezpiecznym, bowiem jednocześnie wraz z budową miasta postępowała budowa jego fortyfikacji. Zaprojektowano i wzniesiono 3 bramy prowadzące do miasta, bramę lubelską, lwowską, budowaną w tym kształcie, którym mamy w tej chwili w 1599 roku, starszą bramę lubelską, czy najmłodszą z tych 3 bram prowadzących do miasta, bramę szczebrzeską, wzniesioną według projektu Błażeja Gocmana na początku XVII wieku w 1603 roku. Miasto otoczone było wałami ziemnymi, obmurowanymi, co zakończono ten proces w czasach drugiego ordynata Tomasza Zamojskiego, syna założyciela miasta, a pamiętajmy też, że Zamość został lokowany w miejscu z natury obronnym, na cyplu wysuniętym między dolinę rzeki Łabuńki i Topornicy, bowiem od południa oprócz fos i murów miasta broniła tak zwana Wielka Zalewa, czyli rozlewiska tych 2 rzek, a od strony zachodniej, od z tyłu na zapleczu Pałacu Zamojskich, mała zalewa, czyli też sztucznie wykopany i staw ze spiętrzoną za pomocą grobli wodą. Te działania, oprócz oczywiście dynamicznego rozwoju miasta, o czym świadczą dokumenty i wizyty ważnych gości, którzy przybywali do Zamościa na przełomie XVI i XVII wieku, to też dzięki napływowi kupców z różnych stron Rzeczpospolitej, ale też i Europy, miasto rozwijało się bardzo dynamicznie, powstawały nowe budynki, nowe budowle, zarówno świeckie, jak i sakralne, a jednocześnie, o czym już była mowa wcześniej, fortyfikowano, modernizowano mury obronne, fortyfikacje miasta, bowiem w założeniu miało to być Palazzo in Forteza, czyli siedziba ordynata i przyszłych jego potomków, czyli pałac, ale też fortecy w mieście bezpiecznym, co zresztą zdało egzamin już w 1648 roku, kiedy miasto oblegane było przez wojska Bogdana Chmielnickiego i sprzymierzonych z nim Tatarów, czy później w połowie XVII wieku, w 1656 roku, kiedy Zamość oblegany był w czasie potopu przez wojska szwedzkie pod wodzą Karola X Gustawa. Później oczywiście mury obronne, fortyfikacje były modernizowane, z innymi przez Jana Michała Linka pod koniec wieku XVII, który był dowódcą artylerii w twierdzy zamojskiej, też architektem, i między innymi według jego projektu przebudowano 2 bastiony w sąsiedztwie arsenału, łącząc je w 1 większy. Później oczywiście w miarę postępu sztuki fortyfikacyjnej, sztuki wojennej, fortyfikacje były modernizowane aż do tej wielkiej, gruntownej modernizacji twierdzy zamojskiej w latach 20. i 30. wieku XIX, kiedy to już Zamość przestał być miastem prywatnym, a wszedł jako twierdza w skład Królestwa Polskiego.
1: Przypomnijmy jeszcze, dlaczego powstał Zamość?
4: No, Zamość powstał z idei Jana Zamojskiego. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że po studiach w Padwie, po studiach prawniczych, zakonniczych Jan Zamoyski, przesiąknięty tymi ideami renesansu, postanowił wznieść miasto, a że zrobił gigantyczną, można powiedzieć, błyskotliwą karierę polityczną, co wiązało się też z dużymi przychodami. Do tego trzeba dodać jego wielkie zdolności wyrastające ponad przeciętność, też organizacyjne, i Zamość jako idea został zrealizowany w rzeczywistości. I tutaj uchodzi za przykład, chyba jedyny w Europie, budowy miasta od podstaw w pełnym tego słowa znaczeniu. Stąd też określenia dla Zamościa: miasto idealne, czy Padwa Północy, bo wiele tych wątków z architektury z Padwy zostało przeniesionych do Zamościa. Pamiętajmy też o tym, że miasto miało solidne podstawy ekonomiczne do swojego funkcjonowania, przede wszystkim w oparciu o rozwijające się tutaj rzemiosło i to, że rozwijał się tutaj dynamicznie handel. Pamiętajmy, że Zamość powstał, można powiedzieć, czy nawet wymusił powstanie dwóch ważnych szlaków handlowych, które tutaj w Zamościu się krzyżowały. Szlaku łączącego Morze Bałtyckie od Gdańska przez Warszawę, Lublin, Zamość, Lwów w kierunku Morza Czarnego i szlaku przebiegającego już od wcześniejszych wieków od Kijowa właśnie przez Lwów, Zamość, Sandomierz, Kraków w kierunku czeskiej Pragi i dalej na zachód Europy. To decydowało o tym, że Zamość był miejscem rokrocznych jarmarków. Już w przywileju lokacyjnym zagwarantowano 3 takie doroczne jarmarki, oprócz oczywiście cotygodniowych targów, które tutaj się odbywały. Pamiętajmy też jeszcze o jednym aspekcie. Zamość był ważnym ośrodkiem kultury, nie tylko ze względu na Akademię Zamojską, która gromadziła wielu studentów z całej Europy. Szymon Szymonowic, znany poeta, zgromadził tutaj dobrą kadrę profesorską w początkowym okresie funkcjonowania Akademii, ale też Zamość ze względu na świątynię kolegiaty był ważnym ośrodkiem kultury religijnego. Tutaj kolegiata miała swoje istotne znaczenie w zwalczaniu też innowierców. Pamiętajmy też o ścisłym powiązaniu Akademii Zamojskiej z kolegiatą właśnie. I Zamość był ośrodkiem z wielu względów promieniującym na najbliższą okolicę, ale nie tylko, bo i znacznie, znacznie szerzej. Co zresztą stało udokumentowane przez wielu historyków, dziejopisarzy z ówczesnych czasów. Tak, te idee humanizmu, renesansu odzwierciedliły się też w kształcie miasta, w jego układzie urbanistycznym, nawiązującym, antropomorficznym, nawiązującym do postaci człowieka. Głową tego organizmu miejskiego był oczywiście pałac, płucami prawym kolegiata, lewym akademia, sercem rynek wielki z ratuszem, a kręgosłupem miasta, licząca 600 metrów długości, główna arteria, ulica Grodzka. Też przyjmuje się, że bastiony służyły do obrony miasta jak ręce i nogi. Zresztą ten układ urbanistyczny jest doskonale widoczny na modelach miasta, między innymi jeden z takich modeli wykonany jeszcze w 1947 roku prezentujemy w salach Zamojskiego Muzeum przy ulicy Ormiańskiej, i też ten układ terenu miasta i twierdzy wraz z przylegającym terenem prezentujemy na multimedialnej prezentacji Prochowni Zamojskiej w obrębie Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Daje ta projekcja, jak również ten prezentowany przy ulicy Ormiańskiej w naszej głównej siedzibie model, dobre wyobrażenie właśnie o tym układzie urbanistycznym miasta. Pamiętajmy, że miasto od razu było zaprojektowane jako organizm, gdzie mogło osiedlić się około 3000 mieszkańców. Pamiętajmy też, że Zamość, twierdza zamojska, nie był zdobyty szturmem, oprócz jednego epizodu w 1809 1939 roku, kiedy to wojska polskie zdobyły Zamość z garnizonem austriackim, ale w 1813 roku, czy w czasie powstania listopadowego w 1831, twierdza zamojska poddawała się dopiero po wielomiesięcznym oblężeniu, kiedy już nie było możliwości dalszej obrony. No, modernizacja twierdzy postępowała wielokrotnie. Twierdza była uzupełniana, modernizowana zgodnie z wymogami ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej, sztuki wojennej, która się rozwijała, ale już w połowie wieku XIX tego typu twierdze przestały mieć rację bytu i w 1866 roku zgodnie z decyzją cara twierdza zamojska została zlikwidowana, co zresztą pozwoliło na rozbudowę miasta, powiększenie i zwiększenie ilości takich cywilnych obiektów.
1: To wszystkie tematy, które znalazły się w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i słyszymy się w następnym. Trzymajcie się ciepło.
3: Eska Zamość News.
1: Violetta Stasowa, zaczynamy magazyn lokalny Radia Eska Zamość. W tym programie znajdą się dwa tematy. Będzie o 18 nocy muzeów. Powiemy też o mało znanych przepisach ruchu drogowego.
3: Eska Zamość.
1: To zaczynamy. 16 maja Muzeum Zamojskie w Zamościu zaprasza na 18 edycję Nocy Muzeów. W programie pokaz multimedialny, wystawy, spacery i pokaz armatni. Szczegóły przedstawi
5: Kinga Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Przed nami jedna z najciekawszych w roku nocy. Noc muzeów. Już 16 maja swoje wszystkie przestrzenie dla Państwa otworzy Muzeum Zamojskie w Zamościu. Skąd w ogóle taka inicjatywa? Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest tradycyjnie 18 maja, co ma na celu podkreślać rolę muzeów jako instytucji odpowiedzialnych za ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Jest to szczególny czas, kiedy wszystkie muzea zachęcają do poznania historii, pamięci i wspólnego dziedzictwa. Jeżeli chodzi o Noc Muzeów, to w Europie organizowana jest ona od 1997 roku, natomiast w Polsce po raz pierwszy odbyła się w 2003 roku w Poznaniu, no a w Zamościu organizowana jest przez Muzeum Zamojskie od 2008 roku. W tym roku tegoroczna edycja tego wydarzenia wpisuje się w obchody jubileuszu stulecia muzeum, no i mamy dużą okazję, aby przypomnieć o znaczeniu muzeum jako miejsca, w którym budujemy wspólnotę, ale również miejsca, w którym prowadzony jest jakiś swoisty dialog między przeszłością a współczesnością. W tym roku, proszę Państwa, to już 18. Zamojska Noc Muzeów. Jak powiedziałam, odbędzie się 16 maja pod bardzo szczególnym hasłem 100 lat Muzeum Zamojskiego – śladami historii. Oczywiście, że wydarzenie będzie poświęcone historii muzeum oraz jego miejscom, które na przestrzeni lat, 100 lat, współtworzyły naszą instytucję. Jeżeli chodzi o plan, program przygotowany na ten wieczór, to Noc Muzeów zainguruje już tradycyjnie wykład. Tym razem będzie to wykład przeprowadzony przez Andrzeja Urbańskiego, kustosza Muzeum Zamojskiego i wieloletniego dyrektora muzeum. Wykład zatytułowany Muzeum Zamojskie w przestrzeni miasta, historia instytucji i jej siedzib. Oczywiście podczas Zamojskiej Nocy Muzeum w godzinach od 18 do 24 nieodpłatnie zostaną udostępnione do zwiedzania Muzeum Zamojskie przy ulicy Ormiańskiej 26, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ulicy Zamkowej 2, a w godzinach 18-22 dostępne będą ekspozycja Dzieje Akademii Zamojskiej i Drukarni Akademickiej, która prezentowana jest w budynku dawnej Akademii Zamojskiej przy ulicy Akademicka 8, a także zapraszamy do Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego przy ulicy Łukasińskiego 2B. No i przede wszystkim mamy też drugą część tego wydarzenia, ponieważ nasz program obejmuje również tematyczne spacery po Starym Mieście i tegoroczna trasa prowadzona będzie przez zamojskich przewodników śladami dawnych siedzib muzeum oraz miejsc, które obecnie tworzą strukturę instytucji. Do Muzeum Zamojskiego zapraszamy na godzinę 18 na oficjalne rozpoczęcie Nocy Muzeów, Zamojskiej Nocy Muzeów. Zapraszamy bardzo serdecznie na wykład który zainauguruje ten wieczór, a następnie do zwiedzania naszych wystaw stałych oraz wystawy czasowej. Przygotowaliśmy również na ten wieczór kilka niespodzianek, ale to zostawimy jako element zaskoczenia dla Państwa. Z kolei w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał zachęcamy do pobierania wejściówek na prezentację multimedialną. Te wejściówki będą wydawane w budynku prochowni, czyli tam, gdzie znajduje się kasa, od godziny 18. Natomiast projekcja multimedialna bezpłatnie zostanie udostępniona dla Państwa w godzinach 19, następnie 20, 21, no i ostatnia projekcja 22. Zapraszamy również o 22.30 na pokaz wystrzału z armaty, co z kolei nawiązuje do militarnej historii Zamościa i tradycji dawnej twierdzy. Jeżeli chodzi o drugą część tegorocznego wydarzenia, o tematyczne zwiedzanie zabytków Starego Miasta, to tutaj przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny takich wycieczek. Godzina 19, godzina 20 i godzina 20.30. Wszystkie wycieczki rozpoczynają się pod muzeum przy kamienicach ormiańskich, stąd będziemy wyruszać. A jeżeli chodzi o przygotowaną trasę, to tutaj szlak wyznaczają nam dawne i współczesne siedziby Muzeum Zamojskiego, co będzie opowieścią o historii instytucji wpisanej w przestrzeń miasta. Myślę, że jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ chcemy też podkreślić miejsca, które przez 100 lat współtworzyły tożsamość naszego muzeum, więc na pewno to muszą być kamienice ormiańskie, oficyna ratusza. To kolejny punkt, ponieważ oficyny ratusza były miejscem reaktywacji działalności muzeum w 1936 roku, kiedy to musiało na kilka lat przerwać swoją działalność i właśnie w 1936 roku ruszyć z powrotem jako instytucja. Oczywiście Kościół Franciszkanów, Dom Centralny, Kamienica Czerskiego, która w tej chwili pełni jedno z ważniejszych miejsc upamiętniających okres martyrologii i terroru, jakim była okupacja Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej. Jest to oczywiście również rotunda, gdzie muzeum sprawuje merytoryczny nadzór nad tym miejscem. Będziemy również w zamojskim arsenale, w którym będziemy opowiadać z perspektywy historycznej zbrojowni, a nasz spacer zakończymy w dawnej Akademii Zamojskiej, czyli miejscu, gdzie współcześnie Muzeum Zamojskie prezentuje ekspozycję Dzieje Akademii Zamojskiej i drukarni akademickiej, ale również dla już chętnych. Takim wskazaniem kolejnego punktu będzie koniec w Parku Miejskim. Ten punkt jest również bardzo ciekawy na naszej mapie, jeżeli chodzi o zarówno jego historię jako elementu fortyfikacji twierdzy Zamość, ale tam też od 1948 roku mieścił się model miasta, makieta, która obecnie znajduje się w Muzeum Zamojskim, a od kilku lat w Gojcu prezentowana jest wystawa poświęcona historii modeli Starego Miasta w Zamościu, które powstały na przestrzeni lat. Jeżeli chodzi o nasze wystawy, zarówno wystawy stałe, jak i wystawy czasowe, to w Muzeum Zamojskim prezentujemy 4 wystawy: historyczną, archeologiczną, etnograficzną i galerię malarstwa historycznego i sakralnego. Podczas Nocy Muzeum będziecie Państwo mieli okazję, jeżeli ktoś jeszcze tej wystawy nie widział, zwiedzić wystawę czasową Salvador Dali, Boska Komedia. W Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał z kolei nasze wystawy stałe to Zamojski Arsenał od XVI do XIX wieku, natomiast w pawilonie pod kurtyną wystawa Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX wieku. Oczywiście to wszystko jest okraszone projekcją multimedialną Historia Twierdzy i Miasta Zamość w budynku prochowni. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe, to bardzo gorąco zapraszamy do zwiedzenia wystawy Likwidacja Twierdzy Zamość, a jest ku temu bardzo ważna rocznica, ponieważ w 1866 roku twierdza Zamość ukazem cara Aleksandra II została przeznaczona do kasacji, do likwidacji, więc wystawa jest wielowątkowa, bo opowiada o dziejach twierdzy do momentu jej likwidacji, ale również o przemianach miasta i fortyfikacji do 1939 roku. W Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego mamy również oprócz prezentacji wystawy stałej, czyli rzeźb pomnikowych i portretowych profesora, w tej chwili prezentujemy wystawę Lśnienie. Jest to wystawa prac dydaktyków i studentów Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa jest wystawą dość kameralną. Możecie Państwo zobaczyć 8 prac, zarówno nauczycieli, jak i profesorów. I z pewnością jest to dość ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o trendy panujące w sztuce współczesnej. Ten wyjątkowy wieczór, wyjątkowa noc, a jeszcze bardziej wyjątkowa przez fakt, że jest to stulecie Muzeum Zamojskiego, zapraszamy wszystkich naszych odbiorców, gości, turystów. Przede wszystkim muzeum to miejsce, które jest miejscem dostępnym dla wszystkich. Bardzo mocno chcemy podkreślić fakt, że muzeum to taka przestrzeń, która tworzy pewnego rodzaju wspólnotę. Dlatego niezmiernie cieszymy się co roku, kiedy widzimy, że odwiedzają nas całe pokolenia zarówno mieszkańców Zamościa, czyli od tych najmłodszych uczestników, którzy o dziwo są bardzo chętni do zwiedzania mimo tej nocnej aury, a być może to właśnie zachęca i jest takie wyjątkowe tego dnia. Mamy również, co nas również cieszy, młodzież, która bardzo chętnie całym gronem odwiedza nasze wystawy. Mamy również naszych stałych bywalców, ale również osoby, które w normalnych warunkach do muzeum nie zaglądają. Natomiast tą wyjątkową noc i przy sprzyjającej oczywiście takiej atmosferze tej wspólnoty bardzo chętnie przychodzą, nadrabiają swoje zaległości w tym czasie, zwiedzają nasze wystawy czasowe, wystawy stałe. No i oczywiście mamy bardzo dużo turystów w tym czasie, którzy planują weekend pod kątem właśnie nocy muzeów i odwiedzają zarówno muzea w regionie, jak i nasze, co również bardzo cieszy. Także jeżeli chodzi o dostępność naszych muzeów, to jesteśmy otwarci na każdego odbiorcę w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, jak również z różną wiedzą, bo to nie tylko pasjonaci i miłośnicy historii, czy to historii sztuki, czy historii militarnej, ale są to również ludzie, którzy są bardzo ciekawi zobaczenia, jak muzeum się zmienia, jak obecnie wygląda, jak funkcjonuje, i myślę, że temu też służy między innymi właśnie wykład, na który bardzo gorąco zachęcamy, gdzie będziecie mogli Państwo dowiedzieć się, że taka instytucja jak muzeum nie jest instytucją skostniałą, ale instytucją wręcz wędrującą, która w każdym miejscu potrafiła się odnaleźć i współpracować z przestrzenią, która została dla niej przeznaczona. Także myślę, że warto z takiej opcji skorzystać, no i oczywiście do nas zaglądać. Dlaczego warto przyjść na 18. Zamojską Noc Muzeum? Jest to noc wyjątkowa, co nas wyróżnia na tle pozostałych propozycji, jeżeli chodzi o muzea sąsiadujące z nami, ale też te większe narodowe, jak choćby Muzeum w Lublinie. W tym roku Muzeum Zamojskie obchodzi jubileusz stulecia powołania. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych przyczyn i powodów, dla których zachęcamy do odwiedzenia nas podczas tej wyjątkowej nocy. Bardzo ciężko jest opowiedzieć o 100 latach funkcjonowania muzeum, o najważniejszych wydarzeniach, o najistotniejszych osobach, ludziach, którzy się przez naszą instytucję przewinęli, którzy też bardzo dużo dla tej instytucji znaczyli. Bardzo ciężko jest też pokazać jakby ogrom zbiorów, bo to też przede wszystkim zbiory muzeum posiada ich ponad 35 tysięcy. Oczywiście nie wszystkie jesteśmy w stanie pokazać, ale staramy się robić to rotacyjnie podczas wystaw czasowych, więc powstaje pytanie, jak o tym wszystkim opowiedzieć, aby też stworzyć taki przystępny przekaz, więc myślę, że stulecie bardzo wyróżnia nas w tym roku na tle innych wydarzeń. To jest główny powód, dla którego powinniście Państwo być z nami tej nocy. Myślę, że to też jest okazja, jest to czas, kiedy możecie Państwo bezpłatnie zwiedzać nasze propozycje wystawiennicze, więc warto skorzystać z takiej okazji, poświęcić ten sobotni wieczór. Myślę, że wart jest tego bardzo Salvador Dali i jego 100 grafik obrazujących Boską Komedię, jak również zobaczenie ekspozycji w w budynku dawnej Akademii Zamojskiej, która jest ekspozycją niezwykle przystępną, multimedialną i otwartą dla wszystkich zwiedzających. Warto również zajść do galerii rzeźby, która co prawda jest już troszeczkę na uboczu, bo poza murami twierdzy, ale ze względu na prezentowany tam rodzaj prac, myślę, że drugiej takiej okazji, żeby zobaczyć przykłady prac twórców znanych, no i jeszcze nieznanych z drugiego krańca Polski, też może być bardzo ciekawą formą spędzenia czasu i zobaczenia, cóż takiego Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu tworzy. Na pewno warto tego wieczoru zajrzeć do Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, odświeżyć sobie projekcję multimedialną, zobaczyć też, jak prezentują się nasze wystawy czasowe, które są podzielone też do różnych odbiorców, bo jeżeli niekoniecznie interesuje nas ta historia militarna, to mamy również coś dla pań, wystawę Kobiety Oręża Polskiego, która w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak kobiety współtworzyły Rzeczpospolitą na różnych etapach, w różnych okresach historycznych i jak wielkie było ich poświęcenie, a zarazem zaangażowanie. Warto również odwiedzić muzeum, ponieważ jest to szczególny czas, a mam tutaj na myśli naszych pracowników merytorycznych, którzy tej nocy są dla Państwa, więc możecie Państwo skorzystać z tej okazji i praktycznie wypytać o wszystko, co być może Was nurtuje, a też tak zachęcamy do kontaktu, aby poznać nasz zespół, który na co dzień tworzy to muzeum w swojej mozolnej, cichej, merytorycznej pracy, a tu będzie taka okazja, gdzie można właśnie porozmawiać i troszeczkę więcej dowiedzieć się, czym się charakteryzuje praca muzealnika i jak obecnie też wyglądają realia tworzenia, czy to wystaw czasowych, czy też no, nieustającej pracy, aby naszą instytucję otwierać na nową rzeczywistość, z którą musimy się mierzyć, jak właśnie sztuczna inteligencja, ożywianie historii, ożywianie zdjęć. No jest wiele różnych ciekawych tematów, które mam nadzieję, że tego wieczoru zostaną poruszone. W Zamościu nasza noc muzeów rozpoczyna się od godziny 18 i jesteśmy dla Państwa czynni do godziny 24. Ale uwaga, bo są wyjątki. Muzeum Zamojskie i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał funkcjonować będzie w godzinach 18-24. Ekspozycja w budynku dawnej Akademii Zamojskiej i Galeria Rzeźby profesora Mariana Koniecznego będą czynne od godziny 18 do 22. Więc tutaj proszę mieć to na uwadze, że musimy sobie tak zorganizować czas, żeby pamiętać o tym, że te dwa obiekty pracują tej nocy nieco krócej. Ale to jest bardzo dobra informacja, bo jeżeli Państwo sobie dobrze ułożycie program zwiedzania na tą noc, to po 22 macie jeszcze możliwość zauczestniczenia w pokazie wystrzału z armaty, który tradycyjnie dla nas co roku organizuje pan Grzegorz Łapiński, związany ze Stowarzyszeniem Turystyka z Pasją. No i nie muszę mówić, jak fenomenalnie opowiada o wszystkich czynnościach, które należało wykonać, aby taką 17-wieczną armatę z sukcesem odpalić. Warto również pamiętać o godzinach spacerów tematycznych. To są 3 godziny, godzina 19, 20 i 20:30. Myślę, że jest to doskonała okazja, aby poznać miasto od strony budynków, które dawniej tworzyły Muzeum Zamojskie. Myślę, że jeszcze takiej opcji zamojscy przewodnicy nie prezentowali. Bardzo gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przygotowanej we współpracy z zamojskimi przewodnikami. Więc noc spotkań z historią, kulturą i tożsamością miasta przede wszystkim w stulecie jubileuszu Muzeum Zamojskiego. Bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz dyrektor Muzeum Zamojskiego, a także pracowników, zapraszamy Państwa na wyjątkową, bo wpisującą się w jubileusz stulecia Muzeum Zamojskiego 18 noc muzeów. 16 maja, start godzina 18.
3: SK Zamość.
1: Teraz powiemy o mało znanych przepisach ruchu drogowego.
6: Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy. Mamy w Polsce taką grupę przepisów, która nie do końca jest znana polskim kierującym. To takie mityczne przepisy, które wiadomo, że są, ale do końca nie wiadomo, co one oznaczają i tak naprawdę też nie wiadomo, czy funkcjonują. Albo może były, albo nie ma. Dzisiaj opowiemy właśnie o takich przepisach. Po pierwsze, przepisy dotyczące holowania pojazdów. Kierujący dość często podczas holowania włączają światła awaryjne. Albo w pojeździe holującym, albo w pojeździe holowanym, a najlepiej to włączmy te awaryjne i tu, i tu. Oczywiście nie ma takiej opcji, żeby w pojeździe holowanym były włączone światła awaryjne. Wprawdzie przepisy mówią, że pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe, ale to wcale nie oznacza używania świateł awaryjnych. Światła awaryjne to światło awaryjne, a żółte światło błyskowe to żółte światło błyskowe, czyli taki popularny, powiedzmy sobie, kogut ustawiony na przykład na dachu. Pojazd holowany musi być oznaczony z tyłu po lewej stronie trójkątem ostrzegawczym, albo jeżeli tego trójkąta nie ma, to faktycznie może używać tych żółtych świateł błyskowych. Kapitalnym rozwiązaniem jest zastosowanie takich elektronicznych flar. To są takie małe urządzenia, które mieszczą się na dłoni, najczęściej wyposażone jeszcze w magnes. Te flary elektroniczne wysyłają właśnie żółty sygnał błyskowy ostrzegawczy i można go z powodzeniem zastosować właśnie w pojeździe holowanym. Taka flara kosztuje niewiele, 20 parę, 30 zł i warto ją mieć, szczególnie w taką flarę powinni się zaopatrzyć motocykliści, bo przecież oni wcale nie muszą mieć trójkąta ostrzegawczego, żeby oznakować postój uszkodzonego pojazdu, ale taka flara przytwierdzona do motocykla, czy położona wręcz na jezdni odpowiednio do miejsca postoju uszkodzonego motocykla, kapitalnie spełni swoją rolę. Używanie świateł przeciwmgłowych. Co ciekawe, przednie światła przeciwmgłowe nie stanowią obowiązkowego wyposażenia pojazdów. To większość kierowców wie. Natomiast tylne światło przeciwmgłowe musi być w naszym samochodzie osobowym. Musi być, ale wcale nie musimy go używać. Co ważne, tylnego światła przeciwmgłowego możemy używać tylko wtedy, kiedy przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 metrów. Czyli mamy na przykład gęstą mgłę, bardzo silny opad, na przykład śniegu. Jeżeli widoczność spadnie poniżej 50 metrów, to musimy użyć świateł tylnych przeciwmgłowych. Nie musimy tego robić, ale możemy to robić. I uwaga, jeżeli widoczność się poprawi powyżej 50 metrów, to te tylne światła przeciwmgłowe musimy wyłączyć, bo jeżeli będziemy ich nadal używali, to narażamy się na mandat. Przednie światła przeciwmgłowe mogą być używane w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza i w dzień, i w nocy, ale możemy ich używać w nocy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza na drodze krętej. Ale droga kręta to jest odpowiednio oznakowana znakami drogowymi. Musi być taka tabliczka z napisem droga kręta. Wówczas od zmierzchu do świtu na drodze krętej właśnie możemy używać przednich świateł przeciwmgłowych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Światła do jazdy dziennej. Jak sama nazwa wskazuje, tych świateł używamy w dzień. Ale to jeszcze nie wszystko, bo świateł do jazdy dziennej możemy używać po pierwsze w dzień, czyli od świtu do zmierzchu, a po drugie w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. Więc jeżeli mamy opad atmosferyczny, mgłę, dym, smog, no to w dzień tych świateł nie możemy użyć. Co ważne, w dzień, gdy świeci piękne słoneczko, a pada deszcz, to też świateł do jazdy dziennej nie możemy używać, bo opad atmosferyczny jest czynnikiem ograniczającym przejrzystość powietrza. No i bardzo ważna sprawa. Świateł do jazdy dziennej możemy używać, ale wcale nie musimy tego robić, bo przez całą dobę musimy jeździć na światłach mijania, natomiast w określonych warunkach, czyli wtedy, kiedy zezwalają nam na to przepisy, możemy użyć świateł do jazdy dziennej. używanie klaksonu na obszarze zabudowanym. Czy można? Nie ma zakazu mówiącego o tym, że na obszarze zabudowanym kategorycznie zabrania się używania sygnału dźwiękowego. Jeżeli na obszarze zabudowanym dochodzi do jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa, to musimy o tym niebezpieczeństwie przestrzec innego uczestnika ruchu drogowego właśnie za pomocą sygnału dźwiękowego. I do tego ten sygnał dźwiękowy służy. Ale nie możemy popędzać samochodu poprzedzającego, jeżeli jego kierujący troszeczkę przystał na zielonym sygnale. No tego robić nie można. No ale wracając do używania sygnału dźwiękowego, to poza obszarem zabudowanym musimy go używać podczas gęstej mgły, w czasie wyprzedzania lub omijania. Musimy, nie możemy, a musimy. A przy okazji omijania. Kierujący często zastanawiają się, szczególnie kursanci nauki jazdy, czy podczas omijania zawsze trzeba włączyć kierunkowskaz. No cóż, przepisy wręcz mówią wprost, że jeżeli zamierzamy zmienić pas ruchu lub zamierzamy zmienić kierunek jazdy, to musimy zawczasu i wyraźnie za pomocą kierunkowskazu zasygnalizować zamiar wykonania tego manewru. Natomiast jeżeli znajdujemy się w obrębie swojego pasa ruchu, nie zmieniamy pasa ruchu, tylko na przykład omijamy studzienkę, dół w jezdni, kałużę, no to teoretycznie kierunkowskazu używać nie musimy. Ale chwileczkę. Artykuł 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania nam zachowania na drodze, które mogłoby kogoś narazić na szkodę, zakłócić porządek na drodze itd., itd. Więc pomimo tego, że znajdujemy się cały czas w obrębie swojego pasa ruchu, warto przy omijaniu włączyć ten kierunkowskaz. Pamiętajmy, że jeżeli jedziemy rowerem, motorowerem, motocyklem, to ktoś może nas wyprzedzać z zachowaniem zaledwie metrowego odstępu. I gdy tego odstępu metrowego zabraknie, bo akurat jadąc tym motocyklem omijamy studzienkę, to po prostu lądujemy pod kołami pojazdu, który nas wyprzedza. Więc lepiej użyć tego kierunkowskazu do omijania, nawet wtedy, kiedy znajdujemy się cały czas na swoim pasie ruchu. Wyprzedzanie na skrzyżowaniach. Jeżeli zapytamy kierowcę, czy na skrzyżowaniu można wyprzedzać, to najprawdopodobniej powie, że nie. No ale to nie do końca, prawda? Na każdym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym można wyprzedzać jadący pojezdny pojazd. Nie ma żadnego problemu. Natomiast na każdym skrzyżowaniu, na każdym, można wyprzedzać pojazd, który nie jest pojazdem silnikowym. I teraz, jakie pojazdy nie są pojazdami silnikowymi? Po pierwsze, rower, to jest logiczne. Po drugie, motorower, to już jest mniej logiczne. Hulajnoga elektryczna nie jest pojazdem silnikowym. No i na przykład tramwaj nie jest pojazdem silnikowym. Co ciekawe, przepisy prawa drogowego nie zabraniają nam wyprzedzania na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym. Tam tak samo jak na skrzyżowaniu można wyprzedzić każdy jadący pojezdny pojazd. W Zamościu tramwajów nie ma, chociaż póki co nie ma, bo był taki pomysł utworzenia linii tramwajowej w naszym mieście, ale mimo tego, że ich nie ma w Zamościu, to warto sobie przypomnieć przepisy dotyczące pierwszeństwa tramwaju właśnie. I tu jest delikatne szaleństwo, dlatego że przepisy dotyczące ich pierwszeństwa nie są ulokowane w jednym akcie prawnym. Część tych przepisów jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale inna część jest, uwaga, w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Żeby to wszystko jakoś zebrać, postaram się pomału to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Więc, jeżeli mamy sytuację równorzędną z kierującym tramwajem, to ten tramwaj ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża i gdzie jedzie. Jeżeli mamy tramwaj włączającym się do ruchu, no to oczywiście ten tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa temu uczestnikowi ruchu, który już w nim jest, czyli pieszemu, rowerzyście, innemu pojazdowi. Po prostu tramwaj włączający się do ruchu działa dokładnie tak samo jak samochód włączający się do ruchu. Oczywiście jeżeli tramwaj wyjeżdża z zajezdni, z pętli, właśnie wtedy jest włączającym się do ruchu. Ale chwilka, mamy jeszcze przepisy dotyczące tramwajów i sygnalizacji świetlnej. I tu jest bardzo ciekawie, dlatego że jeżeli mamy wraz z tramwajem sygnał zielony, więc pewien sposób mamy tutaj sytuację równorzędną z kierującym tramwajem, to gdy tramwaj jedzie na wprost, a samochód skręca, to kierujący tramwajem ma pierwszeństwo. Przypominam, że mówimy tutaj o sytuacji, kiedy mamy sygnalizację świetlną. Gdy kierujący tramwajem skręca i samochód skręca, pierwszeństwo ma tramwaj. Natomiast, jeżeli samochód jedzie na wprost, tramwaj skręca, to kierujący samochodem ma przed tramwajem pierwszeństwo. Przy okazji tramwajów warto przypomnieć przepis, który mówi, że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych przed nadjeżdżającym tramwajem nie ma przed tym tramwajem pierwszeństwa. Chociaż wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym samochodem. Warto, żeby piesi zapamiętali ten przepis, jeżeli będą w mieście, gdzie poruszają się tramwaje. No i ostatni wręcz kultowy przepis, który mówi o ograniczeniu prędkości, gdy mamy znak próg zwalniający i znak B33 ograniczający prędkość na przykład do 20 km na godzinę umieszczone na jednym słupku. Część kierowców uważa, że jeżeli te dwa znaki są umieszczone na jednym słupku, to oznacza, że ograniczenie prędkości obowiązuje do progu zwalniającego albo na progu zwalniającym. To jest wszystko jedno, co nie uważają, bo wszyscy się mylą. Sąsiedztwo tych dwóch znaków kompletnie niczego nie oznacza. Po prostu zarządca drogi chciał zaoszczędzić na kawałku rury, na którym umieszczone są znaki drogowe. Więc jeżeli mamy na jednym słupku umieszczony znak próg zwalniający i ograniczenie prędkości, to ograniczenie prędkości obowiązuje na ogólnych zasadach. Czyli na przykład do najbliższego skrzyżowania. Ten mit wziął się najprawdopodobniej z tego, że jeżeli mamy znak miejscowość umieszczony na jednym słupku ze znakiem ograniczenia prędkości, to wówczas faktycznie ograniczenie prędkości obowiązuje na całym obszarze miejscowości. Ale jest jeden warunek. Warunek polega na tym, że znak ograniczenia prędkości musi być pod znakiem miejscowość, bo jeżeli jest powyżej znaku miejscowość, wówczas ograniczenie prędkości jest ustalane na ogólnych zasadach, czyli na przykład do najbliższego skrzyżowania. Więc tutaj ważna jest kolejność umieszczenia znaków na słupku.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
3: Eska Zamość News.
1: I Violetta Sava, zapraszam na magazyn Radia SK Zamość. W tym programie pojawi się druga część tematu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej. Będzie też o znanym mieszkańcu Słubieszowa.
3: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Nasz magazyn rozpoczynamy kontynuacją tematu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak się do niej przygotować, czym są kompetencje miękkie i dlaczego pracodawcy o nie pytają. W tym magazynie powiemy m.in. jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jakich pytań możemy się tam spodziewać, o co sami możemy zapytać. Naszym gościem i ekspertem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
7: Na jakie pytania powinniśmy być przygotowani?
8: Na rozmowach kwalifikacyjnych jest taka seria pytań, która w takiej lub innej formie zawsze się pojawia. My już sobie tutaj powiedzieliśmy o tym, że na pewno zostaniemy poproszeni o to, żeby w jakiś sposób siebie zaprezentować. Czyli czy to będzie pytanie, proszę mi opowiedzieć kilka słów o sobie, albo czemu mam właśnie panią zatrudnić, to może być taka forma. Ale badanie tych naszych właśnie szczególnie kompetencji miękkich odbywa się też poprzez zadawanie takich pytań, na przykład, czy może pani wymienić swoje mocne i słabe strony, 3, 5, to już zależy od pracodawcy, ile będzie chciał usłyszeć, dlaczego chce pani pracować w naszej firmie, co panią skłoniło do tego, żeby złożyć aplikację, czemu skończyła pani pracować w firmie poprzedniej, bardzo często trudne i problematyczne pytanie, szczególnie dla osób, które wcale się w sposób pozytywny z poprzednią firmą nie rozstały. Mogą paść pytanie, wiemy, że osoby mi tak mówią, że tych bardzo krępuje, o to ile chce pani zarabiać w naszej firmie. Musimy być do tego przygotowani. Czemu się pyta o te mocne i słabe strony? No pracodawca pyta, bo chce zobaczyć, czy my tak naprawdę mamy wiedzę o samym sobie. Bo to, że ja napiszę, że potrafię się komunikować, albo powiem, że potrafię się komunikować i jestem odporna na stres, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ale jeśli ja w konkretach pokazuję, że ja mam pewne rzeczy przemyślane, wiem, co jest we mnie mocne, wiem, co być może troszeczkę kuleje, ale pokazuję, że ja to wiem i mam zaopiekowane, bo ja nad tym pracuję, żeby tego nie było, albo żeby to zmienić. To dla pracodawcy jest bardzo taka mocna wskazówka o tym, że my naprawdę mamy dużą wiedzę o naszych kompetencjach i kwalifikacjach. Pytanie o zarobki. No to intencja pracodawcy jest prosta. Czy mnie na ciebie stać i czy ty będziesz chciał za te pieniądze u mnie pracować? Bo po co ciągnąć ten proces, jeżeli się okaże, że ja więcej dać nie mogę przy takiej pracy i tym stanowisku lub nie chcę, a ty za te pieniądze, które ja chcę dać, nie chcesz przyjść pracować. Więc nie ciągnijmy tego, no nie? Jak się przygotować do odpowiedzi na takie pytanie, tak żeby też samemu być później usatysfakcjonowanym z tego, co osiągnęliśmy? Zbadać sobie, ile w danej branży, na danym obszarze, bo to też jest ważne, bo będą różnice, no nie czarujmy się, inaczej się zarabia w Warszawie, inaczej się zarabia w Zamościu. Czyli ile na danym rynku lokalnym, w danej branży, jaki jest przedział cenowy. Później tak naprawdę troszkę w prawdzie trzeba stanąć przed sobą, bo ja wiem, że nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy niesamowitymi specjalistami od wszystkiego, ale jaki jest ten mój bagaż wiedzy i doświadczenia? Bo to za to mi pracodawca zapłaci, za mój czas, za moją wiedzę, za moje doświadczenie, bo ja tym wszystkim będę zarabiać pieniądze dla niego. I wyceń to, mając te dane. Wyceń to w widełkach, od do. Nie mniej niż, a maksymalnie tyle by mnie satysfakcjonowało, prawda? Robię mi wydełki, bo to jest taki też, można powiedzieć, troszeczkę kruczek, że pracodawca lubi mieć ostatnie słowo i lubi mieć wybór, nie chce być stawiany pod ścianą, więc my mu ten wybór dajemy, ale wybór w takim przedziale cenowym, który nas będzie satysfakcjonował. Czyli znowu odrób zadanie domowe, przemyśl, jakie warunki Cię będą satysfakcjonowały w firmie. Zarówno te płacowe, jak i te z zakresu Twoich obowiązków. Czy ty, ile Ty jesteś w stanie na siebie wziąć? Bo o to też warto później na rozmowie kwalifikacyjnej zapytać. To co będzie należało do moich obowiązków? Żeby później nie płakać nad rozlanym mlekiem, że przychodzę do pracy, a się okazuje, że

0: duchowe, czyli religijne, można powiedzieć, że są to pytania zakazane. Ale proszę Państwa, jeżeli szczerze chcecie usłyszeć, no one padają na rozmowach kwalifikacyjnych. Nie powinny i warto o tym mówić, że nie powinny, bo myślę, że pracodawców też warto edukować do tego, że nie o wszystko możesz zapytać. Ale padają. Zostawiam do osobistego rozważenia, czy chcemy na nie odpowiadać, czy nie. Możemy się spodziewać, że jeżeli odmówimy udzielenia odpowiedzi na takie pytanie, to być może nie zostaniemy zatrudnieni. Jaką bym dała wskazówkę, tak od siebie? Jeżeli zdecydujemy się nie odpowiadać, to łagodnie w jakiś sposób, na pewno nie agresywnie mówimy, nie powiem, bo w ogóle nie powinien pan o to pytać. W sposób łagodny, no, przepraszam to, ale to są bardzo moje osobiste sprawy. Nie chcę na rozmowie kwalifikacyjnej na te tematy rozmawiać. Nic z tego nie przeszkodzi w wypełnianiu moich obowiązków służbowych. Bo myślę, że o to pracodawcy chodzi tak naprawdę. On chce sprawdzić, czy my będziemy w stanie pracować tak, jak on chce, czyli w takim wymiarze czasu, czy nie będzie za dużo zwolnień lekarskich. Też musimy zrozumieć, że pracodawca ma swoje obawy. On prowadzi biznes i te obawy są zrozumiałe z tej perspektywy. Także, no tak jak powiedziałam, w taki sposób bardzo łagodny możemy odmówić. A jeżeli uznamy, że nie jest to w żaden sposób dla nas krzywdzące, nie czujemy się z tym niekomfortowo, żeby te swoje rzeczy przedstawić, po prostu odpowiedzieć.
1: Mówiliśmy, czego pracodawca, o co pracodawca nie może zapytać, a teraz chciałabym jeszcze zapytać, czego my nie powinniśmy robić na rozmowie kwalifikacyjnej.
0: Nie zagadujemy pracodawcy, musimy słuchać tego, co on do nas mówi. To jest pierwsze, ponieważ jest wiele osób, które pod wpływem takich czynników stresowych mają tendencję do słowotoku. Ale pracodawca niedopuszczany do głosu, powodujemy tylko, że się irytuje na nas. Niekoniecznie chce tą rozmowę ciągnąć. My sobie myślimy skromnie, nie słucha, nie chce się niczego tej pracy dowiedzieć, to po co ja mam z nim rozmawiać, jak on wie lepiej. Proszę Państwa, nie odbieramy telefonów, wyciszamy telefony, wyciszamy je w taki sposób, żeby też nie buczały w torebkach, bo dzwonienie telefonu i buczenie telefonu w torebce jest równie irytujące i to nie tylko dla pracodawcy. Proszę Państwa, ono Was zirytuje i spowoduje, że się zestresujecie całą tą sytuacją, więc nie róbmy sobie tego. Z jednej strony mocno niekulturalne, a z drugiej strony po prostu niepotrzebnie później sobie jeszcze dodawać tego stresu, spieczymy tutaj raka, spieczemy i bo nie wiemy sięgać do tej torebki, wyłączać, czy czekać, aż przestanie dzwonić. Wyłączamy telefon, pamiętamy, żeby to zrobić. No w ogóle ta etykieta biznesowa mówi, że jeżeli chodzi o podawanie ręki pracodawcy naszemu przyszłemu, to czekamy, aż on poda dłoń, aż ją wyciągnie. Jeśli tego nie zrobi, witamy się po prostu skinieniem głowy. Nie zmuszamy go do tego, żeby podawał nam rękę. Nie zajmujemy miejsca, dopóki nie zostaniemy poproszeni o to, żeby usiąść. Czekamy. No nie przychodzimy nieprzygotowani. To od razu widać. Jeżeli ja aplikuję i wiem na konkretne stanowisko, tam były konkretne wymagania, no to jest firma, która już funkcjonuje parę lat i mogłem odrobić to zadanie domowe i się zorientować, co to za firma, co produkuje, jaki ma zasięg swojego działania, czy ma jakieś dodatkowe oddziały, czy nie ma, jaka jest kultura organizacyjna, co w ogóle na tym stanowisku pracy będzie mi potrzebne, jaka wiedza, jakie techniczne umiejętności, to jeżeli mnie ktoś złapie na tym, że ja tego nie wiem na rozmowie kwalifikacyjnej, no to jestem spalony. Czyli no przygotowujemy się. Nie wolno nam przyjść nieprzygotowanym. Nie ma czegoś takiego jak udana rozmowa kwalifikacyjna z rozpędu. A zrobiłem zakupy po drodze, tutaj ze siateczkami jeszcze sobie wpadnę na rozmowę kwalifikacyjną. No to nie zadziała. To nie ma takiej opcji. Ubiór. To jest następna bardzo, bardzo ważna rzecz przy rozmowach kwalifikacyjnych. Bo nie zawsze jest tak, że ja muszę być w garniturze, czy kobieta w garsonce, w spódniczce, czy w spodniach garniturowych. To bardzo dużo właśnie zależy od tego, co to za stanowisko pracy, jakie będą moje obowiązki, jaka jest właśnie kultura w firmie. Dlatego mówiliśmy, poznaj kulturę. Nawet mówię czasami, przejdź się, jak masz taką możliwość, zobacz, jak nam się ubierają. Jak tam jest, jak na oficjalnych spotkaniach, jak masz możliwość, bo znasz kogoś, kto tam pracuje, podpytaj też o to. Na pewno ubiór musi być schludny i czysty. To jest taka zasada, która będzie się tyczyć wszystkiego, każdego stanowiska, każdej pracy. Nie ma takiej opcji, że przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, a mówię o tym, bo zdarzyło mi się widzieć taką rozmowę kwalifikacyjną, gdzie przyszedł pan, no zszedł, chyba tynkował wcześniej do mnie, nie wiem, czy u siebie, czy u kogoś i w całym tym farszalunku, prawda, wpadł do pracodawcy, nawet ręce były nie za bardzo czyste. No to jest brak szacunku dla naszego rozmówcy, który

0: chce nam podać dłoń, ale my nawet nie za bardzo mu możemy, bo ona jest nieumyta. No my byśmy też tego nie chcieli. No spójrzmy tak też ze swojej perspektywy. Czy my byśmy chcieli, żeby ktoś przyszedł do nas na wizytę nieprzygotowany, nieumyty, nieodpowiednio ubrany? Na przykład na imieniny, urodziny, jakbyśmy go zaprosili. Czyli na ważne jakieś dla nas wydarzenie, które świętujemy. No to tu jest tak samo. Jeszcze wracając do tego ubioru, oczywiście, jeżeli stanowisko jest wyższe, menedżerskie, kierownicze, no to zawsze ta klasyczna taka elegancja tutaj wchodzi w grę. W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o kolory, to już nie ma takiego, bym powiedziała, typowo kolorystycznego dress code'u. Te mody się zmieniają. Kiedyś to się tak mówiło, był taki mocny wyznacznik, że nie w brązach, bo to kolor biedy, czerwień to kolor siły. Dalej troszkę tak jest, ale mimo wszystko, jeżeli dany kolor pasuje, ładnie w nim wyglądasz, to nic nie szkodzi, żeby go ubrać, jeżeli fason i cała reszta pasuje do okazji. Unikałabym kolorów takich bardzo jaskrawych. One zawsze są takie drażliwe. Więc bardziej kolory stonowane. Ja mówię, co komu pasuje, w czym się też dobrze czujesz. Co z tego, że ktoś powie, że na rozmowę warto ubrać kolor, na przykład, nie wiem, czerwony. Jak ty w czerwieni wyglądasz, jakbyś wyszła z wrzątku, na przykład, bo cała twoja cera od razu płonie. To nie sięgamy wtedy po taki kolor. Jeśli chodzi o na przykład formę, to często kobiety pytają, a proszę panią, niech mi pani powie, czy spódnica, czy spodnie. Ja zawsze opowiadam, a w czym się lepiej czujesz? Nie dodawaj sobie dodatkowych czynników, które ci mogą powodować na rozmowie kwalifikacyjnej twój dyskomfort. Stres ci wystarczy. Więc jeżeli lepiej wyglądasz i lepiej się czujesz w spodniach eleganckich, to weź spodnie. Jeżeli się lepiej czujesz w spódnicy, nałóż spódnicę. Zasada do spódnic, no nie za krótkie, bo to jednak jest rozmowa kwalifikacyjna, to jest pewien szacunek dla naszego rozmówcy, ale też pod naszym kątem. No trzeba będzie usiąść, im krótsze, no tutaj później dociągamy, coś poprawiamy, bo się nam podwija, no to już źle wygląda. To już nam burzy całą tą naszą autoprezentację. Nie za ciasne, żeby sobie nie zrobić czegoś takiego, że siadam i guzik mi odpada nagle od spodni czy marynarki. No to tak może na śmiesznie, ale bywa, może się zdarzyć, więc tak, żebyśmy też czuli komfort w tym, w czym idziemy, żeby to nam dodawało pewności siebie, żebyśmy czuli, że ten ubiór też jest dla nas atutem. Stoisz przed lustrem, przed rozmową kwalifikacyjną i myślisz sobie, dobrze wyglądam, wyglądam profesjonalnie. Gdybym ja był pracodawcą, to ja bym taką osobę widział na swoim stanowisku, na stanowisku w mojej firmie. W ogóle kluczem do udanej rozmowy kwalifikacyjnej to będzie sukces, jeżeli nam się uda, przygotowując się do rozmowy, wejść w rolę pracodawcy, spojrzeć jego oczami na to wszystko, kogo on chce tam zatrudnić, czego on będzie jako pracodawca oczekiwał. Jeżeli mi się uda to zobaczyć jego oczami, to ja będę wiedział, jak się do tego przygotować. Makijaż, tak. To jak z ubiorem. Klasyczny, stonowany. To nie jest wyjście wieczorowe. A myślę, że młodym dziewczynom, kobietom nie muszę tłumaczyć, czym się różni makijaż dzienny od makijażu wieczorowego, więc unikamy takich bardzo, bardzo mocnych makijaży. Chyba, że proszę Państwa, idziemy na stanowisko, gdzie to, co będziesz miała na twarzy, będzie już w pewnym sensie Twoim portfolio. Bo może tak być. Ja mogę iść ubiegać się do salonu kosmetycznego, gdzie będę się zajmowała wizażem. Wizażem w postaci makijażu, czy szerzej pojęty również stylizacją na przykład paznokci. To, co będę miała na twarzy, na paznokciach, czyli mój manikir, mój makijaż, będzie już moim portfolio. Więc tutaj się przykładamy w pełni do tego, żeby pokazać się jako profesjonalista. W innych przypadkach stonowany dzienny makijaż.
1: Na jakich stanowiskach możemy przejść na rozmowę kwalifikacyjną, na przykład w jeansach?
0: Wszystkich takich bardziej technicznych, tam gdzie praca jest na przykład fizyczna. No przecież jeżeli ktoś się ubiega na stanowisko operatora, koparko, ładowarki, dźwigu, czy murarza, tynkarza, dekarza, to nikt od niego nie będzie wymagał, żeby on z aktówką latał i pod krawatem. Mogę sobie wtedy pozwolić na jeansy, na kraciastą nawet koszulę, bez krawata, czyli na luzie, schludne, wyprasowane. Grafik komputerowy też może być w jeansach. Myślę, że tutaj dużo też zależy, proszę Państwa, bo we wszystkim, o czym mówimy, te zasady nie są takie, że one się sprawdzają w każdym przypadku w 100%, bo właśnie ta kultura firmy będzie miała to znaczenie najważniejsze. Jeżeli odrobiłeś zadanie domowe, zapoznałeś się z tym, jak funkcjonuje firma, jaka jest w środku kultura, jak ludzie chodzą ubrani do pracy, to będzie twoim wyznacznikiem też, jak przyjść ubranym na rozmowę kwalifikacyjną. Może się okazać, że w danej firmie grafik komputerowy chodzi pod krawatem, bo tak wymaga prezes. Rzadko się tak zdarza, ale zakładam, że mogą być takie firmy.
1: W pozostałych przypadkach grafik może sobie również na luźniejszy lub casualowy taki strój pozwolić. Mówiliśmy już o tym, czego nie możemy, a teraz chciałam zapytać, jakie pytania możemy zadać?
0: Bardzo dobrym pytaniem i takim wskazującym na to, że jesteśmy zainteresowani tym stanowiskiem i pracą w tej firmie, jest pytanie o zakres obowiązków, jakich obowiązków mogę się spodziewać, o czas pracy, jakie są godziny pracy w firmie. Mogę zapytać, jeżeli to wcześniej nie wyszło z rozmowy kwalifikacyjnej, jakie wynagrodzenia mogę się spodziewać. To jest ważne dla nas, więc możemy jak najbardziej o to pytać. Też na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli to nie wybrzmiało, w jaki sposób będziemy poinformowani o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, również dla takiego naszego komfortu, żeby nie czekać w nieskończoność na odpowiedź, warto zapytać, jak będzie udzielana informacja. Czy każdy dostanie informację, czy trzeba sprawdzać sobie na stronie po prostu wyniki, bo to może być w formie konkursowej, czy trzeba zadzwonić za jakiś czas, ponieważ jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi na to pytanie, nie zadamy go sami, a pracodawca nam wcześniej nie powie, no to bardzo często później się tak zastanawiamy, prawda, dzwonić, nie dzwonić, czy to będzie natarczywe, czy nie będzie natarczywe, jak ja zadzwonię i zapytam. Więc to jest ten czas, to jest to miejsce, gdzie możemy o to zapytać, po prostu kończąc rozmowę kwalifikacyjną. No, takimi pytaniami, które jeszcze możemy zadać pracodawcy, to jest, jakie są kolejne kroki procesu rekrutacji. Jeżeli proces jest wieloetapowy, to być może to nie jest jeszcze kończący etap. Jakie są możliwości rozwoju? To też nam da taką wizję, czy jeżeli jesteśmy osobami ambitnymi, liczymy na to, że będziemy mogli się w firmie szkolić, dokształcać, być może awansować. To jest to też moment, żeby takie pytanie zadać. Jak wygląda typowy dzień w pracy? Czego się można spodziewać i też jakie cechy najbardziej Państwo cenią u pracowników w tej roli i na tym stanowisku. Tu też pokazujemy, że my naprawdę chcemy się dopasować, że nam zależy na tym, żeby pracować i być dobrym pracownikiem w tej firmie.
1: Wcześniej mówiłyśmy również o tym, że my możemy coś o sobie powiedzieć. A czy możemy w trakcie tej rozmowy, w tej naszej wypowiedzi powiedzieć na przykład o naszym hobby czy zainteresowaniach?
0: Tak, oczywiście, nawet powinniśmy, ponieważ te hobby i zainteresowania, one najwięcej będą mówić o naszych kompetencjach miękkich, ale też o tym takich uniwersalnych, jak na przykład umiejętność pracy w zespole, bo być może ja jestem osobą, która trenuje jakieś gry zespołowe. To już będzie widać dla pracodawcy wyraźny sygnał, że ja lubię pracować, że dobrze się dogaduję, że czytam też pracowników, którzy ze mną współpracują, bo tak jest na boisku, prawda, kiedy drużynowo gram. Hobby mogą wskazywać też na to, że lubię się rozwijać, lubię zdobywać nową wiedzę, że nie jestem właśnie taką osobą, która nie jest zainteresowana niczym poza tylko jakimś takim wąskim wycinkiem, a to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, świat się zmienia, świat się rozwija, za chwilę będą potrzebne nowe kompetencje, nowa wiedza, więc te zainteresowania mogą wskazywać, że jestem taką osobą otwartą na rozwój, że jestem elastyczny też, bo ta różnorodność tych zainteresowań będzie o tym świadczyć. Jak zarządzam czasem, bo jeżeli ja mam czas na pracę, na pasję, na dom, na wszystko, to ja bardzo dobrze zarządzam czasem, ja ustawiam dobrze moje priorytety. Sama wypowiedź o tym, że ja to wplatam, świadczy też o moich tych kompetencjach interpersonalnych, prowadzenia dialogu, autoprezentacji. Mogę sięgnąć o taką delikatną jeszcze wycieczkę. Często jak się przedstawiamy, możemy powiedzieć, co osobiście, kim jestem, bo mówimy dużo o tym i najwięcej mówimy o tym, kim jestem zawodowo. Kim jestem zawodowo, kim jestem właśnie, jeżeli chodzi o hobby i wolny czas, a kim ja się czuję w takim też życiu prywatnym. To też dużo mówi o mnie, no nie? Ale też tak skraca dystans. Tak powiem, prawda, że osobiście na przykład jestem też prywatnie przewodnik po Zamościu. To też może pracodawcy właśnie powiedzieć, że mam dodatkowe zainteresowania, że gdzieś się jeszcze rozwijam, że mam pasję, że coś tam jeszcze robię poza pracą.
1: Do tematu jeszcze powrócimy.
2: SK Zamość.
1: W tej części naszego magazynu powiemy o znanej postaci z Hrubieszowa. Będzie mowa o Wiktorze Zinie, polskim architekcie, popularyzatorze wiedzy o historii sztuki polskiej. Wiktor Zin był też artystą i autorem programu Piórkiem i Węglem, w którym przybliżał widzom historię architektury, wplatając w opowieść elementy ludowości, filozofii i muzyki.
3: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Profesor Wiktor Zin to jest na pewno jedna z tych postaci, która, kiedy mowa o Hrubieszowie, powinna przynajmniej większości Polaków przychodzić do głowy, a na pewno przychodzi ona do głowy mieszkańcom Hrubieszowa i okolic, bo jest to postać, którą szczyciliśmy się i nadal się szczycimy. Postać, o której wciąż pamiętamy. Na pewno warto wiedzieć o nim nieco więcej, bo te młodsze pokolenia, które odwiedzają nasze muzeum, już nie bardzo kojarzą tę osobę, choć ich rodzice i dziadkowie powiadają, że na twórczości, działalności, na postaci w ogóle profesora Wiktora Zina dorastali, kształtowało się ich życie gdzieś tam młodzieńcze, w czasie, kiedy on prowadził jeden chyba z najsłynniejszych i na pewno najdłużej nadawanych programów w historii polskiej telewizji. Mowa o słynnym programie Piórkiem i Węglem. Ale wróćmy do korzeni, bo to właśnie te korzenie profesora są z Hrubieszowa. Przyszedł na świat w Hrubieszowie, tutaj chodził do szkół, tutaj dorastał, tutaj odbywał swoje pierwsze wycieczki ze szkicownikiem pod ręką, po okolicach, po samym mieście, żeby utrwalać różnego rodzaju widoki. Tu kształtował się jego talent. Nic zresztą dziwnego, że został nim obdarzony, bo był, można powiedzieć, obciążony genetycznie. Zaraz przy jego domu na podwórku jego dziadek prowadził warsztat pozłotniczo-malarski, więc on się wychowywał otoczony gdzieś tam twórczością, sztuką, artyzmem, rzemiosłem. To wszystko go bardzo pasjonowało. Ale dorastał też, o czym sam bardzo często mówił, w Hrubieszowie, który jeszcze wtedy był miastem wielu kultur. I to go też bardzo pięknie kształtowało. To pozwalało patrzeć na koloryt małego miasteczka o wielu różnych twarzach, kulturach, językach, przenikających się kuchniach, zwyczajach. To wszystko widział, to go kształtowało, rozwijało. Ponadto zawsze miał duży pęd do wiedzy, bardzo dużo czytał, słuchał muzyki, więc naprawdę postać niezwykła, wyjątkowa dla naszego miasta i w ogóle dla kultury polskiej. W swoim dorosłym życiu z wykształcenia był architektem i jako taki głównie działał zawodowo. Pełnił między innymi funkcję konserwatora zabytków. Dzięki niemu zresztą wiele różnych ciekawych zabytków w Polsce zostało czy odnowionych, czy uratowanych wręcz od zniszczenia. Ale właśnie to przez to, że kiedy ta raczkująca telewizja zaproponowała mu udział w tym programie, przez to stał się znany. To się okazało bardzo dobrym pomysłem, bo i on się uczył tej telewizji na sobie od podstaw, przecież nie mógł z nią mieć wcześniej nic do czynienia. I tak samo gdzieś tam telewizja uczyła się robić te programy. I w tym słynnym programie Piórkiem i Węglem profesor w ciągu kilku minut potrafił naszkicować cokolwiek, od małej, drobnej, nie wiem, kapliczki, jakiegoś drewnianego płotka, po ogromną gotycką katedrę, snując w międzyczasie fascynującą opowieść dotyczącą właśnie kultury, historii, różnych ciekawych wydarzeń, czy też postaci. I chyba to połączenie tego malarstwa z jakby obrazu i dźwięku, jest zresztą pięknego, barwnego głosu profesora, urzekało ludzi. Profesor też w tych programach często wspominał, w ogóle zresztą gdziekolwiek bywał na świecie, często wspominał o tym, że jest z Hrubieszowa, jest z tych okolic, opowiadał o tych stronach, właśnie o tym, co go kształtowało. Zresztą jego właśnie śpiewny akcent, ten taki typowo wschodni, kresowy wręcz, który bardzo w sobie pielęgnował, od razu zdradzał właściwie skąd pochodzi, więc na pewno była to taka jego marka, coś, po czym się go mocno rozpoznawało i kojarzyło. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przypomina mi się teraz, że bardzo wiele grup, które przychodzą do muzeum, które się oprowadza, to faktycznie, kiedy się dochodzi do postaci profesora Wiktora Zina, czy do jego jednego z obrazów, które tutaj prezentujemy, to właśnie w ludziach się od razu włącza ta chęć naśladowania tego głosu, opowiadania tym głosem, mówienia tych historii, więc to też jest ciekawe, że on się naprawdę mocno zapisał jakby jaka taka postać już ikoniczna w naszej kulturze. I tak jak wspomniałam, on pamiętał zawsze o Hrubieszowie i do Hrubieszowa się przyznawał, tak samo też jest z Hrubieszowem. Tutaj nieopodal muzeum, na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury stanął kilka lat temu pomnik profesora i to pomnik bardzo taki znamienny, bo przy nim stoi sztaluga, na której jest jedna z jego słynniejszych prac zatytułowana Hrubieszów, polskie miasto trzech kultur. I to jest też piękne, bo ta praca ukazuje kościół, między innymi kościół i cerkiew, które znajdują się tuż obok tego pomnika, więc to bardzo, myślę, tak ładnie wyszło, jeżeli chodzi o ustawienie go w odpowiednim miejscu. W Hrubieszowie zachował się też dom, w którym wychowywał się profesor Wiktor Zin i jest to miejsce, które też jakby każdy, kto przybywa do Hrubieszowa i chce cokolwiek jeszcze się o Zinie dowiedzieć, to tam trafia, jakby idzie obejrzeć ten budynek, zobaczyć. To niezwykłe miejsce, bo on frontem jest usytuowany jakby w stronę Śródmieścia, centrum miasta. Położony jest przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic naszego Chrubieszowa, a jego tył wychodzi już na Chrubieszowskie Łąki, więc to też jest takie bardzo ciekawa lokalizacja, podobnie zresztą jak nasze muzeum. Właśnie też front od ruchliwej ulicy, tył już od cichych ogródków, rzeki i tak dalej, więc to jest, myślę, też bardzo ciekawe. Profesor Wiktor Zin to jednak nie tylko wybitny architekt i gospodarz programu telewizyjnego. On też stworzył bardzo wiele ciekawych książek i poświęcił swojej działalności tak naukowej, jak i tej osobistej, pisarskiej, dużo miejsca między innymi dawnej architekturze Chrubieszowa. On jest jednym z tych niewielu jednak badaczy, którzy po pierwsze tę architekturę jeszcze widzieli, doświadczyli jej, ale on też zdążył ją utrwalić i utrwalał ją na swoich wielu, wielu różnego rodzaju szkicach, rysunkach, pastelach, akwarelach. To były jego naczelne techniki. Robił to też świetnie właśnie dlatego, że był architektem, więc to patrzenie na architekturę i pod kątem takim profesjonalnym, ale też z tym artystycznym zacięciem jest taką cechą charakterystyczną. Dzięki niemu właśnie mamy duże takie archiwum, można śmiało powiedzieć, tego dawnego Chrubieszowa, miejsc, których już dzisiaj na pewno nie zobaczymy, a które on w swojej twórczości utrwalił, a które też pokazywał między innymi w różnych swoich publikacjach. A propos tego, to też jest bardzo piękne, że on tak naprawdę tworzył swoje książki w całości, bo zarówno sam układał słowa, pisał je i sam je sobie ilustrował, więc to jest świetne, bo wyczerpywał jakby wszystkie możliwości sam jeden. A drugi ciekawy, myślę, wątek, oprócz tego, że zajmował się tą architekturą i przedstawiał nam starych Chrubieszów, to według mnie też to, że sklasyfikował, stworzył taką książkę o polskich kapliczkach. Sklasyfikował je, opisał, podzielił na grupy, opisał typy, wyróżnił, prawda? Więc sfotografował i narysował dużą część tego, co pokazane jest właśnie w książce Opowieść o polskich kapliczkach. Fenomenem tej książki jest to, że ona była wielokrotnie jakby wznawiana. Ten druk ciągle był wznawiany, bo książka wciąż schodziła, cieszyła się po prostu dużą popularnością. Pewnie dlatego, że też jako naród mamy duży sentyment w ogóle do kapliczek. Ich wciąż jest w naszej architekturze bardzo dużo. Wystarczy właściwie w samym Chrubieszowie jako mieście, w różnych centralnych punktach do dzisiaj można zobaczyć różne kapliczki, a co dopiero mówiąc o jakimś oddaleniu się gdzieś na jakieś wiejskie bezdroża. I to wszystko Zin właśnie obejrzał, zobaczył, opisał, więc to jest jedna z mojego punktu widzenia z cenniejszych książek profesora, a na pewno moją ulubioną i taką, do której odsyłam zawsze wszystkich i tutaj też zrobię to ze słuchaczami, to Narodziny krajobrazu kulturowego. Uważam, że to jest jedna z mniej znanych jego książek, a jedna z najbardziej genialnych, bo on tam poświęca osobne rozdziały jakimś pojedynczym elementom z dawnej polskiej wiejskiej architektury, jak na przykład strzechy, jak na przykład płoty, prawda? Płot to tylko płot, a Zin popatrzył na niego i opisał nam go jako zjawisko kulturowe. Tak samo na przykład we wnętrzu chaty, jaką funkcję pełnił piec, a jaką pełnił kominek we dworze. Przepiękna książka, pełna wspaniałych bardzo uwag ważnych pod takim względem całościowego, kulturowego spojrzenia na wszystko to, co było właściwie takim prostym życiem codziennym, a jednak znaczyło dużo więcej i kształtowało całą naszą historię. Przychodząc do Muzeum w Chrubieszowie, napotkamy tutaj ślady profesora Wiktora Zina, mianowicie na sali poświęconej historii miasta i regionu znajduje się jego praca właśnie zatytułowana Chrubieszów Polskie Miasto Trzech Kultur, która jest przyczynkiem do tego, aby grupom opowiadać o tym, jak wyglądał dawniej Chrubieszów jako właściwie w pewnym momencie jeszcze typowy sztetl, czyli takie małe żydowskie miasteczko. Zobaczymy tutaj też rzecz, myślę, ciekawą, bo jest to kopia nagrobka profesora Wiktora Zina, który znajduje się, ten nagrobek, na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Kopia ta znalazła się u nas po decyzji małżonki, wdowy po profesorze, pani Aleksandry Zin. I niedawno, to jest też ciekawostka, do naszych zbiorów trafił jeden z obrazów profesora Wiktora Zina zatytułowany Dworek, który pochodzi z końca lat 90. Trafił on do nas z rąk potomków jednej z chrubieszowianek, która kiedy odeszła i trzeba było jakoś uporać się z jej majątkiem, dorobkiem, to rodzina postanowiła, że miejsce tego obrazu, a warto pamiętać też, że ten obraz ofiarował jej, tej kobiecie, profesor Wiktor Zin bezpośrednio, osobiście, oni zadecydowali, ci potomkowie, o tym, że najlepszym miejscem dla tego obrazu będzie nasze Chrubieszowskie Muzeum. Zaraz po przekazaniu znalazł się on na stałej wystawie poświęconej dworkowi, w którym mieści się nasze muzeum, więc można go sobie tutaj, przychodząc do naszego dworku, obejrzeć, zobaczyć, poświęcić chwilę.
1: Zachęcam oczywiście do odwiedzenia Chrubieszowa i szukania tam śladów Wiktora Zina. Za nami wszystkie tematy tego magazynu. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Trzymajcie się ciepło.
2: SK Zamość News.
1: Violetta Sawa, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o akcji wymiany osłon. Będzie policyjny przegląd zdarzeń. Zaprosimy też do Akademii Zamojskiej.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. Rolnicy mogli wymienić uszkodzone osłony do wałków przekaźnika mocy, które wykorzystywane są na przykład w kombajnach, traktorach czy pryskiwaczach. Taką akcję zorganizowano 14 maja przez KRUS. Akcja odbyła się na terenie zamojskiego rolniczaka. To krótka relacja z tego wydarzenia.
4: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kasprzycki. Jestem pracownikiem placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamość. Dzięki współpracy z instytucjami takimi jak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmą zawarł umowę, dzięki której mamy akcję wymiany osłon wałków przekazu mocy. Akcja wymiany osłon podyktowana jest znaczną ilością zdarzeń wypadkowych, które następują w wyniku pochwycenia pracujących osób przy uruchomionych wałkach. Obrażenia takie skutkują bardzo ciężkimi obrażeniami, a niejednokrotnie nawet powodują śmierć rolnika. Dlatego zauważyliśmy potrzebę wykorzystania akcji celem wymiany dla chętnych uszkodzonych osłon, aby w przyszłości zabezpieczyć pracujące osoby przed przypadkowym pochwyceniem elementów najczęściej garderoby, a w części następnej pochwycenia takiej osoby w elementy wirujące, które powodują bardzo poważne obrażenia. Skutki takiego zdarzenia przynoszą najtragiczniejszy, że tak powiem, element, co wyraża się zgonem osoby w wyniku pochwycenia. Wałki przekazu mocy są to elementy łączące ciągnik z maszyną współpracującą, taką jak opryskiwacz, roztrząsacz nawozu. Ogólnie w kraju KRUS odnotowuje około 300 wypadków w związku właśnie z działaniem niesprawnych wałów przekaźnika mocy. Aby dalej zapobiegać skutkom i czy wystąpieniom tych zdarzeń, i mamy akcję wymiany osłon. Dużo zdarzeń występuje przy obsłudze też innych maszyn czy narzędzi. Mówimy tutaj o siewnikach. Niestety część osób w trakcie pracy rozgarnia dłonią komorze siewnika na przykład i wtedy dłoń zostaje pochwycona przez element rozgarniający. Mamy również przypadki niewłaściwej obsługi sadzarek do ziemniaków, gdzie w czasie pracy również w sposób niedozwolony osoba manipuluje przy elementach obrotowych. Oczywiście w gospodarstwach rolnych w wyniku takiej struktury pracy w czasie pracy przy różnej obsłudze uczestniczą też członkowie małoletnich rodzin, którzy również ulegają pewnym zdarzeniom wypadkowym. Oczywiście są to drobne prace, polegające czasami na przenoszeniu karmy, czy przewożeniu jakichś drobnych elementów, czy wody, czy ziarna. To są często też upadki. No, zdarzają się oczywiście też w wyniku fantazji dziecięcej, że tam przebywanie w strefie niebezpiecznej, czy bez wiedzy rodzica, opiekuna, dzieci czasami w sposób niekontrolowany znajdą się czy na maszynie, podczas gdzieś jakiejś zabawy i wtedy mogą zostać czy przejechane przez poruszające się urządzenie na terenie gospodarstwa, czy też gdzieś jakieś następuje skaleczenie, upadek z tej maszyny, bo wiadomo, że dzieci czasami miejscem ich zabawy jest właśnie takie znalezienie sobie miejsca zabawy na właśnie takiej maszynie. Ostatnio mamy generalnie zmniejszoną ilość zdarzeń, bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście jest to wynikiem naszej współpracy ze szkołami, akcje tematyczne, konkursy plastyczne, konkursy na rymowankę ostatnio mieliśmy przeprowadzane. Jesteśmy w trakcie właśnie, obecnie jest finał prac plastycznych o tematyce na przykład zabezpieczenia się przed upadkiem w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o podstawowe zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, oczywiście korzystanie z możliwości przeprowadzanych szkoleń, uczestnictwo w czasie takich szkoleń tematycznych na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które są organizowane przez każdą jednostkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oczywiście zasad bezpiecznej pracy, te tematy są najczęściej poruszane, które zauważymy, gdzie jest najczęstsza przyczyna wypadków. No i tutaj mamy większość zdarzeń takich wypadkowych mamy spowodowanych wynikiem upadków. Są to upadki na płaskich nawierzchniach, najczęściej na podwórzach. Mamy upadki podczas wchodzenia na maszyny rolnicze. Mamy upadki z drabin, ze schodów. To są najczęściej. Dlaczego tak się dzieje? Często jest tak, że to niewłaściwy stan techniczny podwórzy, nierówne, grząskie. Mamy też często niewłaściwy stan techniczny drabin, które są używane w czasie pracy. Jeżeli chodzi o upadki z maszyn, tutaj bardzo często są powodem zdarzenia związane z niewłaściwym sposobem schodzenia z takiej maszyny. Najczęściej mówimy tutaj o ciągnikach, gdzie prawidłowa zasada: schodzimy zawsze tyłem do kierunku zejścia, a niektórzy chcą sobie skrócić drogę, wyskakują, schodzą przodem do kierunku zejścia, wtedy następuje poślizgnięcie i upadek. Bardzo często też jest przyczyną zdarzeń upadkowych używanie niewłaściwego obuwia roboczego. Mówimy tutaj najczęściej o takim obuwiu właściwym, które powinno być, to kamasze robocze na protektorowanej podeszwie. I oprócz upadków mamy właśnie drugą grupę, to są właśnie pochwycenia przez elementy ruchome maszyn i urządzeń. Dlatego też ta tematyka wymiany osłon, aby to ograniczyć. Zły stan techniczny używanych osłon, wałów, które nie posiadają właściwych osłon na co?
5: Jestem tutaj w Zamościu pod Rolniczakiem na targach wałków. Prawdopodobnie się jakiś przyda. Największy jaki byłby miarowy, żeby go można było dopasować, bo mamy wałek luźny i jakby się osłona przydała. Słyszałem mnóstwo historii, że ktoś się wkręcił w wałek i rękę urwało, nogi połamało czy żebra wytuczone. To zdrowie trzeba bać, bo zdrowie i życie ma się tylko jedno. Te wałki znajdują się w kombajnach do fasoli, w traktorze, używane są też w siewnikach, w rozsiewaczach i ogólnie we wszystkich narzędziach, gdzie jest potrzebny przekaz mocy.
6: Andrzej Adamek, zastępca kierownika powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Akcja wymiany osłon jest to tak ważna sprawa i dzięki podpisanej umowie między naszymi instytucjami pozwala na wymianę osłon na wałkach odbioru mocy, osłony przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa. Na pewno nasze działania zmierzają w tym kierunku, żeby cały czas poprawiać to bezpieczeństwo. I ze statystyk wynika, że wypadków w rolnictwie dzięki tym działaniom prewencyjnym jest coraz mniej. My jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego również włączamy się jako jeden z współautorów tego porozumienia w te działania i w najbliższym czasie odbędzie się wystawa zwierząt i maszyn rolniczych w Sitnie 4 i 5 lipca i również taką akcję będziemy tam podczas tej wystawy prowadzić. I zachęcam tutaj właśnie rolników do skorzystania z takiej doskonałej okazji, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo, no i osób, które pracują przy tych maszynach. Ten, kto w ogóle się nie orientuje, a posiada ciągnik i maszynę z jakimś aktywnym urządzeniem, więc albo to może być rozsiewacz do nawozów, bądź też opryskiwacz. Tam stosuje się właśnie te wałki przekaźnika mocy. I w wielu wypadkach jest tak, że rolnicy kupują, bo jest taniej, bez osłony. Szczególnie było to takie modne, kiedy tych wałków było mało. Kupowali właśnie od rzemieślników, którzy robili. I taniej było po prostu bez osłony. A teraz przez takie właśnie akcje, jak my prowadzimy, to poprawia się to, zakłada się te osłony i już wtedy te wirujące części są zasłonięte i nie wciągają ludzi, bo jest bardzo wiele wypadków. Właśnie pójdzie coś na czasie działalności, pójdzie coś robić, urządzenie, które wiruje, może wciągnąć za odzież, za rękawice, a tak to już tego nie ma styczności, bo osłona zasłania.
1: Czyli to może uratować zdrowie i życie?
6: Oczywiście. W wielu przypadkach było tak, że jakby nie osłona, to na pewno by było stracona byłaby ręka, noga, albo też można byłoby zginąć.
7: Dawid Kuks. Trzeba przestrzegać przepisów BHP, ponieważ aby zachować zdrowie i życie, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie i życie. W moim gospodarstwie stosuję zawsze, na ile to jest możliwe, osłony do wałków WOM i jeżeli jest pęknięta czy nadruszona, na ile to jest możliwe, to staram się wymieniać. I też co jest ważne przy tych osłonach, więksi rolnicy to stosują, mniejsi mówią, ściągają te osłony, a bo to przeszkadza w zaczepianiu, bo to. Nieprawda, to jest tylko parę minut dłużej przy zaczepianiu, można się, czasami niektórzy się denerwują, ale ja jestem zwolennikiem, jeżeli producent zaleca te osłony, to po prostu należy je wymieniać i przestrzegać tych przepisów BHP. Osłony na to, jeżeli jakoś terminowo nie ma tej wymiany na to, ale jeżeli widzę, że jest jakaś uszkodzona czy pęknięta, to staram się wymieniać. I jeszcze co, bo nie dokończyłem myśli, że trzeba zawsze te łańcuszki, co są, nigdy ich nie odpinać. Jeżeli są przy osłonie, zawsze trzeba przypinać, bo żeby ta osłona nie była ruchoma, bo jeżeli ona jest ruchoma, to nie spełnia swojego zadania.
8: Mamy tutaj osłony do wałów przegubowo-teleskopowych. Są różne długości tych osłon, różne średnice. Chodzi o średnicę wałka przekaźnika mocy. A wałek przekaźnika mocy to jest element łączący ciągnik z maszyną współpracującą. Osłona jest bardzo ważnym elementem, który jest tak jakby łączeniem między dwóch ciągnika z maszyną. Zabezpiecza ona przed uszkodzeniem czy wciągnięciem operatora, rolnika, osoby po stronie, która tam by się mogła... Generalnie bardzo ważną rzeczą jest też zachowanie smarowania tak jakby tych osłon, bo one mają też swoje punkty smarownicze. Dzięki temu osłona pracuje bardzo długo, nawet 5-10 lat, tak? Trzeba po prostu sprawdzać też jej zabezpieczenie, czy ona jest przesmarowana i czy nie jest uszkodzona. W wszystkich urządzeniach, które potrzebują wałka przekaźnika mocy, na przykład kosiarki, przetrząsarki, skrabiarki, prasy, kombajny różnego rodzaju, naprawdę tych maszyn jest bardzo dużo. Grzegorz Tomczyk.
9: Pomagam oczywiście rodzicom swoim na gospodarstwie o powierzchni 60 hektarów. Uważam, że jednak ta osłona jest potrzebna. Różne są historie. Słyszałem kiedyś, że wciągnęło dziewczynie włosy i był potem potrzebny specjalne służby, żeby dziewczynie pomóc wydostać się. Różne przypadki są. Myślę, że taka osłona jednak dużo daje. Jest to bezpieczniejsze. Taka praca przy takiej maszynie. Tak, wziąłem osłonę dla własnego bezpieczeństwa i ci, którzy pomagają przy tym gospodarstwie. Oliwier Krowicki.
10: Antoni Turzyniecki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Czym jest przeprowadzana akcja, która między innymi ma przygotować młodzież do bezpiecznego funkcjonowania w rolnictwie. Młodzież tutaj uczy się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnictwa i między innymi ta dzisiejsza akcja służy temu, by bezpiecznie przeprowadzać prace polowe. Jednym z przedmiotów nauczanych w szkole jest przedmiot bezpieczeństwo, a na tutaj akcji, w praktyce młodzież będzie mogła zobaczyć, jak to wygląda, żeby w przyszłości nie było żadnych wypadków w rolnictwie, bo te wypadki się zdarzają, w tym wypadki śmiertelne. I ta akcja ma właśnie zapobiec między innymi skutkom nieodpowiedzialnego posługiwania się sprzętem rolniczym. Im wcześniej tutaj wdrożymy to w młodych ludzi, im wcześniej oni będą umieć się posługiwać sprzętem rolniczym, odpowiednim sprzętem rolniczym, odpowiednio zabezpieczonym, tym to bezpieczeństwo będzie stało na wiele większym poziomie. I dzięki temu unikniemy również wypadkom w rolnictwie, dzięki temu unikniemy również wypadkom śmiertelnych, do których dochodziło niestety w ostatnim czasie. Ta akcja ma temu zapobiec, albo przynajmniej mocno zredukować właśnie możliwość powstania takich wypadków.
1: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
11: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W maju na terenie powiatu zamojskiego doszło do 2 groźnych wypadków z udziałem motocyklistów. W Bodaczowie kierujący motocyklem marki Kawasaki na łuku drogi w lewo prawdopodobnie z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w pień drzewa. 36-letni motocyklista z gminy Nielisz przewrócił się, doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Do drugiego z tych zdarzeń doszło na terenie Nielisza, na moście Tamie w Nieliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni motocyklista poruszał się pojazdem marki Yamaha, najechał na krawężnik, co spowodowało, że stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Mieszkaniec powiatu krasnostawskiego, upadając, doznał obrażeń. Do szpitala został przetransportowany przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Apelujemy do motocyklistów, aby dbali o swoje bezpieczeństwo, pamiętali o odpowiednim stroju ochronnym, o sprawdzaniu stanu technicznego motocykla. Motocyklisto, nie przeceniaj również swoich umiejętności. Zawsze należy dostosować prędkość do warunków na drodze, limitów prędkości i własnych umiejętności. Dla każdego motocyklisty i nie tylko motocyklisty, ale dla każdego użytkownika drogi priorytetem powinno być jego bezpieczeństwo. Gdy pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, na ulicach Zamościa można spotkać już policyjne patrole rowerowe. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo mieszkańców tam, gdzie radiowóz nie zawsze może szybko dotrzeć, na ścieżkach rowerowych, w parku, nad zalewem czy na osiedlowych alejkach. Policyjni cykliści dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, reagują również na łamanie przepisów prawa. Patrole rowerowe już wyjechały na ulicę Zamościa. Policjanci na elektrycznych jednośladach dbają o bezpieczeństwo i służą pomocą zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Policyjni cykliści patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta, jak też bulwary nad rzeką Łabuńką. Można ich również spotkać na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach licznie uczęszczanych przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto. Rowerowe patrole mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szybszą reakcję na zgłoszenia oraz przeciwdziałanie wykroczeniom i aktom wandalizmu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Patrolują, edukują o bezpieczeństwie, reagują też na łamanie prawa. Wykorzystanie roweru w codziennej służbie ułatwia dotarcie w miejsca, w które dojazd radiowozem jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. Skuteczność i mobilność policyjnych rowerowych patroli podkreślają sami mundurowi, którzy pełnią służbę, wykorzystując jednoślady. Do zdarzenia drogowego z udziałem nastoletniej rowerzystki i pojazdu osobowego doszło na ulicy Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wstępnie ustaliliśmy, że rowerzystka jechała drogą pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Nagle wjechała na przejazd dla rowerów tuż przed pojazd marki Citroen, którym kierował 85-letni mieszkaniec Zamościa. Kierujący autem nie zdążył zareagować. 14-letnia rowerzystka uderzyła w karoserię auta i upadła na jezdnię. Nastolatka z Zamościa potrzebowała pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierujący samochodem, jak i cyklistka byli trzeźwi. Na terenie powiatu zamojskiego odbył się wyścig kolarski o Puchar Polski w kolarstwie szosowym. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 uczestników. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci zamojskiego ruchu drogowego, wspierani przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej oraz druhów okolicznych ochotniczych straży pożarnych. Pierwszy etap to była jazda indywidualna na czas. Kolarze w 6 kategoriach wiekowych ścigali się na trasie Suchowola, Rachodoszcze, Zalesie, Białowola, Kolonia, Suchowola. Natomiast drugi etap kolejnego dnia ze startu wspólnego odbył się przy ruchu częściowo otwartym, również w 6 kategoriach wiekowych. Kolarze przemieszczali się na trasie Suchowola, Kolonia, Boża Wola, Majdan Ruszowski, Łabunie, Ruszów, Kolonia Ruszów, Zalesie, Rachodoszcze. Wyścig zakończył się w Suchowoli. Podczas wyścigu policjanci ruchu drogowego wspierani przez inne służby zabezpieczali skrzyżowania, wstrzymywali ruch, wykonywali pilotaż oraz informowali innych uczestników drogi o utrudnieniach. Udział w zabezpieczeniu mieli również policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego oraz posterunku policji w Łabuniach i Krasnobrodzie. Łącznie nad bezpieczeństwem uczestników czuwało blisko 60 policjantów, żołnierzy oraz druhów. Służby biorące udział w zabezpieczeniu spisały się na medal. Podczas wyścigu nie doszło do żadnych incydentów z udziałem uczestników ruchu drogowego. Kierującym, którzy w tych dniach na drodze napotkali kolarzy, dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń policjantów i innych osób zabezpieczających wyścig. Na ulicy Lipskiej w Zamościu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem osobowego Renault i karetki pogotowia ratunkowego. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący poruszali się ulicą Lipską w kierunku miejscowości Żdanów. Lewym pasem ruchu z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się kierujący karetką pogotowia, który wyprzedzał kilka pojazdów. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Miłosza doszło do zderzenia ambulansu z kierujący osobowym Renault, która w tym czasie rozpoczęła manewr skrętu w lewo. Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji. Do szpitala w związku ze zdarzeniem zostały przewiezione 4 osoby, kierująca Renault w wieku 51 lat, 59-letni kierowca karetki oraz 2 osoby z personelu medycznego karetki w wieku 62 i 37 lat. Po badaniach okazało się, że obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji doznała kierująca Renault. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Realizując założenia akcji Misja 112, jeden numer, 1000 szans, policjanci Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Zamojskiej Jednostki w ostatnim czasie odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu oraz Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Ojca Pio. Funkcjonariusze w przestępny sposób omówili najważniejsze zasady korzystania z numeru alarmowego 112 oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie poznali również konsekwencje niewłaściwego używania numerów alarmowych. Zamojscy policjanci od początku projektu Misja 112 1 numer 1000 szans aktywnie włączają się w jego realizację. Spotykają się z uczniami szkół z terenu Zamościa i naszego powiatu, przybliżając dzieciom sytuacje, w których należy dzwonić pod numer alarmowy 112 i w jaki sposób prowadzić rozmowę z operatorem. Podczas spotkań kształtują wśród młodzieży postawy empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Na drodze krajowej nr 17 w Chomęciskach Małych doszło do dachowania osobowej Toyoty. Bezpośrednimi świadkami tej niebezpiecznej sytuacji byli policjanci, którzy podróżowali tamtędy w czasie wolnym od służby. Posterunkowa Justyna Bil z posterunku policji w Łabuniach oraz sierżant Mateusz Dolecki, funkcjonariusz oddziału prewencji policji w Lublinie z siedzibą w Zamościu, bez chwili wahania zatrzymali się i ruszyli na pomoc kierowcy. Mężczyzna znajdował się wewnątrz uszkodzonego pojazdu i potrzebował natychmiastowego wsparcia. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli kierującego z auta, następnie udzielili mu pierwszej pomocy. Wezwali również służby ratunkowe i do czasu przyjazdu służb zadbali o bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego, jak i innych uczestników ruchu. Obsługujący wypadek policjanci Zamojskiego Ruchu Drogowego wstępnie ustalili, że kierujący Toyotą jechał od Lublina w kierunku Zamościa. W Chomęciskach Małych na prostym odcinku drogi nagle zjechał na prawe pobocze, następnie do przydrożnego rowu i po kilkunastu metrach uderzył w przepust. Później auto wybiło się od przepustu i dachowało. 35-letni mieszkaniec Zamościa kierujący Toyotą podróżował sam. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było zaśnięcie kierującego. Reakcja policjantów, którzy bez wahania ruszyli z pomocą poszkodowanemu kierowcy, zasługuje na uznanie. Ta sytuacja pokazuje, że nasza służba to nie tylko wykonywanie obowiązków, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji. Ich szybka reakcja, profesjonalizm i opanowanie mogły mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego kierowcy. Widząc wypadek, każdy z nas powinien zareagować w podobny sposób. Nie należy pozostać bowiem obojętnym. Już samo wezwanie służb ratunkowych jest ważnym działaniem, które może przyczynić się do uratowania zdrowia, a niekiedy nawet życia poszkodowanym. Jeżeli sytuacja na to pozwala i nie stwarza zagrożenia, warto udzielić pierwszej pomocy oraz pozostać na miejscu do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Całe życie pomagała innym. Dziś sama potrzebuje pomocy. Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy walczy o powrót do życia po rozległym udarze. Na co dzień to policjanci stoją na straży bezpieczeństwa innych ludzi. Są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia i nadziei. Dziś jednak to my prosimy o pomoc dla jednej z naszych koleżanek, starszej posterunkowej Katarzyny Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Jeszcze kilka tygodni temu była pełną energii, uśmiechniętą policjantką, mamą i kobietą, która z ogromnym sercem pomaga wszystkim wokół. Dziś walczy o najcenniejsze, o zdrowie, sprawność i możliwość powrotu do swojego 9-letniego syna. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Zamościu, gdzie kobieta kosiła trawę na swoim podwórku. Po zakończonej pracy zostawiła kosiarkę spalinową na posesji i na chwilę weszła do domu. Wykorzystał to sprawca, który zabrał pozostawiony sprzęt i oddalił się z miejsca. Pokrzywdzona, kiedy zorientowała się, że nie ma kosiarki, natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112, a później zgłosiła się do komendy, aby złożyć zawiadomienie o kradzieży. Wartość strat pokrzywdzona oszacowała na kwotę 1000 zł. Sprawą natychmiast zajęli się zamojscy kryminalni, którzy rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Ich doświadczenie i determinacja szybko przyniosły pozytywny efekt. Funkcjonariusze ustalili, gdzie w pobliżu znajdują się kamery monitoringu, które mogły objąć miejsce kradzieży. Następnie przeanalizowali nagranie, dzięki czemu szybko wytypowali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu. Podejrzany to 53-letni mieszkaniec gminy Krasnobród. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na jednej z posesji w Zamościu. Odzyskali też kosiarkę, która wróciła już do właścicielki. 53-latek został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 12 maja do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przyszły dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego w Komarowie Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Dzieciaki przywitał szef zamojskich policjantów, inspektor Rafał Skoczylas. Mali goście zwiedzili naszą jednostkę, porozmawiali z policjantami o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w codziennych sytuacjach. Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Opowiedzieli też, jak wygląda codzienna policyjna służba. Później nasi profilaktycy zaprezentowali dzieciom sprzęt, który policjanci wykorzystują w czasie codziennych służb. Był również czas na to, aby dzieci przymierzyły policyjne czapki i ubrały się w ochraniacze oraz hełmy ochronne. Przedszkolaki w czasie wizyty porozmawiały też z przewodnikami psów służbowych, którzy opowiedzieli, jak wygląda ich codzienna służba i w jaki sposób należy się zachować w sytuacji napotkania agresywnego zwierzęcia. Zaprezentowali również umiejętności policyjnych czworonogów. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowach, odpowiadały na pytania i dzieliły się własnymi doświadczeniami. Wizyta dzieci w naszej jednostce była wartościową i niezapomnianą lekcją dla wszystkich uczestników.
2: SK Zamość.
1: Nasz magazyn kończymy zaproszeniem do Akademii Zamojskiej, gdzie możemy obejrzeć ciekawą wystawę dotyczącą dawnej drukarni działającej w Akademii. Mówi Kamila Zubańska, asystent muzealny w Muzeum Zamojskim w Zamościu.
12: Przy Akademii działała, tak jak już wiemy, drukarnia akademicka. Początkowo w takiej drukarni pracowało nierzadko 3-4 osoby. Było to przeważnie 3 drukarczyków, czyli pomocników drukarza, którzy robili praktycznie wszystko od zera, czyli można powiedzieć, że i wytwarzali papier czerpany i tworzyli własne tusze do wyrobu papieru. No i przede wszystkim ten drukarz, czyli ta główna osoba, która jakby stała za tym całym procesem drukowania, musiał posiadać ogromną wiedzę. No bo wiemy, że w naszej drukarni akademickiej drukowano w wielu językach, między innymi w grece, w łacinie, w języku też włoskim, między innymi z racji tego, że Zamojski właśnie chciał, żeby to była taka drukarnia, która będzie drukować w wielu językach. Tak więc wiemy, że taki drukarz miał bardzo dużo pracy, no ale też wiemy, że drukowanie takiej książki, no to nie był bardzo krótki proces i trwał bardzo długo. No bo oprócz tego, że musieliśmy mieć najpierw środki pozyskane do wyrobu tych wszystkich materiałów, musieliśmy sami odtworzyć sobie matrycę, za pomocą której odbijany był tekst albo czcionka, no to oprócz tego też taki papier długo sechł i taki tusz. Niekiedy też jedna kartka schła cały dzień, dlatego też wydrukowanie takiej powiedzmy 100 czy 200-stronicowej książki trwało czasami miesiącami. Tak więc był to żmudny bardzo proces, tak. No papier czerpany, no to był papier, który powstawał bezpośrednio z włókien naturalnych, prawda? Czyli potrzebowaliśmy mieć też takie specjalne maszyny, które ten papier czerpany mogły wytwarzać. No i ten tłuszcz też był na bazie roślin, oczywiście. Albo ze środków takich żywiczych, albo na bazie różnych takich materiałów właśnie roślinnych. No wiemy, że na pewno pierwszą książką, czy jedną z pierwszych, która wyszła w drukarni akademickiej, no to były sielanki Szymona Szymonowica. Gatunek nietypowy jak na tamte czasy na ziemiach polskich. Praktycznie Szymonowic wprowadził no, ten gatunek jako pierwszy w literaturze polskiej. Czyli taki krótki utwór wierszowany, który miał za zadanie pochwałę takiego wiejskiego, sielankowego życia na wsi. No i oprócz tego wiemy, że były to pisma różnych myślicieli rzymskich, między innymi Cycerona, bo Cyceron był taką postacią, która cieszyła się największym zaufaniem wśród profesorów i uczniów za tamten okres. No i przede wszystkim były to też podręczniki dla uczniów też. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na odwiedzenie naszej ekspozycji muzealnej w Zamojskiej Akademii Kultury. Przede wszystkim zobaczymy trzy sale muzealne. W pierwszej sali mamy historię Jana Zamojskiego, historię Akademii, jak powstała Akademia, dlaczego powstała, jaki był zarys ogólny powstania Akademii. Druga sala poświęcona jest drukarni akademickiej. Mamy w gablotach starodruki, którym możemy się przyjrzeć, jak powstawały. Mamy różne maszyny drukarskie, no i przede wszystkim XVII-wieczną prasę drukarską z matrycą, odpowiednio dla nas stworzoną. No i w trzeciej sali mamy taką namiastkę Biblioteki Akademickiej. Wiemy, że jeden z ordynatów Stanisław Kostka-Potocki stworzył Bibliotekę Ordynacji Zamojskiej, którą stworzył w Warszawie. Natomiast to trzecie pomieszczenie jest właśnie taką namiastką tej biblioteki, jak ona mogła wyglądać w tamtym okresie. Tak, mamy też takie multimedialne rzeczy. Przede wszystkim w wersji cyfrowej mamy na ekranach pokazane starodruki, które wyszły z drukarni akademickiej.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
13: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael, a na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Lidia Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie, przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment w razie, gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ, Matajka z bałaganem, plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać noc na oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa, w czasie gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie, Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
2: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy Twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamość.pl 793 905 085.
5: Mamo, to łóżko skrzypi!
6: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
7: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
8: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
5: O, już nie skrzypi.
6: Velavi, majówkowa decyzja życia.
7: No, teraz to można odpocząć.
2: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
5: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
9: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
10: Tak, w galerii Revia Park.
9: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
13: I po reklamie.

0: Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? To już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
6: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
11: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
13: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
14: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
15: Dzień dobry, sąsiadce.
16: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
15: To do zobaczenia.
16: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
17: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
18: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
19: Po co?
18: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
19: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
18: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: To będzie ostatnia reklama. Jeśli zależy Ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na Twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w Twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
9: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Monika Kowalewicz z EDDEK zapowiada warsztaty dla młodzieży na tegoroczną Noc Świętojańską. Będzie można przygotować się do obrzędów tradycyjnie już organizowanych w Zamojskim Parku Miejskim na powitanie lata. Poprzedzą je 3 dni wypełnione ludową muzyką i tańcem. To opcja dla osób między 15 a 19 rokiem życia. Zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne są darmowe. Poprowadzi je Kapela Batareja. Zgłoszenia do 12 czerwca. 18 i 19 czerwca pierwszy etap przygotowań, a dzień później popołudniowa próba generalna w Parku Miejskim, a wieczorem prowadzenie obrzędu Nocy Świętojańskiej. Dokładne info, także o zapisach, sprawdzić możecie już teraz na stronie Zamojskiego Domu Kultury, więc wpadajcie.
22: Muzyką się żyje.
0: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na 7 miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
23: Witajcie moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję Wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham Was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na SKPL. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raperem zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na Raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni Fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

Czeska Zamość.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Eska gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11. Przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimet Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
9: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
10: O, cześć Marek.
11: Hej, jak leci?
10: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
11: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok Zoo, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
12: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i Zoo.
13: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolin, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
14: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
15: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2, Zamość, Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
18: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra, talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, które nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę. Albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Me. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz czy 100 litrów paliwa?
4: Po co?
3: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
4: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
3: No tak.
5: Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy, sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
6: O, cześć Marek.
7: Hej, jak leci?
6: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
7: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
5: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
8: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na Ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na Ciebie.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl. A jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Teddy Swims, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Wuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: Tak, ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Deep.

0: Marshmello, Ellie Goulding, Ewa Jan, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33. kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok o 14.45. I jeszcze na koniec Lechia i Legia to o 17.30. Ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski, a więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Radio SK. Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
9: Tak, w galerii Revia Park.
8: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wchodząc do salonu Farbakol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbakol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbakol. Starowiejska 23.
12: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
13: Hej, jak leci?
12: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
13: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
14: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
15: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej dwudziestki. To Jazzy i Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Eska Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
6: Witaj kierowco, czas na przyspieszenie. M3K, wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K, Twoja podróż, Twoja przygoda, Twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
7: Mamo, to łóżko skrzypi!
8: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
9: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
10: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
7: O, już nie skrzypi.
8: Velavi, majówkowa decyzja życia.
9: No, teraz to można odpocząć.
4: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
7: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
16: I po reklamie.
17: Zamość na czasie.
18: I Monika Kowalewicz, zamościanie, przejrzyjcie przepisy mam i babci. Do 25 maja przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu potraw Smaki Zamościa i Roztocza. Celem jest promocja kuchni i tradycji kulinarnych regionu, ale też odtwarzanie potraw narodów, które kształtowały naszą kulturę kulinarną, promowanie regionalnych producentów oraz ich produktów. Zmagania prowadzone są w trzech kategoriach, to wyroby regionalne, ciasta i desery oraz napoje. Dokładny regulamin konkursu i szczegóły macie na stronie ZDQ. Odbywa się w ramach Jarmarku Hetmańskiego, którego dokładny program już na stronie ZDQ znaleźć możecie. Zwycięzcy dostaną specjalne certyfikaty Smaki Zamościa i Roztocza. Przewidziano też nagrody za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.
19: Muzyką się żyje.
20: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem, raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze. Wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia Eska. Tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem. Panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W Esce. Matti Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo dobrze. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotni.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. No z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Radio SK. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602 501 772.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
6: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Właśnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734. No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
7: Po co?
6: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
7: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
6: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
8: Zapraszamy do pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Erste.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i...
0: na
1: niebiesko. I
0: pomarańczowo. Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co widzisz?
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hicior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Wchodząc do salonu Farbakol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbakol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbakol. Starowiejska 23.
12: To będzie ostatnia reklama. O, cześć Marek.
13: Hej, jak leci?
12: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
13: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
14: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
18: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
17: I co ciekawe, występ Alicji Szczęplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na SK.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata dwa razy przejął zagrał Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak.

Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicior ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Eileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie, ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet oddech mu nie przyspiesza.

0: Jest zimny łokieć i tak to można zajeżdżać do teściów na obiad. Tu Chase i Wiz Khalifa z hitem idealnym do samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała. Jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
2: Po co?
1: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
2: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
1: No tak. Kosiarki, podkaszarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
6: Tak, w galerii Revia Park.
5: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
7: O, cześć Marek.
8: Hej, jak leci?
7: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
8: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł. Nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
9: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
10: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Womers. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
13: I po reklamie.

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
10: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
11: O, cześć Marek.
12: Hej, jak leci?
11: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
12: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
13: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
19: I po reklamie.
20: Zamość na czasie.
21: I Monika Kowalewicz pokażą sprzęty wojskowe i survivalowe. Targi Lublin zapraszają na Militaria, czyli zlot miłośników militariów, strzelectwa i survivalu. Dwudniowa impreza to propozycja spotkań z ekspertami oraz prezentacja akcesoriów. Pojawi się też strefa gastronomiczna z dziką kuchnią, mówi Karolina Bielak z Targów Lublin.
22: Czekają emocjonujące atrakcje. Od wystawy pojazdów wojskowych i sprzętu po sprawdzenie swojej celności na strzelnicy ASG i laserowej. Pasjonaci survivalu nauczą się rozpalać ogień czy filtrować wodę.
21: Zamościanie mogą wpadać na Militaria w Targach Lublin w następny weekend 23 i 24 maja. Szczegóły na stronie targilublin.pl.
23: Minęła 14. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
24: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
23: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejorz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
0: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
1: Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Kolejorz!
23: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
16: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
19: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
16: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: A to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Damian Dawid i Tajla w Radiu SK, a dzisiaj wieczorem bardzo wzruszający moment. Kibice na całym świecie będą płakać, zwłaszcza kibice Barcelony, zwłaszcza my Polacy, bo dzisiaj wieczorem pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Barca o 21.15 zagrał siebie z Betisem i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimedbud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla Ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą Ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak Ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
13: Mamo, to łóżko skrzypi!
14: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
15: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
16: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
13: O, już nie skrzypi.
14: Velavi, majówkowa decyzja życia.
15: No, teraz to można odpocząć.
12: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
13: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
17: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
18: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w real, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
21: I po reklamie.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519-764-734. Zapraszamy.
7: Szczerze powiem, że jakby nie tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: No nie wiem, czy lepiej wziąć 1000-metrowy przedłużacz, czy 100 litrów paliwa?
12: Po co?
11: Żeby ogarnąć nasz cały ogród.
12: Głuptas z ciebie. Weź akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita.
11: No tak. Kosiarki, podkażarki, nożyce do żywopłotu oraz do trawy. Sekatory ogrodnicze, pilarki łańcuchowe oraz dmuchawy. Chcesz, żeby praca w ogrodzie szła jak z płatka? Poznaj akumulatorowe narzędzia ogrodowe Makita. Zaprasza Centrum Elektronarzędzi. Zamość, ulica Dzieci Zamojszczyzny 2.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jeśli zależy ci na najwyższej jakości mięsa i wędlin, jeśli jesteś szefem kuchni albo gotujesz w domu dla swoich bliskich, jeśli samodzielnie wyrabiasz wędzonki, to dobrze trafiłeś. Masarnia Sikora to najwyższej jakości polska wieprzowina, wołowina i drób. Masarnia Sikora to codzienny rozbiór mięsa, które trafia na twój stół. Masarnia Sikora to specjalistyczne sklepy mięsne i stoiska u naszych partnerów w twojej okolicy. Masarnia Sikora Zamość. Zapraszamy na zakupy.
15: I po reklamie.
16: Minęła 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
17: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
16: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
18: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni. Niech wciągają nas.
16: Finał Ligi Mistrzów o 20.30, a wcześniej o 17.00 mecz o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
19: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

A Zamość.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safir is Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
12: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
16: O, cześć Marek.
17: Hej, jak leci?
16: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
17: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO, wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
18: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
19: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
22: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
24: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Este, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie i Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Fundary!
13: Ból szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
19: Jak tak, to Allegro.
18: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
19: Jak tak, to Allegro.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
21: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
22: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
21: O, pyszna zapiekanka.
22: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
21: To rozumiem.
22: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
23: I po reklamie.
24: Zamość na czasie.
25: I Monika Kowalewicz z Eddek zapowiada warsztaty dla młodzieży na tegoroczną Noc Świętojańską. Będzie można przygotować się do obrzędów tradycyjnie już organizowanych w Zamojskim Parku Miejskim na powitanie lata. Poprzedzą je 3 dni wypełnione ludową muzyką i tańcem. To opcja dla osób między 15 a 19 rokiem życia. Zajęcia teatralno-muzyczno-taneczne są darmowe. Poprowadzi je Kapela Batareja. Zgłoszenia do 12 czerwca. 18 i 19 czerwca pierwszy etap przygotowań, a dzień później popołudniowa próba generalna w Parku Miejskim, a wieczorem prowadzenie obrzędu Nocy Świętojańskiej. Dokładne info, także o zapisach, sprawdzić możecie już teraz na stronie Zamojskiego Domu Kultury, więc wpadajcie.
26: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazali przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu. Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
0: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony: a po co ci taka sukienka? Nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak. Tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17:00 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20:30 wielka walka Aluronus i MC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno i istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
6: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: bioformy Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
1: Szkoła Mistrzostwa Sportowego Zamość to nowe możliwości rozwoju. To nie tylko klasy Mistrzostwa Sportowego, bilard, piłka nożna, lekkoatletyka czy zapasy. To także boccia dla osób z niepełnosprawnością. W SMS Zamość jesteśmy także przyjaźnie nastawieni do nauczania domowego w sytuacjach, kiedy Twoje dziecko nie może uczęszczać do szkoły, a chce przystępować do egzaminów klasyfikacyjnych pod opieką profesjonalnej kadry. SMS Zamość Młyńska 27 www.smszamost.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
15: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chipsy Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
20: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: dniem na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Autopromocja.
4: Legenda powróciła
2: w Radiu SK. Każdy piątek od 20:00.
5: SK Live.
2: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
6: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Release już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
8: Mamo, to łóżko skrzypi!
9: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
10: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
11: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
8: O, już nie skrzypi.
9: Velavi, majówkowa decyzja życia.
10: No, teraz to można odpocząć.
7: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
8: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
12: Czekaliśmy, czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
13: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103 obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
16: I po reklamie.
17: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
18: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
17: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
16: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bledka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimentali Khalid, to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOES, który wykonał Disneraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: O, cześć Marek.
1: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
1: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
9: Tak, w galerii Revia Park.
8: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy. Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
10: Szczerze powiem, że jakby nie Tartak Greszta, to bym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519 764 734.
11: Swoje

0: Uwaga! Już teraz szkolenie chemizacyjne dla rolników. Telefon 84 639 39 70. Szkoła Nauki Jazdy Cabrio. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
3: Jakich ludzi?
2: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
3: Ojciec, nie to okno. To tu.
2: Gdzie?
3: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
2: I to tu?
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: I po reklamie.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry, imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Twój ulubiony Chicken Buffet zniknął? Nie, tylko się przeniósł. Padnij do Chicken Buffet w nowej lokalizacji przy Przemysłowej 21, naprzeciwko Galerii Twierdza. To, co znasz i kochasz, pozostaje bez zmian, czyli soczyste kurczaki i wypasione chicken burgery. A poza tym pizza, smashburgery i prawdziwy rosół. Chicken Buffet. Przemysłowa 21, naprzeciwko Twierdzy.
8: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
9: A w tobie?
8: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: O, cześć Marek.
3: Hej, jak leci?
2: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
3: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej obok ZOO wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję. Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: I po reklamie. Zamość na czasie.
9: I Monika Kowalewicz, zamościanie, przejrzyjcie przepisy mam i babć. Do 25 maja przyjmowane będą zgłoszenia do konkursu potraw Smaki Zamościa i Roztocza. Celem jest promocja kuchni i tradycji kulinarnych regionu, ale też odtwarzanie potraw narodów, które kształtowały naszą kulturę kulinarną, promowanie regionalnych producentów oraz ich produktów. Zmagania prowadzone są w trzech kategoriach, to wyroby regionalne, ciasta i desery oraz napoje. Dokładny regulamin konkursu i szczegóły macie na stronie ZDK-u. Odbywa się w ramach Jarmarku Hetmańskiego, którego dokładny program już na stronie ZDK-u znaleźć możecie. Zwycięzcy dostaną specjalne certyfikaty Smaki Zamościa i Roztocza. Przewidziano też nagrody za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii.
10: Zbliża się 18. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
11: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
10: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też ofertę z USA i Włoch.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Zapraszamy do Pierogarni w Zamościu. Kulinaria Sikora to kilkanaście rodzajów pierogów, kopytka, gołąbki, naleśniki i inne przysmaki. To również sprzedawane na gorąco pierogi, pieczone mięsa, kurczaki i bigos. A wszystko ręcznie robione z zamojskiej mąki i produktów od lokalnych dostawców. Kulinaria Sikora. Zamość Świętego Piątka 61. Naprzeciwko masarni. To pierogarnia ze sklepem na miejscu. Naszych przysmaków szukaj też w sklepie przy rynku na Orzeszkowej i w sklepach mięsnych masarni Sikora.
13: O, cześć Marek.
14: Hej, jak leci?
13: Potrzebuję opony na lato, dobre i w dobrych cenach. Tylko proszę, nie chcę kupować w necie. Może masz kogoś w Zamościu?
14: No pewnie. W Motozbyt przy Szczebrzeskiej, obok ZOO. Wszystkim się zajmą. Mają opony od ręki, a ceny jak w necie. Czternastki za 120 zł, szesnastki 150 zł, nawet dwudziestki tylko 200 zł. Nowe i z gwarancją. Ja tylko tam kupuję.
15: Motozbyt Premio. Zamość Szczebrzeska 13 obok dworca PKP i ZOO.
16: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Koniec podstawówki i co dalej? Nie szukaj byle czego. Wybierz konkret. W Technikum ZDZ Zamość mamy dla ciebie kierunki z przyszłością. Hotelarstwo, logistyka, fryzjerstwo i HIT. Informatyk, mundurówka. Co zyskujesz? Nowoczesne pracownie, darmowe certyfikaty i zagraniczne wyjazdy, których będą ci zazdrościć. Do tego super atmosfera i ludzie tacy jak ty. Startujemy 18 maja. Wejdź na zdz-zamość.pl i zapisz się online lub wpadnij do nas osobiście. ZDZ Zamość. Twój ruch. Twoja przyszłość.
19: I po reklamie.

0: Express. Reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Kończysz podstawówkę i nie wiesz, co dalej? Wybór jest prosty. Mechanik. Czekają na ciebie kierunki, technik reklamy z grafiką 3D, technik żywienia, specjalność dietetyka i bloger kulinarny, technik mechanik z oddziałem przygotowania wojskowego, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, a może szkoła branżowa. Wybierz zawód mechanika lub elektromechanika i uwaga, kurs prawa jazdy masz za darmo. Mechanik. Tu rodzą się profesjonaliści. ZSP 2 Zamość Szczebrzeska 41. Czekamy na ciebie.
12: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl. Hej, czy ty wiesz, gdzie jest Manhattan w Zamościu?
3: Tak, w galerii Revia Park.
2: Dobra stylizacja, profesjonalna obsługa z 30-letnim stażem. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie na ślub, komunię i inne okazje. Bardzo duży wybór asortymentu i wysoka jakość w dobrych cenach. Sprawdź to. To tylko w Manhattanie. Zamość, Galeria Revia Park i Tomaszów Lubelski Hotel B&B. Zapraszamy.
4: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Miasto Biłgoraj zapraszają 16-17 maja nad Zalew Bojary na wydarzenie Biłgoraj Go Lubelskie Flow, które otworzy sezon turystyczny w regionie. W sobotę zapraszamy na klimatyczny koncert Lubelska Noc z piosenką turystyczną przy wspólnym ognisku. W niedzielę przygotowaliśmy 3 strefy wystawców, rekreacji oraz z regionalnymi smakami, warsztatami i konkursami. Na scenie 17 maja wystąpią Skolim, Jam oraz Woners. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Zapraszamy do Biłgoraja.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
5: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie partnerskim Budbram. Zamość, ulica Starowiejska 11. www.budbram.pl.
8: I po reklamie.

0: Jedynka. Zamość News.
1: Przed mikrofonem Monika Kowalewicz, kłaniam się nisko. Zapraszam na cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Zamościa i z regionu. Zaczynamy. 1157 hektarów Puszczy Solskiej spłonęło w gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia pożaru.
2: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że w bardzo krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
1: Nie wszystkie zwierzęta spłonęły, część uciekła, wracają na miejsce już węże.
2: W zwierzynie grubej strat nie było. To są zwierzęta mobilne, one się przemieszczały, zdążyły uciec. Ptactwo myślę, że też. Natomiast cóż, lęgi, te zwierzęta po prostu nie są ruchliwe, uległy spaleniu. Ale już muszę Państwu powiedzieć, że zauważa się żmije, padalca na terenie pożarzyska. Więc to życie tutaj w tym fragmencie powolutku będzie wracało.
1: W miejscu pożaru leśnicy będą sadzić nowe drzewa, głównie sosny, ale też gatunki liściaste, pamiętając o zagrożeniu pożarowym.
2: Muszą powstać też i pasy przeciwpożarowe, dojazdy przeciwpożarowe, no bo to się okazało, że pożar w początkowej fazie swojego rozwoju, czyli na lasach niepaństwowych, gdzie praktycznie jest teren niedostępny, tam nie ma dróg, a jeżeli są drogi, to są nieprzejezdne dla samochodów bojowych, straży pożarnej.
1: Lasy Państwowe mają już pomysł, jak zabezpieczyć się przed podobnymi pożarami, które mogą wybuchać na terenach prywatnych.
2: Największa rola tutaj już będzie Lasów Państwowych, żeby jednak ten teren zabezpieczyć w jakiś sposób, poniekąd, czy oddzielając jakimś pasem przeciwpożarowym te lasy z jednoczesnym dojazdem pożarowym. Bo gdyby na granicy Lasów Państwowych i niepaństwowych faktycznie był szeroki pas przeciwpożarowy z dojazdem, być może ten pożar byłby został opanowany w znacznie mniejszym rozmiarze.
1: Jak mówi Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, chociaż strażacy przekazali już cały teren, to cały czas też jeszcze go patrolują, będą też patrolować leśnicy.
3: Patrole gaśnicze złożone z pracowników Nadleśnictwa Józefów są cały czas obecne w terenie, na ziemi, obserwując, szacując rozmiar pożaru, ale też te patrole gaśnicze mają do dyspozycji drony z termowizją, które po oblotach nocnych identyfikują takie miejsca, gdzie jeszcze cały czas pożar, ogień się tli, albo miejsca z podwyższoną temperaturą. To mogą być pojedyncze drzewa, to mogą być miejsca, no przypomnijmy, to są tereny torfowiskowe, więc miejsca, które wciąż mogą się tlić. I czujność cały czas jest zachowana. Takie patrole gaśnicze mają do dyspozycji samochody patrolowo-gaśnicze, to jest samochód z Nadleśnictwa Józefów, ale również samochody z innych nadleśnictw lubelskiej dyrekcji. A także nad takim zabezpieczeniem terenu czuwają strażnicy leśni, a więc pracownicy też znowu nie tylko z Nadleśnictwa Józefów, ale również dyżury rotacyjne całej lubelskiej dyrekcji i za to też no, podziękowania za wsparcie oczywiście do innych nadleśnictw, ale też nie wyobrażamy sobie inaczej. Jeśli chodzi o to zabezpieczanie, to przypomnę w tym momencie o zakazie wstępu do lasu. Ten zakaz wstępu do lasu został w ostatnich dniach ograniczony. Był na terenie całego Nadleśnictwa Józefów, ponieważ też turyści dzwonili, dopytywali, gdzie mogą udać się w teren do lasu. Chcąc ograniczyć jakby te telefony, był zakaz na terenie całego nadleśnictwa, ale już teraz jest na terenie dwóch leśnictw, Dębowce i Fryszarka, ponieważ to jest obszar objęty akcją gaśniczą i w tej chwili, czyli pożarzysko, pogorzelisko, pożarzysko po pożarze, gdzie może być niebezpiecznie lub bardzo niebezpiecznie, bo z nawet informacji od pana nadleśniczego wiem, że

0: niektóre drzewa na terenie torfowisk mogą przy niewielkim wietrze mogą się po prostu przewracać. Także i społeczeństwo musi mieć to na uwadze, ale oczywiście to nie tylko z uwagi na samo niebezpieczeństwo ze strony spalonych drzew, ale również z uwagi na prace, które będą tutaj prowadzone.
1: Dokładne przyczyny i skutki pożaru ma ustalić specjalnie powołana komisja.
2: SK Zamość.
1: Po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej niedostępny jest jeden ze szlaków turystycznych PTTK. Trasa prowadzi przez spalone tereny, mówi Agnieszka Linek, prezes Zamojskiego Oddziału PTTK.
3: Tym zakazem są objęte tereny w okolicach Józefowa. Tak naprawdę to jest na południe od Józefowa, w okolicach też miejscowości Kozaki. Są to Las Dębowce oraz Las Fryszarka. Do tych lasów nie możemy wchodzić i zakaz ten obowiązuje do dnia 30 września. Natomiast pozostałe trasy, pozostałe szlaki, czyli te najbardziej popularne, czyli rezerwat nad Tanwią, czy też Czartowe Pole, czy też rezerwat Szum, wcześniej objęte tym zakazem, zostały w tej chwili już otwarte i możemy na razie przynajmniej spokojnie po nich wędrować. Natomiast na te tereny właśnie na południe od Józefowa prosimy się nie udawać, nie zapuszczać i po prostu pozostawić te miejsca objęte zakazem. Na obszarze, który został zniszczony, jeśli chodzi o nasze szlaki, którymi się opiekujemy, to obecnie niedostępny jest jedynie szlak ziemi józefowskiej, ma on kolor zielony, na odcinku od Fryszarki do pomnika Mieczysława Romanowskiego przy szosie do Osu. Jak już będzie możliwość wejścia na te tereny, czyli myślę, że dopiero w przyszłym roku pewnie zostanie oczywiście odnowiony i na nowo wyznaczony.
1: Tereny wyłączone z użytkowania sprawdzić można dokładnie na mapach Banku Danych o Lasach. Województwo lubelskie uruchamia unijne fundusze na cele obronne. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło zmiany w kontrakcie programowym. To miliard złotych na bezpieczeństwo regionu. Pieniądze zostaną podzielone na 5 nowych priorytetów. Największa kwota, około 500 000 000 zł, trafi na wzmocnienie infrastruktury krytycznej, w tym nowoczesne pogotowie i doposażenie szpitali. To będą inwestycje o podwójnym zastosowaniu, które podniosą jakość życia mieszkańców, podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.
4: Alokacja Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. To jest kwota 2 miliardy 431 milionów euro. Z tych 2 miliardów 431 milionów euro Komisja Europejska, mając na względzie wojnę na Ukrainie i przygotowanie się tej wschodniej części Unii Europejskiej do ewentualnej wojny, nakazała wszystkim krajom utworzenie w naszym przypadku z tych 2 miliardów 431 10% funduszu na rzecz tych rzeczy związanych z przygotowaniem województwa, regionu do ewentualnego konfliktu zbrojnego. Czyli 10% z 2 miliardów 431 to jest prawie 250 milionów euro. I te 250 milionów euro myśmy podzielili tutaj, pani dyrektor, mając na względzie nasze sugestie zarządu, podzieliła Komisja Europejska, jak to mówią kolokwialnie, klepnęła nam ten podział tych środków, tych 250 milionów euro. No i mamy finał. Pani minister Pełczyńska na Łęczy podpisała w imieniu rządu polskiego oficjalną zgodę na realizację tych priorytetów obronnościowych. Mamy 5 priorytetów obronnościowych. To są małe, średnie przedsiębiorstwa i duże, czyli przemysł obronny. Kwota 35 milionów euro. To jest kwota, która pozwoli na przykład na otworzenie jakiejś tam linii produkcyjnej, która będzie produkowała zarówno na cele cywilne, jak i wojskowe, czyli tak zwane dual use, ale nie wykluczamy tutaj, że jeśli zgłosi się firma, która produkuje stricte elementy wojskowe, do wojskowości, jakieś elementy dronów, czy innych bojowych, to też będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy. Kolejny segment to jest infrastruktura krytyczna, czyli to jest doposażenie szpitali, także ten priorytet związany z bezpieczeństwem wodnym. Pozostają 2 priorytety. Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, czyli to są te projekty miękkie, gdzie trzeba przygotować ludność na wypadek wojny, czyli różnego rodzaju szkolenia w ramach obrony cywilnej, taki paraobrony cywilnej, a także tutaj jest jeden taki fragmencik, 10-milionowe euro pod tytułem dekarbonizacja, czyli to, co się wiąże z Zielonym Ładem.
1: W harmonogramie mamy 12 naborów na całą alokację, 5 z nich już ogłosimy w czerwcu, mówi Anna Brzyska, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Regionalnymi.
5: Ta zmiana jest zmianą bardzo korzystną dla naszych mieszkańców, dla naszych beneficjentów, ponieważ zmiana wskazuje jednoznacznie na fakt, iż beneficjenci będą mogli rozliczać swoje środki o rok dłużej od pierwotnej wersji programu, bo do 2030 roku będą wydatki kwalifikowalne.
1: Pierwsze nabory wniosków ruszą w czerwcu. 14 nowych autobusów elektrycznych oficjalnie przekazano do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Tabor składa się z żółto-czerwonych 12-metrowych pojazdów napędzanych silnikiem elektrycznym. Szczegóły w materiale Violetty Sawy.
6: Prezydent Zamościa Rafał Swolak.
7: Nowa flota 14 autobusów elektrycznych. Bardzo mi zależało na tym, żeby autobusy były niskoemisyjne i kupiliśmy je z dobrą dotacją z KPO, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Koszt inwestycji 44,5 miliona, z czego 33 miliony to jest dotacja. Dodatkowo wynegocjowaliśmy jeszcze dodatkowe miliony dofinansowania i cieszymy się, bo te autobusy będą służyły nie tylko mieszkańcom Zamościa, ale również mieszkańcom naszych sąsiadów, gmin. Autobusy nasze też jeżdżą na nowe linie, bo jeżdżą do Starego Zamościa, jeżdżą też w stronę Łabuń i są dużo tańsze w eksploatacji niż stare autobusy diesla, bo przejechanie 100 km autobusem diesla to jest 300 zł, przejechanie 100 km elektrycznym to jest 100 zł. Będziemy mieli własną instalację fotowoltaiczną, będziemy mieli jeszcze taniej.
8: Sławomir Orzko, prezes MZK Zamość. Przekazanie 14 nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu. Jest to bardzo ważna inwestycja. Są to nowe autobusy elektryczne, które mają zwiększoną pojemność baterii, co pozwala nam na przejechanie ponad 300 km na jednym ładowaniu. Pozwoli to na ładowanie tylko i wyłącznie w nocy. Autobus zrobi nam wszystkie linie, które nam potrzebujemy w ciągu dnia. Autobusy są wyposażone w rampy dla osób niepełnosprawnych. Tak, można sobie kupić bilet przez aplikację również. Są wyposażone w kasowniki. Kartą zbliżeniową można również też bilety nabyć. Są wyposażone w gniazda USB typu C i typu A, także można doładować sobie w międzyczasie tak telefon komórkowy. Bardzo oczekiwana inwestycja, pozwoli to nam na ograniczenie kosztów eksploatacji. Wycofujemy najstarsze autobusy diesla, które mają przejechane ponad 2 miliony kilometrów. Wstępujemy to bardzo nowoczesnym transportem ekologicznym. Zmianę tankowania tradycyjnego na ładowanie elektryczne pozwoli to nam zaoszczędzić około 800 tysięcy złotych rocznie. Mają zwiększoną baterię, są inne oczywiście kolorystycznie, kokpit mają troszeczkę inny, ale są bardzo podobne. W ogóle jest kierownica wielofunkcyjna, nowa deska rozdzielcza, nowe przyciski, więcej funkcji.
9: Rafał Kowalik, burmistrz Szczebrzeszyna. No, szanowni Państwo, chcemy odpalić komunikację podmiejską na trasie Zamość-Szczebrzeszyn, udostępnić możliwość poruszania się koncesją podmiejską tańszą komunikacją niż tą, co obecnie mamy. Żeby mieszkańcy naszej gminy mogli przyjechać się do Zamościa, też żeby iść z Zamościa, żeby przyjechać do Szczebrzeszyna. Miasto Zamość i miasto Szczebrzeszyn, ja z prezydentem Rafałem Zwolakiem podpisujemy intencyjny i przystępujemy do rozmów. Do rozmów o kosztach, o trasach, o kursach. Takie konsultacje też i społeczne, też i tutaj z Radą Miejską w Szczebrzeszynie, Radą Miejską w Zamościu. Chcemy współpracować z Zamościem i chcemy, żeby do Szczebrzeszyna taka komunikacja podmiejska dojeżdżała. Mieszkańcy Szczebrzeszyna dojeżdżają bardzo często z Zamościa do pracy, do szkół, do różnego rodzaju, no też i szpitala, który jest dla osób starszych. Będzie to na pewno jakaś możliwość komunikacji. No teraz zmieniamy w Szczebrzeszynie przystanki, remontujemy na nowe i te przystanki nie są to pustkami, tylko niech komunikacja się tędy rusza. Planujemy poranny kurs popołudniowy i kurs wieczorny, no oraz kursy wakacyjne, weekendowe, soboty, nie soboty, niedzielę na kościele wakacyjnym. Codziennie po dwa, ewentualnie nawet trzeci ten nocny kurs, no i tak jak wspomniałem, te kursy wakacyjne.
1: Do Zamościa dostarczono też 7 dwustanowiskowych ładowarek zajezdniowych, umożliwiających efektywne nocne ładowanie pojazdów. Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego Zamościa na przyszły rok. O szczegółach mówi rzecznik zamojskiego ratusza Jacek Bełz.
10: Zapraszamy mieszkańców Zamościa do składania kolejnych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Do 12 czerwca można składać wnioski, projekty. To naprawdę jest tworzenie tego, co jest najbliższe. Budżet obywatelski jest po to, żeby mieszkańcy mogli wykazać swoją inwencję, mogli stworzyć projekty, które są ważne dla tej małej społeczności. Chodzi o to, żeby każde osiedle stworzyło swój własny projekt. Czasami jest kilka, czasami jest jeden, to różnie bywa, żeby znaleźć to, co jest niezbędne dla funkcjonowania, co jest najbardziej potrzebne, bo to się oczywiście zmienia. W każdym momencie widzimy, że są różne projekty, że to jest różna realizacja. Dodatkowo szukamy też osób, które będą tworzyły ten projekt ogólnomiejski. To są naprawdę ważne projekty. Widzimy, jak funkcjonuje tężnia, widzimy, jak funkcjonują ronda czy przebudowy ulic, które były realizowane w ramach tego ogólnomiejskiego projektu. Nic się nie zmieniło. Były koncepcje, które miały dotyczyć trochę przebudowy tego systemu budżetu obywatelskiego. Na obecną chwilę nic się nie zmieniło. Pracujemy cały czas na tym samym systemie. W związku z tym zbieramy podpisy, wynajdujemy projekty i tworzymy przestrzeń wokół siebie. Budżet obywatelski to założenie, które ma stworzyć przestrzeń wokół mieszkańców. To oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują, dlatego my gorąco zapraszamy mieszkańców Zamościa do obserwowania swojej tej małej ojczyzny, do tworzenia projektów, które będą tak naprawdę łączyły mieszkańców danego miejsca i to wszystko będzie mogło być realizowane w pełni właśnie w tej najbliższej przestrzeni.
1: Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na inwestycje do 12 czerwca.
2: SK Zamość News.
6: Violetta Sama, zaczynamy magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie powiemy o akcji wymiany osłon. Będzie policyjny przegląd zdarzeń. Zaprosimy też do Akademii Zamojskiej.
2: SK Zamość.
6: To zaczynamy. Rolnicy mogli wymienić uszkodzone osłony do wałków przekaźnika mocy, które wykorzystywane są na przykład w kombajnach, traktorach czy pryskiwaczach. Taką akcję zorganizowano 14 maja przez KRUS. Akcja odbyła się na terenie zamojskiego rolniczaka. To krótka relacja z tego wydarzenia.
11: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kasprzycki. Jestem pracownikiem placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zamościu. Dzięki współpracy z instytucjami takimi jak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz firmą zawarł umowę, dzięki której mamy akcję wymiany osłon wałków przekazu mocy. Akcja wymiany osłon podyktowana jest znaczną ilością zdarzeń wypadkowych, które następują w wyniku pochwycenia pracujących osób przy uruchomionych wałkach. Obrażenia takie skutkują bardzo ciężkimi obrażeniami, a niejednokrotnie nawet powodują śmierć rolnika. Dlatego zauważyliśmy potrzebę wykorzystania akcji celem wymiany dla chętnych uszkodzonych osłon, aby w przyszłości zabezpieczyć pracujące osoby przed przypadkowym pochwyceniem elementów najczęściej garderoby, a w części następnej pochwycenia takiej osoby w elementy wirujące, które powodują bardzo poważne obrażenia. Skutki takiego zdarzenia przynoszą najtragiczniejszy, że tak powiem, element, co wyraża się zgonem osoby w wyniku pochwycenia. Wałki przekazu mocy są to elementy łączące ciągnik z maszyną współpracującą, taką jak opryskiwacz, roztrząsacz nawozu. Ogólnie w kraju KRUS odnotowuje około 300 wypadków w związku właśnie z działaniem niesprawnych wałów przekaźnika mocy. Aby dalej zapobiegać skutkom i czy wystąpieniom tych zdarzeń, i mamy akcję wymiany osłon. Dużo zdarzeń występuje przy obsłudze też innych maszyn czy narzędzi. Mówimy tutaj o siewnikach. Niestety część osób w trakcie pracy rozgarnia dłonią komorę siewnika na przykład i wtedy dłoń zostaje pochwycona przez element rozgarniający. Mamy również przypadki niewłaściwej obsługi sadzarek do ziemniaków, gdzie w czasie pracy również w sposób niedozwolony osoba manipuluje przy elementach obrotowych. Oczywiście w gospodarstwach rolnych w wyniku takiej struktury pracy w czasie pracy przy różnej obsłudze uczestniczą też członkowie małoletni rodzin, którzy również ulegają pewnym zdarzeniom wypadkowym. Oczywiście są to drobne prace, polegające czasami na przenoszeniu karmy, czy przewożeniu jakichś drobnych elementów, czy wody, czy ziarna. To są często też upadki. No, zdarzają się oczywiście też w wyniku fantazji dziecięcej, że tam przebywanie w strefie niebezpiecznej, czy bez wiedzy rodzica, opiekuna, dzieci czasami w sposób niekontrolowany znajdą się czy na maszynie, podczas gdzieś jakiejś zabawy i wtedy mogą zostać czy przejechane przez poruszające się urządzenie na terenie gospodarstwa, czy też gdzieś jakieś następuje skaleczenie, upadek z tej maszyny, bo wiadomo, że dzieci czasami miejscem ich zabawy jest właśnie takie znalezienie sobie miejsca zabawy na właśnie takiej maszynie. Ostatnio mamy generalnie zmniejszoną ilość zdarzeń, bardzo się z tego cieszymy. Oczywiście jest to wynikiem naszej współpracy ze szkołami, akcje tematyczne, konkursy plastyczne, konkursy na rymowankę ostatnio mieliśmy przeprowadzane. Jesteśmy w trakcie właśnie, obecnie jest finał prac plastycznych o tematyce na przykład zabezpieczenia się przed upadkiem w gospodarstwie. Jeżeli chodzi o podstawowe zasady bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, oczywiście korzystanie z możliwości przeprowadzanych szkoleń, uczestnictwo w czasie takich szkoleń tematycznych na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, które są organizowane przez każdą jednostkę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Oczywiście zasad bezpiecznej pracy, te tematy są najczęściej poruszane, które zauważymy, gdzie jest najczęstsza przyczyna wypadków. No i tutaj mamy większość zdarzeń takich wypadkowych mamy spowodowanych wynikiem upadków. Są to upadki na płaskich nawierzchniach, najczęściej na podwórzach. Mamy upadki podczas wchodzenia na maszyny rolnicze. Mamy upadki z drabin, ze schodów. To są najczęściej. Dlaczego tak się dzieje? Często jest tak, że to niewłaściwy stan techniczny podwórzy, nierówne, grząskie. Mamy też często niewłaściwy stan techniczny drabin, które są używane w czasie pracy. Jeżeli chodzi o upadki z maszyn, tutaj bardzo często są powodem zdarzenia związane z niewłaściwym sposobem schodzenia z takiej maszyny. Najczęściej mówimy tutaj o ciągnikach, gdzie prawidłowa zasada, schodzimy zawsze tyłem do kierunku zejścia, a niektórzy chcą sobie skrócić drogę, wyskakują, schodzą przodem do kierunku zejścia, wtedy następuje poślizgnięcie i upadek. Bardzo często też jest przyczyną zdarzeń upadkowych używanie niewłaściwego obuwia roboczego. Mówimy tutaj najczęściej o takim obuwiu właściwym, które powinno być, to kamasze robocze na protektorowanej podeszwie. I oprócz upadków mamy właśnie drugą grupę, to są właśnie pochwycenia przez elementy ruchome maszyn i urządzeń. Dlatego też ta tematyka wymiany osłon, aby to ograniczyć. Zły stan techniczny używanych osłon, wałów, które nie posiadają właściwych osłon na co?
12: Jestem tutaj w Zamościu pod Rolniczakiem na targach wałków. Prawdopodobnie się jakiś przyda. Największy jaki był wymiarowy, żeby go można było dopasować, bo mamy wałek luźny i jakby się osłona przydała. Słyszałem mnóstwo historii, że ktoś się wkręcił w wałek i rękę urwało, nogi połamało czy żebra wytuczone. To zdrowie trzeba bać, bo zdrowie i życie ma się tylko jedno. Te wałki znajdują się w kombajnach do fasoli, w traktorze, używane są też w siewnikach, w rozsiewaczach i ogólnie we wszystkich narzędziach, gdzie jest potrzebny przekaz mocy.
13: Andrzej Adamek, zastępca kierownika powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Akcja wymiany osłon jest to tak ważna sprawa i dzięki podpisanej umowie między naszymi instytucjami pozwala na wymianę osłon na wałkach odbioru mocy, osłony przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Poprawa bezpieczeństwa. Na pewno nasze działania zmierzają w tym kierunku, żeby cały czas poprawiać to bezpieczeństwo. I ze statystyk wynika, że wypadków w rolnictwie dzięki tym działaniom prewencyjnym jest coraz mniej. My jako Ośrodek Doradztwa Rolniczego również włączamy się jako jeden z współautorów tego porozumienia w te działania i w najbliższym czasie odbędzie się wystawa zwierząt i maszyn rolniczych w Sitnie 4 i 5 lipca i również taką akcję będziemy tam podczas tej wystawy prowadzić. I zachęcam tutaj właśnie rolników do skorzystania z takiej doskonałej okazji, żeby poprawić swoje bezpieczeństwo, no i osób, które pracują przy tych maszynach. Ten, kto w ogóle się nie orientuje, a posiada ciągnik i maszynę z jakimś aktywnym urządzeniem, więc albo to może być rozsiewacz do nawozów, bądź też opryskiwacz. Tam stosuje się właśnie te wałki przekaźnika mocy. I w wielu wypadkach jest tak, że rolnicy kupują, bo jest taniej, bez osłony. Szczególnie było to takie modne, kiedy tych wałków było mało. Kupowali właśnie od rzemieślników, którzy robili, i taniej było po prostu bez osłony. A teraz przez takie właśnie akcje, jak my prowadzimy, to poprawia się to, zakłada się te osłony i już wtedy te wirujące części są zasłonięte i nie wciągają ludzi, bo jest bardzo wiele wypadków właśnie. Pójdzie coś na czasie działalności, pójdzie coś robić. Urządzenie, które wiruje, może wciągnąć za odzież, za rękawice, a tak to już tego nie ma styczności, bo osłona zasłania.
6: Czyli to może uratować zdrowie i życie.
13: Oczywiście. W wielu przypadkach było tak, że jakby nie osłona, to na pewno by było stracona byłaby ręka, noga, albo też można byłoby zginąć.
14: Dawid Kuks. Trzeba przestrzegać przepisów BHP, ponieważ aby zachować zdrowie i życie, żeby zabezpieczyć swoje zdrowie i życie. W moim gospodarstwie stosuję zawsze, na ile to jest możliwe, osłony do wałków WOM, i jeżeli jest pęknięta czy nadruszona, na ile to jest możliwe, to staram się wymieniać. I też, co jest ważne przy tych osłonach, więksi rolnicy to stosują, mniejsi mówią, ściągają te osłony, a bo to przeszkadza w zaczepianiu, bo to. Nieprawda, to jest tylko parę minut dłużej przy zaczepianiu, można się, czasami niektórzy się denerwują, ale ja jestem zwolennikiem, jeżeli producent zaleca te osłony, to po prostu należy je wymieniać i przestrzegać tych przepisów BHP. Osłony na to, jeżeli jakoś terminowo nie ma tej wymiany na to, ale jeżeli widzę, że jest jakaś uszkodzona czy pęknięta, to staram się wymieniać. I jeszcze co, bo nie dokończyłem myśli, że trzeba zawsze te łańcuszki, co są, nigdy ich nie odpinać. Jeżeli są przy osłonie, zawsze trzeba przypinać, bo żeby ta osłona nie była ruchoma, bo jeżeli ona jest ruchoma, to nie spełnia swojego zadania.
15: Mamy tutaj osłony do wałów przegubowo-teleskopowych. Są różne długości tych osłon, różne średnice. Chodzi o średnicę wałka przekaźnika mocy. A wałek przekaźnika mocy to jest element łączący ciągnik z maszyną współpracującą. Osłona jest bardzo ważnym elementem, który jest tak jakby łączeniem między pięciem dwóch ciągnika z maszyną. Zabezpiecza ona przed uszkodzeniem czy wciągnięciem operatora, rolnika, osoby postronnej, która tam by się mogła... Generalnie bardzo ważną rzeczą jest też zachowanie smarowania tak jakby tych osłon, bo one mają też swoje punkty smarownicze. Dzięki temu osłona pracuje bardzo długo, nawet 5-10 lat, tak? Trzeba po prostu sprawdzać też jej zabezpieczenie, czy ona jest przesmarowana i czy nie jest uszkodzona. W wszystkich urządzeniach, które potrzebują wałka przekaźnika mocy, na przykład kosiarki, przetrząsarki, zgrabiarki, prasy, kombajny różnego rodzaju, naprawdę tych maszyn jest bardzo dużo. Grzegorz Tomczyk.
16: Pomagam oczywiście rodzicom swoim na gospodarstwie o powierzchni 60 hektarów. Uważam, że jednak ta osłona jest potrzebna. Różne są historie. Słyszałem kiedyś, że wciągnęło dziewczynie włosy i były potem potrzebne specjalne służby, żeby dziewczynie pomóc wydostać się. Różne przypadki są. Myślę, że taka osłona jednak dużo daje. Jest to bezpieczniejsze. Taka praca przy takiej maszynie. Tak, wziąłem osłonę dla własnego bezpieczeństwa i ci, którzy pomagają przy tym gospodarstwie. Oliwier Krowicki.
17: Antoni Turzyniecki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu. Czym jest przeprowadzona akcja, która między innymi ma przygotować młodzież do bezpiecznego funkcjonowania w rolnictwie. Młodzież tutaj uczy się w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnictwa, i między innymi ta dzisiejsza akcja służy temu, by bezpiecznie przeprowadzać prace polowe. Jednym z przedmiotów nauczanych w szkole jest przedmiot bezpieczeństwo, a na tej akcji w praktyce młodzież młodzież będzie mogła zobaczyć, jak to wygląda, żeby w przyszłości nie było żadnych wypadków w rolnictwie, bo te wypadki się zdarzają, w tym wypadki śmiertelne. I ta akcja ma właśnie zapobiec m.in. skutkom nieodpowiedzialnego posługiwania się sprzętem rolniczym. Im wcześniej tutaj wdrożymy to w młodych ludzi, im wcześniej oni będą umieć się posługiwać sprzętem rolniczym, odpowiednim sprzętem rolniczym, odpowiednio zabezpieczonym, tym to bezpieczeństwo będzie o wiele stało na wiele większym poziomie. I dzięki temu unikniemy również wypadkom w rolnictwie, dzięki temu unikniemy również wypadkom śmiertelnych, do których dochodziło niestety w ostatnim czasie. Ta akcja ma temu zapobiec, albo przynajmniej mocno zredukować właśnie możliwość powstania takich wypadków.
6: Teraz w naszym magazynie przyszedł czas na policyjny przegląd zdarzeń z powiatu zamojskiego. Szczegóły przedstawi
18: podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. W maju na terenie powiatu zamojskiego doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem motocyklistów. W Bodaczowie kierujący motocyklem marki Kawasaki na łuku drogi w lewo prawdopodobnie z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w pień drzewa. 36-letni motocyklista z gminy Nielisz przewrócił się, doznając obrażeń. Załoga karetki pogotowia przetransportowała go do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Do drugiego z tych zdarzeń doszło na terenie Nielisza, na moście Tamie w Nieliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 35-letni motocyklista poruszał się pojazdem marki Yamaha, najechał na krawężnik, co spowodowało, że stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery ochronne. Mieszkaniec powiatu Krasnostawskiego, upadając, doznał obrażeń. Do szpitala został przetransportowany przez załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Apelujemy do motocyklistów, aby dbali o swoje bezpieczeństwo, pamiętali o odpowiednim stroju ochronnym, o sprawdzaniu stanu technicznego motocykla. Motocyklisto, nie przeceniaj również swoich umiejętności. Zawsze należy dostosować prędkość do warunków na drodze, limitów prędkości i własnych umiejętności. Dla każdego motocyklisty i nie tylko motocyklisty, ale dla każdego użytkownika drogi priorytetem powinno być jego bezpieczeństwo. Gdy pogoda sprzyja aktywności na świeżym powietrzu na ulicach Zamościa, można spotkać już policyjne patrole rowerowe. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo mieszkańców tam, gdzie radiowóz nie zawsze może szybko dotrzeć, na ścieżkach rowerowych, w parku, nad zalewem czy na osiedlowych alejkach. Policyjni cykliści dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, reagują również na łamanie przepisów prawa. Patrole rowerowe już wyjechały na ulicę Zamościa. Policjanci na elektrycznych jednośladach dbają o bezpieczeństwo i służą pomocą zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Policyjni cykliści patrolują okolice Starego Miasta, Park Miejski, Zamojski Zalew oraz ścieżki rowerowe na terenie miasta, jak też bulwary nad rzeką Łabuńką. Można ich również spotkać na osiedlach mieszkaniowych oraz w miejscach licznie uczęszczanych przez mieszkańców i osoby odwiedzające nasze miasto. Rowerowe patrole mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa, szybszą reakcję na zgłoszenia oraz przeciwdziałanie wykroczeniom i aktom wandalizmu. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Patrolują, edukują o bezpieczeństwie, reagują też na łamanie prawa. Wykorzystanie rowerów w codziennej służbie ułatwia dotarcie w miejsca, w które dojazd radiowozem jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. Skuteczność i mobilność policyjnych rowerowych patroli podkreślają sami mundurowi, którzy pełnią służbę, wykorzystując jednoślady. Do zdarzenia drogowego z udziałem nastoletniej rowerzystki i pojazdu osobowego doszło na ulicy Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. Wstępnie ustaliliśmy, że rowerzystka jechała drogą pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Dzieci Zamojszczyzny. Nagle wjechała na przejazd dla rowerów tuż przed pojazd marki Citroen, którym kierował 85-letni mieszkaniec Zamościa. Kierujący autem nie zdążył zareagować. 14-letnia rowerzystka uderzyła w karoserię auta i upadła na jezdnię. Nastolatka z Zamościa potrzebowała pomocy medycznej. Załoga karetki pogotowia przetransportowała ją do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że zarówno kierujący samochodem, jak i cyklistka byli trzeźwi. Na terenie powiatu zamojskiego odbył się wyścig kolarski o Puchar Polski w kolarstwie szosowym. W wydarzeniu wzięło udział blisko 400 uczestników. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci Zamojskiego Ruchu Drogowego, wspierani przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej oraz druhów okolicznych ochotniczych straży pożarnych. Pierwszy etap to była jazda indywidualna na czas. Kolarze pasażerze w 6 kategoriach wiekowych ścigali się na trasie Suchowola, Rachodoszcze, Zalesie, Białowola, Kolonia, Suchowola. Natomiast drugi etap kolejnego dnia ze startu wspólnego odbył się przy ruchu częściowo otwartym, również w 6 kategoriach wiekowych. Kolarze przemieszczali się na trasie Suchowola, Kolonia, Boża Wola, Majdan Ruszowski, Łabunie, Ruszów, Kolonia Ruszów, Zalesie, Rachodoszcze. Wyścig zakończył się w Suchowoli. Podczas wyścigu policjanci ruchu drogowego wspierani przez inne służby zabezpieczali skrzyżowania, wstrzymywali ruch, wykonywali pilotaż oraz informowali innych uczestników drogi o utrudnieniach. Udział w zabezpieczeniu mieli również policjanci z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego oraz posterunku policji w Łabuniach i Krasnobrodzie. Łącznie nad bezpieczeństwem uczestników czuwało blisko 60 policjantów, żołnierzy oraz druhów. Służby biorące udział w zabezpieczeniu spisały się na medal. Podczas wyścigu nie doszło do żadnych incydentów z udziałem uczestników ruchu drogowego. Kierującym, którzy w tych dniach na drodze napotkali kolarzy, dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość oraz stosowanie się do poleceń policjantów i innych osób zabezpieczających wyścig. Na ulicy Lipskiej w Zamościu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem osobowego Renault i karetki pogotowia ratunkowego. Wstępnie ustaliliśmy, że kierujący poruszali się ulicą Lipską w kierunku miejscowości Żdanów. Lewym pasem ruchu z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się kierujący karetką pogotowia, który wyprzedzał kilka pojazdów. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Miłosza doszło do zderzenia ambulansu z kierującym osobowym Renault, która w tym czasie rozpoczęła manewr skrętu w lewo. Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji. Do szpitala w związku ze zdarzeniem zostały przewiezione 4 osoby. Kierująca Renault w wieku 51 lat, 59-letni kierowca karetki oraz 2 osoby z personelu medycznego karetki w wieku 62 i 37 lat. Po badaniach okazało się, że obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji doznała kierująca Renault. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi. Realizując założenia akcji Misja 112, jeden numer, 1000 szans, policjanci zespołu do spraw profilaktyki społecznej nieletnich i patologii zamojskiej jednostki w ostatnim czasie odwiedzili uczniów szkoły podstawowej nr 4 w Zamościu oraz katolickiej szkoły podstawowej imienia Ojca Pio. Funkcjonariusze w przestępny sposób omówili najważniejsze zasady korzystania z numeru alarmowego 112 oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Uczniowie poznali również konsekwencje niewłaściwego używania numerów alarmowych. Zamojscy policjanci od początku projektu Misja 112 1 numer 1000 szans aktywnie włączają się w jego realizację. Spotykają się z uczniami szkół z terenu Zamościa i naszego powiatu, przybliżając dzieciom sytuacje, w których należy dzwonić pod numer alarmowy 112 i w jaki sposób prowadzić rozmowę z operatorem. Podczas spotkań kształtują wśród młodzieży postawy empatii, odpowiedzialności oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Na drodze krajowej nr 17 w Chomęciskach Małych doszło do dachowania osobowej Toyoty. Bezpośrednimi świadkami tej niebezpiecznej sytuacji byli policjanci, którzy podróżowali tamtędy w czasie wolnym od służby. Posterunkowa Justyna Bil z posterunku policji w Łabuniach oraz sierżant Mateusz Dolecki, funkcjonariusz oddziału prewencji policji w Lublinie z siedzibą w Zamościu, bez chwili wahania zatrzymali się i ruszyli na pomoc kierowcy. Mężczyzna znajdował się wewnątrz uszkodzonego pojazdu i potrzebował natychmiastowego wsparcia. Policjanci wybili szybę i wyciągnęli kierującego z auta, następnie udzielili mu pierwszej pomocy. Wezwali również służby ratunkowe i do czasu przyjazdu służb zadbali o bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego, jak i innych uczestników ruchu. Obsługujący wypadek policjanci zamojskiego ruchu drogowego wstępnie ustalili, że kierujący Toyotą jechał od Lublina w kierunku Zamościa. W Chomęciskach Małych na prostym odcinku drogi nagle zjechał na prawe pobocze, następnie do przydrożnego rowu i po kilkunastu metrach uderzył w przepust. Później auto wybiło się od przepustu i dachowało. 35-letni mieszkaniec Zamościa, kierujący Toyotą, podróżował sam. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń. Załoga karetki pogotowia przewiozła go do szpitala. Policyjne badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było zaśnięcie kierującego. Reakcja policjantów, którzy bez wahania ruszyli z pomocą poszkodowanemu kierowcy, zasługuje na uznanie. Ta sytuacja pokazuje, że nasza służba to nie tylko wykonywanie obowiązków, ale przede wszystkim gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji. sytuacji. Ich szybka reakcja, profesjonalizm i opanowanie mogły mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanego kierowcy. Widząc wypadek, każdy z nas powinien zareagować w podobny sposób. Nie należy pozostać bowiem obojętnym. Już samo wezwanie służb ratunkowych jest ważnym działaniem, które może przyczynić się do uratowania zdrowia, a niekiedy nawet życia poszkodowanym. Jeżeli sytuacja na to pozwala i nie stwarza zagrożenia, warto udzielić pierwszej pomocy oraz pozostać na miejscu do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Całe życie pomagała innym. Dziś sama potrzebuje pomocy. Starsza posterunkowa Katarzyna Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy walczy o powrót do życia po rozległym udarze. Na co dzień to policjanci stoją na straży bezpieczeństwa innych ludzi. Są tam, gdzie ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia i nadziei. Dziś jednak to my prosimy o pomoc dla jednej z naszych koleżanek, starszej posterunkowej Katarzyny Job z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Jeszcze kilka tygodni temu była pełna energii, uśmiechnięta. Policjantką, mamą i kobietą, która z ogromnym sercem pomaga wszystkim wokół. Dziś walczy o najcenniejsze, o zdrowie, sprawność i możliwość powrotu do swojego 9-letniego syna. Do zdarzenia doszło na jednej z posesji w Zamościu, gdzie kobieta kosiła trawę na swoim podwórku. Po zakończonej pracy zostawiła kosiarkę spalinową na posesji i na chwilę weszła do domu. Wykorzystał to sprawca, który zabrał pozostawiony sprzęt i oddalił się z miejsca. Pokrzywdzona, kiedy zorientowała się, że nie ma kosiarki, natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy 112, a później zgłosiła się do komendy, aby złożyć zawiadomienie o kradzieży. Wartość strat pokrzywdzona oszacowała na kwotę 1000 zł. Sprawą natychmiast zajęli się zamojscy kryminalni, którzy rozpoczęli intensywne działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Ich doświadczenie i determinacja szybko przyniosły pozytywny efekt. Funkcjonariusze ustalili, gdzie w pobliżu znajdują się kamery monitoringu, które mogły objąć miejsce kradzieży. Następnie przeanalizowali nagranie, dzięki czemu szybko wytypowali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież. Policjanci ustalili jego dane i miejsce pobytu. Podejrzany to 53-letni mieszkaniec gminy Krasnobród. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali go na jednej z posesji w Zamościu. Odzyskali też kosiarkę, która wróciła już do właścicielki. 53-latek został doprowadzony do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Usłyszał zarzut kradzieży. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 12 maja do Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przyszły dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego w Komarowie Osadzie z siedzibą w Zubowicach. Dzieciaki przywitał szef zamojskich policjantów, inspektor Rafał Skoczylas. Mali goście zwiedzili naszą jednostkę, porozmawiali z policjantami o szeroko rozumianym bezpieczeństwie w codziennych sytuacjach. Funkcjonariusze przypomnieli najmłodszym, jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Opowiedzieli też, jak wygląda codzienna policyjna służba. Później nasi profilaktycy zaprezentowali dzieciom sprzęt, który policjanci wykorzystują w czasie codziennych służb. Był również czas na to, aby dzieci przymierzyły policyjne czapki i ubrały się w ochraniacze oraz hełmy ochronne. Przedszkolaki w czasie wizyty porozmawiały też z przewodnikami psów służbowych, którzy opowiedzieli, jak wygląda ich codzienna służba i w jaki sposób należy się zachować w sytuacji napotkania agresywnego zwierzęcia. Zaprezentowali również umiejętności policyjnych czworonogów. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowach, odpowiadały na pytania i dzieliły się własnymi doświadczeniami. Wizyta dzieci w naszej jednostce była wartościową i niezapomnianą lekcją dla wszystkich uczestników.
2: SK Zamość.
6: Nasz magazyn kończymy zaproszeniem do Akademii Zamojskiej, gdzie możemy obejrzeć ciekawą wystawę dotyczącą dawnej drukarni działającej w Akademii. Mówi Kamila Zubańska, asystent muzealny w Muzeum Zamojskim w Zamościu.
19: Przy Akademii działała, tak jak już wiemy, drukarnia akademicka. Początkowo w takiej drukarni pracowało nierzadko 3-4 osoby. Było to przeważnie trzech drukarczyków, czyli pomocników drukarza, którzy robili praktycznie wszystko od zera, czyli można powiedzieć, że i wytwarzali papier czerpany i tworzyli własne tusze do wyrobu papieru. No i przede wszystkim ten drukarz, czyli ta główna osoba, która jakby stała za tym całym procesem drukowania, musiał posiadać ogromną wiedzę. No bo wiemy, że w naszej drukarni akademickiej drukowano w wielu językach, między innymi w Grece, w łacinie, w języku też włoskim, między innymi z racji tego, że Zamojski właśnie chciał, żeby to była taka drukarnia, która będzie drukować w wielu językach. Tak więc wiemy, że taki drukarz miał bardzo dużo pracy, no ale też wiemy, że drukowanie takiej książki, no to nie był bardzo krótki proces i trwał bardzo długo. No bo oprócz tego, że musieliśmy mieć najpierw środki pozyskane do wyrobu tych wszystkich materiałów, musieliśmy sami odtworzyć sobie matrycę, za pomocą której odbijany był tekst albo czcionka, no to oprócz tego też taki papier długo sechł i taki tusz. Niekiedy też jedna kartka schła cały dzień, dlatego też wydrukowanie takiej powiedzmy 100 czy 200 stronicowej książki trwało czasami miesiącami. Tak więc był to żmudny bardzo proces, tak. No papier czerpany, no to był papier, który powstawał bezpośrednio z włókien naturalnych, prawda? Czyli potrzebowaliśmy mieć też takie specjalne maszyny, które ten papier czerpany mogły wytwarzać. No i ten tusz też był na bazie roślin, oczywiście. Albo ze środków takich żywiczych, albo na bazie różnych takich materiałów właśnie roślinnych. No wiemy, że na pewno pierwszą książką, czy jedną z pierwszych, która wyszła w drukarni akademickiej, no to były sielanki Szymona Szymonowica. Gatunek nietypowy jak na tamte czasy na ziemiach polskich. Praktycznie Szymonowic wprowadził no, ten gatunek jako pierwszy w literaturze polskiej. Czyli taki krótki utwór wierszowany, który miał za zadanie pochwałę takiego wiejskiego, sielankowego życia na wsi. No i oprócz tego wiemy, że były to pisma różnych myślicieli rzymskich, m.in. Cycerona, bo Cyceron był taką postacią, która cieszyła się największym zaufaniem wśród profesorów i uczniów za tamten okres. No i przede wszystkim były to też podręczniki dla uczniów też. Tak, bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na odwiedzenie naszej ekspozycji muzealnej w Zamojskiej Akademii Kultury. Przede wszystkim zobaczymy trzy sale muzealne. W pierwszej sali mamy historię Jana Zamojskiego, historię Akademii, jak powstała Akademia, dlaczego powstała, jaki był zarys ogólny powstania Akademii. Druga sala poświęcona jest drukarni akademickiej. Mamy w gablotach starodruki, którym możemy się przyjrzeć, jak powstawały. Mamy różne maszyny drukarskie, no i przede wszystkim XVII-wieczną prasę drukarską z matrycą, odpowiednio dla nas stworzoną. No i w trzeciej sali mamy taką namiastkę Biblioteki Akademickiej. Wiemy, że jeden z ordynatów, Stanisław Kostka-Potocki, stworzył Bibliotekę Ordynacji Zamojskiej, którą stworzył w Warszawie. Natomiast to trzecie pomieszczenie jest właśnie taką namiastką tej biblioteki, jak ona mogła wyglądać w tamtym okresie. Tak, mamy też takie multimedialne rzeczy. Przede wszystkim w wersji cyfrowej mamy na ekranach pokazane starodruki, które wyszły z drukarni akademickiej.
6: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia.
2: Eska Zamość News.
6: I Violetta Sawa, zapraszam na magazyn Radia SK Zamość. W tym programie pojawi się druga część tematu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej. Będzie też o znanym mieszkańcu Słubieszowa.
2: SK Zamość.
6: To zaczynamy. Nasz magazyn rozpoczynamy kontynuacją tematu dotyczącego rozmowy kwalifikacyjnej. W poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak się do niej przygotować, czym są kompetencje miękkie i dlaczego pracodawcy o nie pytają. W tym magazynie powiemy m.in. jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jakich pytań możemy się tam spodziewać, o co sami możemy zapytać. Naszym gościem i ekspertem jest Anna Kułaj, doradca zawodowy z Klubu Rozwoju Zawodowego w Zamościu.
20: Na jakie pytania powinniśmy być przygotowani? Na rozmowach kwalifikacyjnych jest taka seria pytań, która w takiej lub innej formie zawsze się pojawia. My już sobie tutaj powiedzieliśmy o tym, że na pewno zostaniemy poproszeni o to, żeby w jakiś sposób siebie zaprezentować. Czyli czy to będzie pytanie, proszę mi opowiedzieć kilka słów o sobie, albo czemu mam właśnie panią zatrudnić, to może być taka forma. Ale badanie tych naszych właśnie szczególnie kompetencji miękkich odbywa się też poprzez zadawanie takich pytań, na przykład, czy może pan w pani wymienić swoje mocne i słabe strony, 3, 5, to już zależy od pracodawcy, ile będzie chciał usłyszeć. Dlaczego chce pani pracować w naszej firmie? Co panią skłoniło do tego, żeby złożyć aplikację? Czemu skończyła pani pracować w firmie poprzedniej? Bardzo często trudne i problematyczne pytanie, szczególnie dla osób, które wcale się w sposób pozytywny z poprzednią firmą nie rozstały. Mogą paść pytanie, wiemy, że osoby mi tak mówią, że tych bardzo krępuje, o to ile chce pan, pani zarabiać w naszej firmie? Musimy być do tego przygotowani. Czemu się pyta o te mocne i słabe strony? No pracodawca pyta, bo chce zobaczyć, czy my tak naprawdę mamy wiedzę o samym sobie. Bo to, że ja napiszę, że potrafię się komunikować, albo powiem, że potrafię się komunikować i jestem odporna na stres, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ale jeśli ja w konkretach pokazuję, że ja mam pewne rzeczy przemyślane, wiem, co jest we mnie mocne, wiem, co być może troszeczkę kuleje, ale pokazuję, że ja to wiem i mam zaopiekowane, bo ja nad tym pracuję, żeby tego nie było, albo żeby to zmienić. To dla pracodawcy jest bardzo taka mocna wskazówka o tym, że my naprawdę mamy dużą wiedzę o naszych kompetencjach i kwalifikacjach. Pytanie o zarobki. No to intencja pracodawcy jest prosta. Czy mnie na ciebie stać i czy ty będziesz chciał za te pieniądze u mnie pracować? Bo po co ciągnąć ten proces, jeżeli się okaże, że ja więcej dać nie mogę przy takiej pracy i tym stanowisku lub nie chcę, a ty za te pieniądze, które ja chcę dać, nie chcesz przyjść pracować. Więc nie ciągnijmy tego, no nie? Jak się przygotować do odpowiedzi na takie pytanie, tak żeby też samemu być później usatysfakcjonowanym z tego, co osiągnęliśmy? Zbadać sobie, ile w danej branży, na danym obszarze, bo to też jest ważne, bo będą różnice, no nie czarujmy się, inaczej się zarabia w Warszawie, inaczej się zarabia w Zamościu. Czyli ile na danym rynku lokalnym, w danej branży, jaki jest przedział cenowy. Później tak naprawdę troszkę w prawdzie trzeba stanąć przed sobą, bo ja wiem, że nam się wszystkim wydaje, że jesteśmy niesamowitymi specjalistami od wszystkiego, ale jaki jest ten mój bagaż wiedzy i doświadczenia? Bo to za to mi pracodawca zapłaci, za mój czas, za moją wiedzę, za moje doświadczenie, bo ja tym wszystkim będę zarabiać pieniądze dla niego. I wyceń to, mając te dane. Wyceń to w widełkach, od do. Nie mniej niż, a maksymalnie tyle by mnie satysfakcjonowało, prawda? Robię mi wydełki, bo to jest taki też, można powiedzieć, troszeczkę kruczek, że pracodawca lubi mieć ostatnie słowo i lubi mieć wybór, nie chce być stawiany pod ścianą, więc my mu ten wybór dajemy, ale wybór w takim przedziale cenowym, który nas będzie satysfakcjonował. Czyli znowu odrób zadanie domowe, przemyśl, jakie warunki cię będą satysfakcjonowały w firmie. Zarówno te płacowe, jak i te z zakresu twoich obowiązków. Czy ty, ile ty jesteś w stanie na siebie wziąć? Bo o to też warto później na rozmowie kwalifikacyjnej zapytać. To co będzie należało do moich obowiązków? Żeby później nie płakać nad rozlanym mlekiem, że przychodzę do pracy, a się okazuje, że robię za czterech.
0: Dobrze, a jakich pytań nie powinien zadać pracodawca?
20: Jest szereg takich pytań, które zarówno w takiej etykiecie biznesowej, jak i nawet według prawa nie powinno się zadawać, nie można zadawać na rozmowie kwalifikacyjnej. Bo są to pytania o stan cywilny, o to, czy posiadamy dzieci, czy nie posiadamy, a już na pewno nie mogą się pojawiać takie pytania o rzeczy związane z mocno osobistymi, na przykład o nasz stan zdrowia, o nasze poglądy polityczne, przynależność do jakiejś właśnie frakcji, partii, o nasze poglądy duchowe, czyli religijne. Można powiedzieć, że są to pytania zakazane. Ale proszę Państwa, jeżeli szczerze chcecie usłyszeć, no napadają na rozmowę kwalifikacyjną. Nie powinny i warto o tym mówić, że nie powinny, bo myślę, że pracodawców też warto edukować do tego, że nie o wszystko możesz zapytać. Ale padają. Zostawiam do osobistego rozważenia, czy chcemy na nie odpowiadać, czy nie. Możemy się spodziewać, że jeżeli odmówimy udzielenia odpowiedzi na takie pytanie, to być może nie zostaniemy zatrudnieni. Jaką bym dała wskazówkę, tak od siebie, jeżeli zdecydujemy się nie odpowiadać, to łagodnie w jakiś sposób, na pewno nie agresywnie mówimy, nie powiem, bo w ogóle nie powinien pan o to pytać. W sposób łagodny, no, przepraszam to, ale to są bardzo moje osobiste sprawy. Nie chcę na rozmowie kwalifikacyjnej na te tematy rozmawiać. Nic z tego nie przeszkodzi w wypełnianiu moich obowiązków służbowych. Bo myślę, że o to pracodawcy chodzi tak naprawdę. On chce sprawdzić, czy my będziemy w stanie pracować tak, jak on chce, czyli w takim wymiarze czasu, czy nie będzie za dużo zwolnień lekarskich. No, też musimy zrozumieć, że pracodawca ma swoje obawy. On prowadzi biznes i te obawy są zrozumiałe z tej perspektywy. Także, no tak jak powiedziałam, w taki sposób bardzo łagodny możemy odmówić. A jeżeli uznamy, że nie jest to w żaden sposób dla nas krzywdzące, nie czujemy się z tym niekomfortowo, żeby te swoje rzeczy przedstawić, po prostu odpowiedzieć.
0: Mówiliśmy, o co pracodawca nie może zapytać, a teraz chciałabym jeszcze zapytać, czego my nie powinniśmy robić na rozmowie kwalifikacyjnej.
20: Nie zagadujemy pracodawcy, musimy słuchać tego, co on do nas mówi. To jest pierwsze, ponieważ jest wiele osób, które pod wpływem takich czynników stresowych mają tendencję do słowotoku. Ale pracodawca niedopuszczany do głosu, powodujemy tylko, że się irytuje na nas. Niekoniecznie chce tą rozmowę ciągnąć. My sobie myślimy, skoro on mnie nie słucha, nie chce chce się niczego tej pracy dowiedzieć, to po co ja mam z nim rozmawiać, jak on wie lepiej. Proszę Państwa, nie odbieramy telefonów, wyciszamy telefony, wyciszamy je w taki sposób, żeby też nie buczały w torebkach, bo dzwonienie telefonu i buczenie telefonu w torebce jest równie irytujące i to nie tylko dla pracodawcy. Proszę Państwa, ono Was zirytuje i spowoduje, że się zestresujecie całą tą sytuacją, więc nie róbmy sobie tego. Z jednej strony mocno niekulturalne, a z drugiej strony po prostu niepotrzebnie później sobie jeszcze dodawać tego stresu, spieczę tutaj raka, spieczemy i bo nie wiemy sięgać do tej torebki, wyłączać, czy czekać, aż przestanie dzwonić. Wyłączamy telefon, pamiętamy, żeby to zrobić. No w ogóle ta etykieta biznesowa mówi, że jeżeli chodzi o podawanie ręki pracodawcy naszemu przyszłemu, to czekamy, aż on poda dłoń, aż ją wyciągnie. Jeśli tego nie zrobi, witamy się po prostu skinieniem głowy. Nie zmuszamy go do tego, żeby podawał nam rękę. Nie zajmujemy miejsca, dopóki nie zostaniemy poproszeni o to, żeby usiąść. Czekamy. No nie przychodzimy nieprzygotowani. To od razu widać. Jeżeli ja aplikuję i wiem na konkretne stanowisko, tam były konkretne wymagania, no to jest firma, która już funkcjonuje parę lat i mogłem odrobić to zadanie domowe i się zorientować, co to za firma, co produkuje, jaki ma zasięg swojego działania, czy ma jakieś dodatkowe oddziały, czy nie ma, jaka jest kultura organizacyjna, co w ogóle na tym stanowisku pracy będzie mi potrzebne, jaka wiedza, jakie techniczne umiejętności, to jeżeli mnie ktoś złapie na tym, że ja tego nie wiem na rozmowie kwalifikacyjnej, no to jestem spalony. Czyli no przygotowujemy się. Nie wolno nam przyjść nieprzygotowanym. Nie ma czegoś takiego jak udana rozmowa kwalifikacyjna z rozpędu. A, zrobiłem zakupy po drodze, tutaj ze siateczkami jeszcze sobie wpadnę na rozmowę kwalifikacyjną. No to nie zadziała. To nie ma takiej opcji. Ubiór. To jest następna bardzo, bardzo ważna rzecz przy rozmowach kwalifikacyjnych. No nie zawsze jest tak, że ja muszę być w garniturze, czy kobieta w garsonce, w spódniczce, czy w spodniach garniturowych. To bardzo dużo właśnie zależy od tego, co to za stanowisko pracy, jakie będą moje obowiązki, jaka jest właśnie kultura w firmie. Dlatego mówiliśmy, poznaj kulturę. Nawet mówię czasami, przejdź się, jak masz taką możliwość, zobacz, jak tam się ubierają. Jak tam jest, jak na oficjalnych spotkaniach, jak masz możliwość, bo znasz kogoś, kto tam pracuje, podpytaj też o to. Na pewno ubiór musi być schludny i czysty. To jest taka zasada, która będzie się tyczyć wszystkiego, każdego stanowiska, każdej pracy. Nie ma takiej opcji, że przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, a mówię o tym, bo zdarzyło mi się widzieć taką rozmowę kwalifikacyjną, gdzie przyszedł pan, no zszedł, chyba tynkował wcześniej do mnie, nie wiem, czy u siebie, czy u kogoś i w całym tym farszalunku, prawda, wpadł do pracodawcy, nawet ręce były nie za bardzo czyste. No to jest brak szacunku dla naszego rozmówcy, który chce nam podać dłoń, a my nawet nie za bardzo mu możemy, bo ona jest nieumyta. No my byśmy też tego nie chcieli. No spójrzmy tak też ze swojej perspektywy. Czy my byśmy chcieli, żeby ktoś przyszedł do nas na wizytę nieprzygotowany, nieumyty, nieodpowiednio ubrany? Na przykład na imieniny, urodziny, jakbyśmy go zaprosili. Czyli na ważne jakieś dla nas wydarzenie, które świętujemy. No to jest tak samo. Jeszcze wracając do tego ubioru. Oczywiście, jeżeli stanowisko jest wyższe, menedżerskie, kierownicze, no to zawsze ta klasyczna taka elegancja tutaj wchodzi w grę. W dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o kolory, to już nie ma takiego, bym powiedziała, typowo kolorystycznego dress code'u. Te mody się zmieniają. Kiedyś to się tak mówiło, był taki mocny wyznacznik, że nie w brązach, bo to kolor biedy, czerwień to kolor siły. Dalej troszkę tak jest, ale mimo wszystko, jeżeli dany kolor pasuje, ładnie w nim wyglądasz, to nic nie szkodzi, żeby go ubrać, jeżeli fason i cała reszta pasuje do okazji. Unikałabym kolorów takich bardzo jaskrawych. One zawsze są takie drażliwe. Więc bardziej kolory stonowane. Ja mówię, co komu pasuje, w czym się też dobrze czujesz. Co z tego, że ktoś powie, że na rozmowę warto ubrać kolor, na przykład, nie wiem, czerwony. Jak ty w czerwieni wyglądasz, jakbyś wyszła z wrzątku, na przykład, bo cała twoja cera od razu płonie. To nie sięgamy wtedy po taki kolor. Jeśli chodzi o na przykład formę, to często kobiety pytają, a proszę panią, niech mi pani powie, czy spódnica, czy spodnie. Ja zawsze opowiadam, a w czym się lepiej czujesz? Nie dodawaj sobie dodatkowych czynników, które ci mogą powodować na rozmowie kwalifikacyjnej twój dyskomfort. Stres ci wystarczy. Więc jeżeli lepiej wyglądasz i lepiej się czujesz w spodniach eleganckich, to weź spodnie, jeżeli się lepiej czujesz w spódnicy, nałóż spódnicę. Zasada do spódnic, no nie za krótkie, bo to jednak jest rozmowa kwalifikacyjna, to jest pewien szacunek dla naszego rozmówcy, ale też pod naszym kątem. No trzeba będzie usiąść, im krótsze, no tutaj później dociągamy, coś poprawiamy, bo się nam podwija, no to już źle wygląda. To już nam burzy całą tą naszą autoprezentację. Nie za ciasne, żeby sobie nie zrobić czegoś takiego, że siadam i guzik mi odpada nagle od spodni czy marynarki. No tak może na śmiesznie, ale bywa, może się zdarzyć, więc tak, żebyśmy też czuli komfort w tym, w czym idziemy, żeby to nam dodawało pewności siebie, żebyśmy czuli, że ten ubiór też jest dla nas atutem. Stoisz przed lustrem, przed rozmową kwalifikacyjną i myślisz sobie, dobrze wyglądam, wyglądam profesjonalnie. Gdybym ja był pracodawcą, to ja bym taką osobę widział na swoim stanowisku, na stanowisku w mojej firmie. W ogóle kluczem do udanej rozmowy kwalifikacyjnej to będzie sukces, jeżeli nam się uda, przygotowując się do rozmowy, wejść w rolę pracodawcy, spojrzeć jego oczami na to wszystko, kogo on chce tam zatrudnić, czego on będzie jako pracodawca oczekiwał. Jeżeli mi się uda to zobaczyć jego oczami, to ja będę wiedział, jak się do tego przygotować. Makijaż, tak. To jak z ubiorem. Klasyczny, stonowany. To nie jest wyjście wieczorowe. A myślę, że młodym dziewczynom, kobietom nie muszę tłumaczyć, czym się różni makijaż dzienny od makijażu wieczorowego, więc unikamy takich bardzo, bardzo mocnych makijaży. Chyba, że proszę Państwa, idziemy na stanowisko, gdzie to, co będziesz miała na twarzy, będzie już w pewnym sensie Twoim portfolio. No może tak być. Ja mogę iść ubiegać się do salonu kosmetycznego, gdzie będę się zajmowała wizażem. Wizażem w postaci makijażu, czy szerzej pojęty również stylizacją na przykład paznokci. To, co będę miała na twarzy, na paznokciach, czyli mój manikir, mój makijaż, będzie już moim portfolio. Więc tutaj się przykładamy w pełni do tego.

0: Grafik komputerowy też może być w jeansach. Myślę, że tutaj dużo też zależy, proszę Państwa, bo we wszystkim, o czym mówimy, te zasady nie są takie, że one się sprawdzają w każdym przypadku w 100%, bo właśnie ta kultura firmy będzie miała to znaczenie najważniejsze. Jeżeli odrobiłeś zadanie domowe, zapoznałeś się z tym, jak funkcjonuje firma, jaka jest w środku kultura, jak ludzie chodzą ubrani do pracy, to będzie Twoim wyznacznikiem też, jak przyjść ubranym na rozmowę kwalifikacyjną. Może się okazać, że w danej firmie grafik komputerowy chodzi pod krawatem, bo tak wymaga prezes. Rzadko się tak zdarza, ale zakładam, że mogą być takie firmy. W pozostałych przypadkach grafik może sobie również na luźniejszy lub casualowy taki strój pozwolić.
1: Mówiliśmy już o tym, czego nie możemy, a teraz chciałam zapytać, jakie pytania możemy zadać?
0: Bardzo dobrym pytaniem i takim wskazującym na to, że jesteśmy zainteresowani tym stanowiskiem i pracą w tej firmie, jest pytanie o zakres obowiązków, jakich obowiązków mogę się spodziewać, o czas pracy, jakie są godziny pracy w firmie. Mogę zapytać, jeżeli to wcześniej nie wyszło z rozmowy kwalifikacyjnej, jakie wynagrodzenia mogę się spodziewać. To jest ważne dla nas, więc możemy jak najbardziej o to pytać. Też na zakończenie rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli to nie wybrzmiało, w jaki sposób będziemy poinformowani o zakończeniu procesu rekrutacyjnego, również dla takiego naszego komfortu, żeby nie czekać w nieskończoność na odpowiedź, warto zapytać, jak będzie udzielana informacja, czy każdy dostanie informację, czy trzeba sprawdzać sobie na stronie po prostu wyniki, bo to może być w formie konkursowej, czy trzeba zadzwonić za jakiś czas, ponieważ jeżeli nie dostaniemy odpowiedzi na to pytanie, nie zadamy go sami, a pracodawca nam wcześniej nie powie, no to bardzo często później się tak zastanawiamy, prawda, dzwonić, nie dzwonić, czy to będzie natarczywe, czy nie będzie natarczywe, jak ja zadzwonię i zapytam. Więc to jest ten czas, to jest to miejsce, gdzie możemy o to zapytać, po prostu kończąc rozmowę kwalifikacyjną. No, takimi pytaniami, które jeszcze możemy zadać pracodawcy, to jest, jakie są kolejne kroki procesu rekrutacji. Jeżeli proces jest wieloetapowy, to być może to nie jest jeszcze kończący etap. Jakie są możliwości rozwoju? To też nam da taką wizję, czy jeżeli jesteśmy osobami ambitnymi, liczymy na to, że będziemy mogli się w firmie szkolić, dokształcać, być może awansować. To jest to też moment, żeby takie pytanie zadać. Jak wygląda typowy dzień w pracy? Czego się można spodziewać i też jakie cechy najbardziej Państwo cenią u pracowników w tej roli i na tym stanowisku. Tu też pokazujemy, że my naprawdę chcemy się dopasować, że nam zależy na tym, żeby pracować i być dobrym pracownikiem w tej firmie.
1: Wcześniej mówiłyśmy również o tym, że my możemy coś o sobie powiedzieć. A czy możemy w trakcie tej rozmowy, w tej naszej wypowiedzi powiedzieć na przykład o naszym hobby czy zainteresowaniach?
0: Tak, oczywiście, nawet powinniśmy, ponieważ te hobby i zainteresowania, one najwięcej będą mówić o naszych kompetencjach miękkich, ale też o tym takich uniwersalnych, jak na przykład umiejętność pracy w zespole, bo być może ja jestem osobą, która trenuje jakieś gry zespołowe. To już będzie widać dla pracodawcy wyraźny sygnał, że ja lubię pracować, że dobrze się dogaduję, że czytam też pracowników, którzy ze mną współpracują, bo tak jest na boisku, prawda, kiedy drużynowo gram. Hobby mogą wskazywać też na to, że lubię się rozwijać, lubię zdobywać nową wiedzę, że nie jestem właśnie taką osobą, która nie jest zainteresowana niczym poza tylko jakimś takim wąskim wycinkiem, a to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, świat się zmienia, świat się rozwija, za chwilę będą potrzebne nowe kompetencje, nowa wiedza, więc te zainteresowania mogą wskazywać, że jestem taką osobą otwartą na rozwój, że jestem elastyczny też, bo ta różnorodność tych zainteresowań będzie o tym świadczyć. Jak zarządzam czasem, bo jeżeli ja mam czas na pracę, na pasję, na dom, na wszystko, to ja bardzo dobrze zarządzam czasem, ja ustawiam dobrze moje priorytety. Sama wypowiedź o tym, że ja to wplatam, świadczy też o moich tych kompetencjach interpersonalnych, prowadzenia dialogu, autoprezentacji. Mogę sięgnąć o taką delikatną jeszcze wycieczkę. Często jak się przedstawiamy, możemy powiedzieć, co osobiście, kim jestem, bo mówimy dużo o tym i najwięcej mówimy o tym, kim jestem zawodowo. Kim jestem zawodowo, kim jestem właśnie, jeżeli chodzi o hobby i wolny czas, a kim ja się czuję w takim też życiu prywatnym, to też dużo mówi o mnie, no nie? Ale też tak skraca dystans. Tak powiem, prawda, że osobiście na przykład jestem też prywatnie przewodnik po Zamościu. To też może pracodawcy właśnie powiedzieć, że mam dodatkowe zainteresowania, że gdzieś się jeszcze rozwijam, że mam pasję, że coś tam jeszcze robię.

0: poza pracą.
1: Do tematu jeszcze powrócimy.
2: SK Zamość.
1: W tej części naszego magazynu powiemy o znanej postaci z Hrubieszowa. Będzie mowa o Wiktorze Zinie, polskim architekcie, popularyzatorze wiedzy o historii sztuki polskiej. Wiktor Zin był też artystą i autorem programu Piórkiem i Węglem, w którym przybliżał widzom historię architektury, wplatając w opowieść elementy ludowości, filozofii i muzyki.
0: Dorota Grzymała, kustoszka w dziale sztuki Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Profesor Wiktor Zin to jest na pewno jedna z tych postaci, która, kiedy mowa o Hrubieszowie, powinna przynajmniej większości Polaków przychodzić do głowy, a na pewno przychodzi ona do głowy mieszkańcom Hrubieszowa i okolic, bo jest to postać, którą szczyciliśmy się i nadal się szczycimy, postać, o której wciąż pamiętamy i na pewno warto wiedzieć o nim nieco więcej, bo te młodsze pokolenia, które odwiedzają nasze muzeum, już nie bardzo kojarzą tę osobę, choć ich rodzice i dziadkowie powiadają, że na twórczości, działalności, na postaci w ogóle profesora Wiktora Zina dorastali, kształtowało się ich życie gdzieś tam młodzieńcze w czasie, kiedy on prowadził jeden chyba z najsłynniejszych i na pewno najdłużej nadawanych programów w historii polskiej telewizji. Mowa o słynnym programie Piórkiem i Węglem. Ale wróćmy do korzeni, bo to właśnie te korzenie profesora są z Hrubieszowa. Przyszedł na świat w Hrubieszowie, tutaj chodził do szkół, tutaj dorastał, tutaj odbywał swoje pierwsze wycieczki ze szkicownikiem pod ręką po okolicach, po samym mieście, żeby utrwalać różnego rodzaju widoki. Tu kształtował się jego talent. Nic zresztą dziwnego, że został nim obdarzony, bo był, można powiedzieć, obciążony genetycznie. Zaraz przy jego domu na podwórku jego dziadek prowadził warsztat pozłotniczo-malarski, więc on się wychowywał otoczony gdzieś tam twórczością, sztuką, artyzmem, rzemiosłem. To wszystko go bardzo pasjonowało. Ale dorastał też, o czym sam bardzo często mówił, w Hrubieszowie, który jeszcze wtedy był miastem wielu kultur. I to go też bardzo pięknie kształtowało. To pozwalało patrzeć na koloryt małego miasteczka o wielu różnych twarzach, kulturach, językach, przenikających się kuchniach, zwyczajach. To wszystko widział, to go kształtowało, rozwijało. Ponadto zawsze miał duży pęd do wiedzy, bardzo dużo czytał, słuchał muzyki, więc naprawdę postać niezwykła, wyjątkowa dla naszego miasta i w ogóle dla kultury polskiej. W swoim dorosłym życiu z wykształcenia był architektem i jako taki głównie działał zawodowo. Pełnił m.in. funkcję konserwatora zabytków. Dzięki niemu zresztą wiele różnych ciekawych zabytków w Polsce zostało czy odnowionych, czy uratowanych wręcz od zniszczenia. Ale właśnie to przez to, że kiedy ta raczkująca telewizja zaproponowała mu udział w tym programie, przez to stał się znany. To się okazało bardzo dobrym pomysłem, bo i on się uczył tej telewizji na sobie od podstaw, przecież nie mógł z nią mieć wcześniej nic do czynienia i tak samo gdzieś tam telewizja uczyła się robić te programy i w tym słynnym programie Piórkiem i Węglem profesor w ciągu kilku minut potrafił naszkicować cokolwiek, od małej, drobnej, nie wiem, kapliczki, jakiegoś drewnianego płotka, po ogromną gotycką katedrę, snując w międzyczasie fascynującą opowieść dotyczącą właśnie kultury, historii, różnych ciekawych wydarzeń czy też postaci. I chyba to połączenie tego malarstwa z jakby obrazu i dźwięku, jest zresztą pięknego, barwnego głosu profesora, urzekało ludzi. Profesor też w tych programach często wspominał, w ogóle zresztą gdziekolwiek bywał na świecie, często wspominał o tym, że jest z Hrubieszowa, jest z tych okolic, opowiadał o tych stronach, właśnie o tym, co go kształtowało. Zresztą jego właśnie śpiewny akcent, ten taki typowo wschodni, kresowy wręcz, który bardzo w sobie pielęgnował, od razu zdradzał właściwie skąd pochodzi, więc na pewno była to taka jego marka, coś, po czym się go mocno rozpoznawało i kojarzyło. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przypomina mi się teraz, że bardzo wiele grup, które przychodzą do muzeum, które się oprowadza, to faktycznie, kiedy się dochodzi do postaci profesora Wiktora Zina, czy do jego jednego z obrazów, które tutaj prezentujemy, to właśnie w ludziach się od razu włącza ta chęć naśladowania tego głosu, opowiadania tym głosem, mówienia tych historii, więc to też jest ciekawe, że on się naprawdę mocno zapisał jakby jaka taka postać już ikoniczna w naszej kulturze. I tak jak wspomniałam, on pamiętał zawsze o Hrubieszowie i do Hrubieszowa się przyznawał, tak samo też jest z Hrubieszowem. Tutaj nieopodal muzeum, na placu przed Hrubieszowskim Domem Kultury stanął kilka lat temu pomnik profesora i to pomnik bardzo taki znamienny, bo przy nim stoi sztaluga, na której jest jedna z jego słynniejszych prac zatytułowana Hrubieszów, polskie miasto trzech kultur. I to jest też piękne, istotne, bo ta praca ukazuje kościół, między innymi kościół i cerkiew, które znajdują się tuż obok tego pomnika, więc to bardzo, myślę, tak ładnie wyszło, jeżeli chodzi o ustawienie go w odpowiednim miejscu. W Hrubieszowie zachował się też dom, w którym wychowywał się profesor Wiktor Zin i jest to miejsce, które też jakby każdy, kto przybywa do Hrubieszowa i chce cokolwiek jeszcze się o Zinie dowiedzieć, to tam trafia, jakby idzie obejrzeć ten budynek, zobaczyć. To niezwykłe miejsce, bo on frontem jest usytuowany jakby w stronę Śródmieścia, centrum miasta, położony jest przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic naszego Hrubieszowa, a jego tył wychodzi już na Hrubieszowskie Łąki, więc to też jest takie bardzo ciekawa lokalizacja, podobnie jak nasze muzeum. Właśnie też front od ruchliwej ulicy, tył już od cichych ogródków, rzeki i tak dalej, więc to jest, myślę, też bardzo ciekawe. Profesor Wiktor Zin to jednak nie tylko wybitny architekt i gospodarz programu telewizyjnego, on też stworzył bardzo wiele ciekawych książek i poświęcił swojej działalności tak naukowej, jak i tej osobistej, pisarskiej, dużo miejsca między innymi dawnej architekturze Hrubieszowa. On jest jednym z tych, no niewielu jednak badaczy, którzy po pierwsze tę architekturę jeszcze widzieli, doświadczyli jej, ale on też zdążył ją utrwalić i utrwalał ją na swoich wielu, wielu różnego rodzaju szkicach, rysunkach, pastelach, akwarelach, to były jego naczelne techniki. Robił to też świetnie właśnie dlatego, że był architektem, więc to patrzenie na architekturę i pod kątem takim profesjonalnym, ale też z tym artystycznym zacięciem jest taką cechą charakterystyczną. Dzięki niemu właśnie mamy duże takie archiwum, można śmiało powiedzieć, tego dawnego Hrubieszowa, miejsc, których już dzisiaj na pewno nie zobaczymy, a które on w swojej twórczości utrwalił, a które też pokazywał między innymi w różnych swoich publikacjach. A propos tego, to też jest bardzo piękne, że on tak naprawdę tworzył swoje książki w całości, bo zarówno sam układał słowa, pisał je i sam je sobie ilustrował, więc to jest świetne, bo wyczerpywał jakby wszystkie możliwości sam jeden. A drugi ciekawy, myślę, wątek, oprócz tego, że zajmował się tą architekturą i przedstawiał nam stary Hrubieszów, to według mnie też to, że sklasyfikował, stworzył taką książkę o polskich kapliczkach. Sklasyfikował je, opisał, podzielił na grupy, opisał typy, wyróżnił, prawda? Więc sfotografował i narysował dużą część tego, co pokazane jest właśnie w książce Opowieść o polskich kapliczkach. Fenomenem tej książki jest to, że ona była wielokrotnie jakby wznawiana. Ten druk ciągle był wznawiany, bo książka wciąż schodziła, cieszyła się po prostu dużą popularnością. Pewnie dlatego, że też jako naród mamy duży sentyment w ogóle do kapliczek. Ich wciąż jest w naszej architekturze bardzo dużo. Wystarczy właściwie w samym Hrubieszowie jako mieście w różnych centralnych punktach do dzisiaj można zobaczyć różne kapliczki, a co dopiero mówiąc o jakimś oddaleniu się gdzieś na jakieś wiejskie bezdroża. I to wszystko Zin właśnie obejrzał, zobaczył, opisał, więc to jest jedna z mojego punktu widzenia z cenniejszych książek profesora, a na pewno moją ulubioną i taką, do której odsyłam zawsze wszystkich i tutaj też zrobię to ze słuchaczami, to Narodziny krajobrazu kulturowego. Uważam, że to jest jedna z mniej znanych jego książek, a jedna z najbardziej genialnych, bo on tam poświęca osobne rozdziały jakimś pojedynczym elementom z dawnej polskiej wiejskiej architektury, jak na przykład strzechy, jak na przykład płoty, jaką, prawda? Płot to tylko płot, a Zin popatrzył na niego i opisał nam go jako zjawisko kulturowe, tak samo na przykład we wnętrzu chaty, jaką funkcję pełnił piec, a jaką pełnił kominek we dworze. Przepiękna książka, pełna wspaniałych bardzo uwag ważnych pod takim względem całościowego, kulturowego spojrzenia na wszystko to, co było właściwie takim prostym życiem codziennym, a jednak znaczyło dużo więcej i kształtowało całą naszą historię. Przychodząc do Muzeum w Hrubieszowie, napotkamy tutaj ślady profesora Wiktora Zina. Mianowicie na sali poświęconej historii miasta i regionu znajduje się jego praca właśnie zatytułowana Hrubieszów, polskie miasto trzech kultur, która jest przyczynkiem do tego, aby grupom opowiadać o tym, jak wyglądał dawniej Hrubieszów jako właściwie w pewnym momencie jeszcze typowy sztetl, czyli takie małe żydowskie miasteczko. Zobaczymy tutaj też rzecz, myślę, ciekawą, bo jest to kopia nagrobka profesora Wiktora Zina, który znajduje się, ten nagrobek, na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Kopia ta znalazła się u nas po decyzji małżonki, wdowy po profesorze, pani Aleksandry Zin. I niedawno, to jest też ciekawostka, do naszych zbiorów trafił jeden z obrazów profesora Wiktora Zina zatytułowany Dworek, który pochodzi z końca lat 90. Trafił on do nas z rąk potomków jednej z hrubieszowianek, która kiedy odeszła i trzeba było jakoś uporać się z jej majątkiem, dorobkiem, to rodzina postanowiła, że miejsce tego obrazu, a warto pamiętać też, że ten obraz ofiarował jej, tej kobiecie, profesor Wiktor Zin bezpośrednio, osobiście, oni zadecydowali, ci potomkowie, o tym, że najlepszym miejscem dla tego obrazu będzie nasze Hrubieszowskie Muzeum. Zaraz po przekazaniu znalazł się on na stałej wystawie poświęconej dworkowi, w którym mieści się nasze muzeum, więc można go sobie tutaj, przychodząc do naszego dworku, obejrzeć, zobaczyć, poświęcić chwilę.
1: Zachęcamy oczywiście do odwiedzenia Hrubieszowa i szukania tam śladów Wiktora Zina. Za nami wszystkie tematy tego magazynu. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do słuchania naszych kolejnych magazynów. Trzymajcie się ciepło.
2: SK Zamość News.
1: Wioletta Sowa, zaczynam magazyn lokalny Radia SK Zamość. W tym programie znajdą się dwa tematy. Będzie o 18 nocy muzeów. Powiemy też o mało znanych przepisach ruchu drogowego.
2: SK Zamość.
1: To zaczynamy. 16 maja Muzeum Zamojskie w Zamościu zaprasza na 18 edycję Nocy Muzeów. W programie pokaz multimedialny, wystawy, spacery i pokaz armatni. Szczegóły przedstawi
3: Kinga Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamościu. Przed nami jedna z najciekawszych w roku nocy. Noc muzeów. Już 16 maja swoje wszystkie przestrzenie dla Państwa otworzy Muzeum Zamojskie w Zamościu. Skąd w ogóle taka inicjatywa? Międzynarodowy Dzień Muzeów obchodzony jest tradycyjnie 18 maja, co ma na celu podkreślać rolę muzeów jako instytucji odpowiedzialnych za ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Jest to szczególny czas, kiedy wszystkie muzea zachęcają do poznania historii, pamięci i wspólnego dziedzictwa. Jeżeli chodzi o Noc Muzeów, to w Europie organizowana jest ona od 1997 roku, natomiast w Polsce po raz pierwszy odbyła się w 2003 roku w Poznaniu, a w Zamościu organizowana jest przez Muzeum Zamojskie od 2008 roku. W tym roku tegoroczna edycja tego wydarzenia wpisuje się w obchody jubileuszu stulecia muzeum i mamy dużą okazję, aby przypomnieć o znaczeniu muzeum jako miejsca, w którym budujemy wspólnotę, ale również miejsca, w którym prowadzony jest jakiś swoisty dialog między przeszłością a współczesnością. W tym roku, proszę Państwa, to już 18. Zamojska Noc Muzeów. Jak powiedziałam, odbędzie się 16 maja pod bardzo szczególnym hasłem 100 lat Muzeum Zamojskiego śladami historii. Oczywiście, że wydarzenie będzie poświęcone historii muzeum oraz jego miejscom, które na przestrzeni lat, 100 lat, współtworzyły naszą instytucję. Jeżeli chodzi o plan, program przygotowany na ten wieczór, to Noc Muzeów zainauguruje już tradycyjnie wykład. Tym razem będzie to wykład przeprowadzony przez Andrzeja Urbańskiego, kustosza Muzeum Zamojskiego i wieloletniego dyrektora muzeum. Wykład zatytułowany Muzeum Zamojskie w przestrzeni miasta, historia instytucji i jej siedzib. Oczywiście podczas Zamojskiej Nocy Muzeów w godzinach od 18 do 24 nieodpłatnie zostaną udostępnione do zwiedzania Muzeum Zamojskie przy ulicy Ormiańskiej 26, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ulicy Zamkowej 2, a w godzinach 18-22 dostępne będą ekspozycja Dzieje Akademii Zamojskiej i Drukarni Akademickiej, która prezentowana jest w budynku dawnej Akademii Zamojskiej przy ulicy Akademicka 8, a także zapraszam do galerii rzeźby profesora Mariana Koniecznego przy ulicy Łukasińskiego 2B. No i przede wszystkim mamy też drugą część tego wydarzenia, ponieważ nasz program obejmuje również tematyczne spacery po Starym Mieście i tegoroczna trasa prowadzona będzie przez zamojskich przewodników śladami dawnych siedzib muzeum oraz miejsc, które obecnie tworzą strukturę instytucji. Do Muzeum Zamojskiego zapraszamy na godzinę 18 na oficjalne rozpoczęcie Nocy Muzeów, Zamojskiej Nocy Muzeów. Zapraszamy bardzo serdecznie na wykład, który zainauguruje ten wieczór, a następnie do zwiedzania naszych wystaw stałych oraz wystawy czasowej. Przygotowaliśmy również na ten wieczór kilka niespodzianek, ale to zostawimy jako element zaskoczenia dla Państwa. Z kolei w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał zachęcamy do pobierania wejściówek na prezentację multimedialną. Te wejściówki będą wydawane w budynku prochowni, czyli tam, gdzie znajduje się kasa, od godziny 18. Natomiast projekcja multimedialna bezpłatnie zostanie udostępniona dla Państwa w godzinach 19, następnie 20, 21, no i ostatnia projekcja 22. Zapraszamy również o 22.30 na pokaz wystrzału z armaty, co z kolei nawiązuje do militarnej historii Zamościa i tradycji dawnej twierdzy. Jeżeli chodzi o drugą część tegorocznego wydarzenia, o tematyczne zwiedzanie zabytków Starego Miasta, to tutaj przygotowaliśmy dla Państwa 3 godziny takich wycieczek. Godzina 19, godzina 20 i godzina 20.30. Wszystkie wycieczki rozpoczynają się pod muzeum przy kamienicach ormiańskich, stąd będziemy wyruszać. A jeżeli chodzi o przygotowaną trasę, to tutaj szlak wyznaczają nam dawne i współczesne siedziby Muzeum Zamojskiego, co będzie opowieścią o historii instytucji wpisanej w przestrzeń miasta. Myślę, że jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ chcemy też podkreślić miejsca, które przez 100 lat współtworzyły tożsamość naszego muzeum, więc na pewno to muszą być kamienice ormiańskie. Oficyna ratusza to kolejny punkt, ponieważ oficyny ratusza były miejscem reaktywacji działalności muzeum w 1936 roku, kiedy to musiało na kilka lat przerwać swoją działalność i właśnie w 1936 roku ruszyć z powrotem jako instytucja. Oczywiście Kościół Franciszkanów, Dom Centralny, Kamienica Czerskiego, która w tej chwili pełni jedno z ważniejszych miejsc upamiętniających okres martyrologii i terroru, jakim była okupacja Zamojszczyzny w czasie II wojny światowej. Jest to oczywiście również Rotunda, gdzie muzeum sprawuje merytoryczny nadzór nad tym miejscem. Będziemy również w Zamojskim Arsenale, w którym będziemy opowiadać z perspektywy historycznej zbrojowni, a nasz spacer zakończymy w dawnej Akademii Zamojskiej, czyli miejscu, gdzie współcześnie Muzeum Zamojskie prezentuje ekspozycję Dzieje Akademii Zamojskiej i Drukarni Akademickiej, ale również dla już chętnych takim wskazaniem kolejnego punktu będzie Kojec w Parku Miejskim. Ten punkt jest również bardzo ciekawy na naszej mapie, jeżeli chodzi o zarówno jego historię jako elementu fortyfikacji twierdzy Zamość, ale tam też od 1948 roku mieścił się model miasta, makieta, która obecnie znajduje się w Muzeum Zamojskim, a od kilku lat w Kojcu prezentowana jest wystawa poświęcona historii modeli Starego Miasta w Zamościu, które powstały na przestrzeni lat. Jeżeli chodzi o nasze wystawy, zarówno wystawy stałe, jak i wystawy czasowe, to w Muzeum Zamojskim prezentujemy 4 wystawy: historyczną, archeologiczną, etnograficzną i galerię malarstwa historycznego i sakralnego. Podczas Nocy Muzeum będziecie Państwo mieli okazję, jeżeli ktoś jeszcze tej wystawy nie widział, zwiedzić wystawę czasową Salvador Dali, Boska Komedia. W Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał z kolei nasze wystawy stałe to Zamojski Arsenał od XVI do XIX wieku, natomiast w pawilonie pod kurtyną wystawa Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX wieku. Oczywiście to wszystko jest okraszone projekcją multimedialną Historia Twierdzy i Miasta Zamość w budynku Prochowni. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe, to bardzo gorąco zapraszamy do zwiedzenia wystawy Likwidacji Twierdzy Zamość, a jest ku temu bardzo ważna rocznica, ponieważ w 1866 roku twierdza Zamość ukazem cara Aleksandra II została przeznaczona do kasacji, do likwidacji, więc wystawa jest wielowątkowa, bo opowiada o dziejach twierdzy do momentu jej likwidacji, ale również o przemianach miasta i fortyfikacji do 1939 roku. W Galerii Rzeźby profesora Mariana Koniecznego mamy również oprócz prezentacji wystawy stałej, czyli rzeźb pomnikowych i portretowych profesora, w tej chwili prezentujemy wystawę Lśnienie. Jest to wystawa prac dydaktyków i studentów Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawa jest wystawą dość kameralną. Możecie Państwo zobaczyć 8 prac, zarówno nauczycieli, jak i profesorów. I z pewnością jest to dość ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o trendy panujące w sztuce współczesnej. Ten wyjątkowy wieczór, wyjątkowa noc, a jeszcze bardziej wyjątkowa przez fakt, że jest to stulecie Muzeum Zamojskiego, zapraszamy wszystkich naszych odbiorców, gości, turystów, Przede wszystkim muzeum to miejsce, które jest miejscem dostępnym dla wszystkich. Bardzo mocno chcemy podkreślić fakt, że muzeum to taka przestrzeń, która tworzy pewnego rodzaju wspólnotę. Dlatego niezmiernie cieszymy się co roku, kiedy widzimy, że odwiedzają nas całe pokolenia zarówno mieszkańców Zamościa, czyli od tych najmłodszych uczestników, którzy o dziwo są bardzo chętni do zwiedzania mimo tej nocnej aury, a być może to właśnie zachęca i jest takie wyjątkowe tego dnia. Mamy również, co nas również cieszy, młodzież, która bardzo chętnie całym gronem odwiedza nasze wystawy. Mamy również naszych stałych bywalców, ale również osoby, które w normalnych warunkach do muzeum nie zaglądają. Natomiast tą wyjątkową noc i przy sprzyjającej oczywiście takiej atmosferze tej wspólnoty bardzo chętnie przychodzą, nadrabiają swoje zaległości w tym czasie, zwiedzają nasze wystawy czasowe, wystawy stałe. No i oczywiście mamy bardzo dużo turystów w tym czasie, którzy planują weekend pod kątem właśnie nocy muzeów i odwiedzają zarówno muzea w regionie, jak i nasze, co również bardzo cieszy. Także jeżeli chodzi o dostępność naszych muzeów, to jesteśmy otwarci na każdego odbiorcę w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, jak również z różną wiedzą. Bo to nie tylko pasjonaci i miłośnicy historii, czy to historii sztuki, czy historii militarnej, ale są to również ludzie, którzy są bardzo ciekawi zobaczenia, jak muzeum się zmienia, jak obecnie wygląda, jak funkcjonuje. I myślę, że temu też służy między innymi właśnie wykład, na który bardzo gorąco zachęcamy, gdzie będziecie mogli Państwo dowiedzieć się, że taka instytucja jak muzeum nie jest instytucją skostniałą, ale instytucją wręcz wędrującą, która w każdym miejscu potrafiła się odnaleźć i współpracować z przestrzenią, która została dla niej przeznaczona. Także myślę, że warto z takiej opcji skorzystać, no i oczywiście do nas zaglądać. Dlaczego warto przyjść na 18. Zamojską Noc Muzeum? Jest to noc wyjątkowa, co nas wyróżnia na tle pozostałych propozycji, jeżeli chodzi o muzea sąsiadujące z nami, ale też te większe, narodowe, jak choćby Muzeum w Lublinie. W tym roku Muzeum Zamojskie obchodzi jubileusz stulecia powołania. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych przyczyn i powodów, dla których zachęcamy do odwiedzenia nas podczas tej wyjątkowej nocy. Bardzo ciężko jest opowiedzieć o 100 latach funkcjonowania muzeum, o najważniejszych wydarzeniach, o najistotniejszych osobach, ludziach, którzy się przez naszą instytucję przewinęli, którzy też bardzo dużo dla tej instytucji znaczyli. Bardzo ciężko jest też pokazać jakby ogrom zbiorów, bo to też przede wszystkim zbiory muzeum posiada ich ponad 35 tysięcy. Oczywiście nie wszystkie jesteśmy w stanie pokazać, ale staramy się robić to rotacyjnie podczas wystaw czasowych, więc powstaje pytanie, jak o tym wszystkim opowiedzieć, aby też stworzyć taki przystępny przekaz, więc myślę, że stulecie bardzo wyróżnia nas w tym roku na tle innych wydarzeń. To jest główny powód, dla którego powinniście Państwo być z nami tej nocy. Myślę, że to też jest okazja, jest to czas, kiedy możecie Państwo bezpłatnie zwiedzać nasze propozycje wystawiennicze, więc warto skorzystać z takiej okazji, poświęcić ten sobotni wieczór. Myślę, że wart jest tego bardzo Salvador Dali i jego 100 grafik obrazujących Boską Komedię, jak również zobaczenie ekspozycji w budynku dawnej Akademii Zamojskiej, która jest ekspozycją niezwykle przystępną, multimedialną i otwartą dla wszystkich zwiedzających. Warto również zajść do galerii rzeźby, która co prawda jest już troszeczkę na uboczu, bo poza murami twierdzy, ale ze względu na prezentowany tam rodzaj prac, myślę, że drugiej takiej okazji, żeby zobaczyć przykłady prac twórców znanych, no i jeszcze nieznanych z drugiego krańca Polski, też może być bardzo ciekawą formą spędzenia czasu i zobaczenia, cóż takiego Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu tworzy. Na pewno warto tego wieczoru zajrzeć do Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, odświeżyć sobie projekcję multimedialną, zobaczyć też, jak prezentują się nasze wystawy czasowe, które są podzielone też do różnych odbiorców, bo jeżeli niekoniecznie interesuje interesuje nas ta historia militarna, to mamy również coś dla pań. Wystawę Kobiety Oręża Polskiego, która w bardzo przystępny sposób pokazuje, jak kobiety współtworzyły Rzeczpospolitą na różnych etapach, w różnych okresach historycznych i jak wielkie było ich poświęcenie, a zarazem zaangażowanie. Warto również odwiedzić muzeum, ponieważ jest to szczególny czas, a mam tutaj na myśli naszych pracowników merytorycznych, którzy tej nocy są dla Państwa, więc możecie Państwo skorzystać z tej okazji i praktycznie wypytać o wszystko, co być może Was nurtuje, ale też tak zachęcamy do kontaktu, aby poznać nasz zespół, który na co dzień tworzy to muzeum w swojej mozolnej, cichej, merytorycznej pracy, a tu będzie taka okazja, gdzie można właśnie porozmawiać i troszeczkę więcej dowiedzieć się, czym się charakteryzuje praca muzealnika i jak obecnie też wyglądają realia tworzenia, czy to wystaw czasowych, czy też nieustającej pracy, aby naszą instytucję otwierać na nową rzeczywistość, z którą musimy się mierzyć, jak właśnie sztuczna inteligencja, ożywianie historii, ożywianie zdjęć. No jest wiele różnych ciekawych tematów, które mam nadzieję, że tego wieczoru zostaną poruszone. W Zamościu nasza noc muzeów rozpoczyna się od godziny 18 i jesteśmy dla Państwa czynni do godziny 24. Ale uwaga, bo są wyjątki. Muzeum Zamojskie i Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał funkcjonować będzie w godzinach 18-24. Ekspozycja w budynku dawnej Akademii Zamojskiej i Galeria Rzeźby profesora Mariana Koniecznego będą czynne od godziny 18 do 22. Więc tutaj proszę mieć to na uwadze, że musimy sobie tak zorganizować czas, żeby pamiętać o tym, że te dwa obiekty pracują tej nocy nieco krócej. Ale to jest bardzo dobra informacja, bo jeżeli Państwo sobie dobrze ułożycie program zwiedzania na tą noc, to po 22 macie jeszcze możliwość zauczestniczenia w pokazie wystrzału z armaty, który tradycyjnie dla nas co roku organizuje pan Grzegorz Łapiński, związany ze Stowarzyszeniem Turystyka z Pasją. No i nie muszę mówić, jak fenomenalnie opowiada o wszystkich czynnościach, które należało wykonać, aby taką 17-wieczną armatę z sukcesem odpalić. Warto również pamiętać o godzinach spacerów tematycznych. To są 3 godziny, godzina 19, 20 i 20:30. Myślę, że jest to doskonała okazja, aby poznać miasto od strony budynków, które dawniej tworzyły Muzeum Zamojskie. Myślę, że jeszcze takiej opcji zamojscy przewodnicy nie prezentowali. Bardzo gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty przygotowanej we współpracy z zamojskimi przewodnikami. Więc noc spotkań z historią, kulturą i tożsamością miasta przede wszystkim w stulecie jubileuszu Muzeum Zamojskiego. Bardzo serdecznie w imieniu własnym oraz dyrektor Muzeum Zamojskiego, a także pracowników, zapraszamy Państwa na wyjątkową, bo wpisującą się w jubileusz stulecia Muzeum Zamojskiego 18 noc muzeów. 16 maja, start godzina 18.
2: SK Zamość.
1: Teraz powiemy o mało znanych przepisach ruchu drogowego.
4: Grzegorz Wójcik, instruktor nauki jazdy. Mamy w Polsce taką grupę przepisów, która nie do końca jest znana polskim kierującym. To takie mityczne przepisy, które wiadomo, że są, ale do końca nie wiadomo, co one oznaczają i tak naprawdę też nie wiadomo, czy funkcjonują. Albo może były, albo nie ma. Dzisiaj opowiemy właśnie o takich przepisach. Po pierwsze, przepisy dotyczące holowania pojazdów. Kierujący dość często podczas holowania włączają światła awaryjne. Albo w pojeździe holującym, albo w pojeździe holowanym, a najlepiej to włączmy te awaryjne i tu, i tu. Oczywiście nie ma takiej opcji, żeby w pojeździe holowanym były włączone światła awaryjne. Wprawdzie przepisy mówią, że pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe, ale to wcale nie oznacza używania świateł awaryjnych. Światła awaryjne to światła awaryjne, a żółte światło błyskowe to żółte światło błyskowe, czyli taki popularny, powiedzmy sobie, kogut ustawiony na przykład na dachu. Pojazd holowany musi być oznaczony z tyłu po lewej stronie trójkątem ostrzegawczym, albo jeżeli tego trójkąta nie ma, to faktycznie może używać tych żółtych świateł błyskowych. Kapitalnym rozwiązaniem jest zastosowanie takich elektronicznych flar. To są takie małe urządzenia, które mieszczą się na dłoni, najczęściej wyposażone jeszcze w magnes. Te flary elektroniczne wysyłają właśnie żółty sygnał błyskowy ostrzegawczy i można go z powodzeniem zastosować właśnie w pojeździe holowanym. Taka flara kosztuje niewiele, 20 parę, 30 zł i warto ją mieć, szczególnie w taką flarę powinni się zaopatrzyć motocykliści, bo przecież oni wcale nie muszą mieć trójkąta ostrzegawczego, żeby oznakować postój uszkodzonego pojazdu, ale taka flara przytwierdzona do motocykla, czy położona wręcz na jezdni odpowiednio do miejsca postoju uszkodzonego motocykla, kapitalnie spełni swoją rolę. Używanie świateł przeciwmgłowych. Co ciekawe, przednie światło przeciwmgłowe nie stanowią obowiązkowego wyposażenia pojazdów. To większość kierowców wie. Natomiast tylne światło przeciwmgłowe musi być w naszym samochodzie osobowym. Musi być, ale wcale nie musimy go używać. Co ważne, tylnego światła przeciwmgłowego możemy używać tylko wtedy, kiedy przejrzystość powietrza spadnie poniżej 50 metrów, czyli mamy na przykład gęstą mgłę, bardzo silny opad, na przykład śniegu. Jeżeli widoczność spadnie poniżej 50 metrów, to musimy użyć świateł tylnych przeciwmgłowych. Nie musimy tego robić, ale możemy to robić. I uwaga, jeżeli widoczność się poprawi powyżej 50 metrów, to te tylne światło przeciwmgłowe musimy wyłączyć, bo jeżeli będziemy ich nadal używali, to narażamy się na mandat. Przednie światło przeciwmgłowe mogą być używane w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza i w dzień, i w nocy, ale możemy ich używać w nocy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza na drodze krętej. Ale droga kręta to jest odpowiednio oznakowana znakami drogowymi. Musi być taka tabliczka z napisem droga kręta. Wówczas od zmierzchu do świtu na drodze krętej właśnie możemy używać przednich świateł przeciwmgłowych w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Światła do jazdy dziennej. Jak sama nazwa wskazuje, tych świateł używamy w dzień. Ale to jeszcze nie wszystko, bo świateł do jazdy dziennej możemy używać po pierwsze w dzień, czyli od świtu do zmierzchu, a po drugie w warunkach dobrej przejrzystości powietrza. Więc jeżeli mamy opad atmosferyczny, mgłę, dym, smog, no to w dzień tych świateł nie możemy użyć. Co ważne, w dzień, gdy świeci piękne słoneczko, a pada deszcz, to też świateł do jazdy dziennej nie możemy używać, bo opad atmosferyczny jest czynnikiem ograniczającym przejrzystość powietrza. No i bardzo ważna sprawa. Świateł do jazdy dziennej możemy używać, ale wcale nie musimy tego robić, bo przez całą dobę musimy jeździć na światłach mijania, natomiast w określonych warunkach, czyli wtedy, kiedy zezwalają nam na to przepisy, możemy użyć świateł do jazdy dziennej. Używanie klaksonu na obszarze zabudowanym. Czy można? Nie ma zakazu mówiącego o tym, że na obszarze zabudowanym kategorycznie zabrania się używania sygnału dźwiękowego. Jeżeli na obszarze zabudowanym dochodzi do jakiegoś zagrożenia bezpieczeństwa, to musimy o tym niebezpieczeństwie przestrzec innego uczestnika ruchu drogowego właśnie za pomocą sygnału dźwiękowego. I do tego ten sygnał dźwiękowy służy. Ale nie możemy popędzać samochodu poprzedzającego, jeżeli jego kierujący troszeczkę przystał na zielonym sygnale. No tego robić nie można. No ale wracając do używania sygnału dźwiękowego, to poza obszarem zabudowanym musimy go używać podczas gęstej mgły w czasie wyprzedzania lub omijania. Musimy, nie możemy, a musimy. A przy okazji omijania. Kierujący często zastanawiają się, szczególnie kursanci nauki jazdy, czy podczas omijania zawsze trzeba włączyć kierunkowskaz. No cóż, przepisy wręcz mówią wprost, że jeżeli zamierzamy zmienić pas ruchu lub zamierzamy zmienić kierunek jazdy, to musimy zawczasu i wyraźnie za pomocą kierunkowskazu zasygnalizować zamiar wykonania tego manewru. Natomiast jeżeli znajdujemy się w obrębie swojego pasa ruchu, nie zmieniamy pasa ruchu, tylko na przykład omijamy studzienkę, dół w jezdni, kałużę, no to teoretycznie kierunkowskazu używać nie musimy. Ale chwileczkę. Artykuł 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania nam zachowania na drodze, które mogłoby kogoś narazić na szkodę, zakłócić porządek na drodze itd., itd. Więc pomimo tego, że znajdujemy się cały czas w obrębie swojego pasa ruchu, warto przy omijaniu włączyć ten kierunkowskaz. Pamiętajmy, że jeżeli jedziemy rowerem, motorowerem, motocyklem, to ktoś może nas wyprzedzać z zachowaniem zaledwie metrowego odstępu. I gdy tego odstępu metrowego zabraknie, bo akurat jadąc tym motocyklem omijamy studzienkę, to po prostu lądujemy pod kołami pojazdu, który nas wyprzedza. Więc lepiej użyć tego kierunkowskazu do omijania, nawet wtedy, kiedy znajdujemy się cały czas na swoim pasie ruchu. Wyprzedzanie na skrzyżowaniach. Jeżeli zapytamy kierowcę, czy na skrzyżowaniu można wyprzedzać, to najprawdopodobniej powie, że nie. No ale to nie do końca, prawda? Na każdym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym można wyprzedzać jadący pojezdny pojazd. Nie ma żadnego problemu. Natomiast na każdym skrzyżowaniu, na każdym, można wyprzedzać pojazd, który nie jest pojazdem silnikowym. I teraz, jakie pojazdy nie są pojazdami silnikowymi? Po pierwsze, rower, to jest logiczne. Po drugie, motorower, to już jest mniej logiczne. Hulajnoga elektryczna nie jest pojazdem silnikowym. No i na przykład tramwaj nie jest pojazdem silnikowym. Co ciekawe, przepisy prawa drogowego nie zabraniają nam wyprzedzania na przejściu dla pieszych o ruchu kierowanym. Tam tak samo jak na skrzyżowaniu można wyprzedzić każdy jadący pojezdny pojazd. W Zamościu tramwajów nie ma, chociaż póki co nie ma, bo był taki pomysł utworzenia linii tramwajowej w naszym mieście, ale mimo tego, że ich nie ma w Zamościu, to warto sobie przypomnieć przepisy dotyczące pierwszeństwa tramwajów właśnie. I tu jest delikatne szaleństwo, dlatego że przepisy dotyczące ich pierwszeństwa nie są ulokowane w jednym akcie prawnym. Część tych przepisów jest w ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale inna część jest, uwaga, w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Żeby to wszystko jakoś zebrać, postaram się pomału to wytłumaczyć. Mam nadzieję, że mi się uda. Więc, jeżeli mamy sytuację równorzędną z kierującym tramwajem, to ten tramwaj ma pierwszeństwo bez względu na to, z której strony nadjeżdża i gdzie jedzie. Jeżeli mamy tramwaj włączającym się do ruchu, no to oczywiście ten tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa temu uczestnikowi ruchu, który już w nim jest, czyli pieszemu, rowerzyście, innemu pojazdowi. Po prostu tramwaj włączający się do ruchu działa dokładnie tak samo jak samochód włączający się do ruchu. Oczywiście jeżeli tramwaj wyjeżdża z zajezdni, z pętli, właśnie wtedy jest włączającym się do ruchu. Ale chwilka, mamy jeszcze przepisy dotyczące tramwajów i sygnalizacji świetlnej. I tu jest bardzo ciekawie, dlatego że jeżeli mamy wraz z tramwajem sygnał zielony, więc w pewien sposób mamy tutaj sytuację równorzędną z kierującym tramwajem, to gdy tramwaj jedzie na wprost, a samochód skręca, to kierujący tramwajem ma pierwszeństwo. Przypominam, że mówimy tutaj o sytuacji, kiedy mamy sygnalizację świetlną. Gdy kierujący tramwajem skręca i samochód skręca, pierwszeństwo ma tramwaj. Natomiast jeżeli samochód jedzie na wprost, tramwaj skręca, to kierujący samochodem ma przed tramwajem pierwszeństwo. Przy okazji tramwajów warto przypomnieć przepis, który mówi, że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych przed nadjeżdżającym tramwajem nie ma przed tym tramwajem pierwszeństwa. Chociaż wchodząc na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym samochodem. Warto, żeby piesi zapamiętali ten przepis, jeżeli będą w mieście, gdzie poruszają się tramwaje. No i ostatni wręcz kultowy przepis, który mówi o ograniczeniu prędkości, gdy mamy znak próg zwalniający i znak B33 ograniczający prędkość na przykład do 20 km na godzinę umieszczone na jednym słupku. Część kierowców uważa, że jeżeli te dwa znaki są umieszczone na jednym słupku, to oznacza, że ograniczenie prędkości obowiązuje do progu zwalniającego albo na progu zwalniającym. To jest wszystko jedno, co oni uważają, bo wszyscy się mylą. Sąsiedztwo tych dwóch znaków kompletnie niczego nie oznacza. Po prostu zarządca drogi chciał zaoszczędzić na kawałku rury, na którym umieszczone są znaki drogowe. Więc jeżeli mamy na jednym słupku umieszczony znak próg zwalniający i ograniczenie prędkości, to ograniczenie prędkości obowiązuje na ogólnych zasadach, czyli na przykład do najbliższego skrzyżowania. Ten mit wziął się najprawdopodobniej z tego, że jeżeli mamy znak miejscowość umieszczony na jednym słupku ze znakiem ograniczenia prędkości, to wówczas faktycznie ograniczenie prędkości obowiązuje na całym obszarze miejscowości. Ale jest jeden warunek. Warunek polega na tym, że znak ograniczenia prędkości musi być pod znakiem miejscowość, bo jeżeli jest powyżej znaku miejscowość, wówczas ograniczenie prędkości jest ustalane na ogólnych zasadach, czyli na przykład do najbliższego skrzyżowania. Więc tutaj ważna jest kolejność umieszczenia znaków na słupku.
1: To wszystko w tym magazynie Zamojskiej Eski. Dziękuję, że byliście z nami i do usłyszenia. Oh, yeah.

0: Reklama. Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793 905 085.
1: Mamo, to łóżko skrzypi!
2: To nie łóżko, to wołanie o zmianę.
3: Za moich czasów też skrzypiało i nikt nie narzekał.
4: Mamo, były inne czasy i inne łóżka.
1: O, już nie skrzypi.
2: Velavi, majówkowa decyzja życia.
3: No, teraz to można odpocząć.
0: Velavi, miesiąc rodziny. Rabaty do 25% na wybrane modele. Komfort dla każdego od ręki.
1: To co, teraz wszyscy chcą drzemkę?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jak to się wymawia? Raty 0% czy raty 0%? Nieważne jak to powiesz. Ważne ile zaoszczędzisz. Kosy, kosiarki, glebogryzarki, traktory i urządzenia akumulatorowe. To wszystko i więcej kupisz w ratach 0% u autoryzowanych dealerów Stihl. RRSO 0%. Zamość Ogrodowa 6A, Hrubieszów Ludna 15, Jacnia 91 oraz Tomaszów Piekarska 5B. Telefon 519 764 734. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

zamilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Szczerze powiem, że jakby nie tartak grysztatowym jeszcze z budową w lesie był. A tak? Tylko patrzeć, jak dom rośnie. Tartak Greszta. Kiedy potrzebujesz więźby dachowej w supercenie, dostępnej od ręki w ratach 0%, to do nas. RRSO 0%. A kiedy chcesz tarcicę budowlaną zaimpregnować lub osuszyć drewno, to też do nas. Tartak Greszta. Przyjedź od razu. Adamów 7B lub zadzwoń i zapytaj, czy możemy pomóc. 519-764-734.
2: Czekaliśmy i wreszcie jest. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego w Zamościu. Tylko 30 eleganckich i nowoczesnych mieszkań. Kameralny blok zapewniający bezpieczeństwo i prestiż. Niesamowita lokalizacja w samym centrum Zamościa. Nowa inwestycja przy Wyszyńskiego. Chcesz poznać szczegóły? Odwiedź biuro sprzedaży PR Boot Development przy Lipskiej 61/42. Telefon 500-793-501. Powtarzam, 500-793-501.
3: Gdy słońce mocniej grzeje, a droga woła w ral, klimatyzacja w aucie powinna działać jak zaczarowana. Przy drodze Sitaniec 103 jest miejsce, gdzie auta odzyskują świeży oddech. Serwis i naprawa klimatyzacji w autach z nowym i starym czynnikiem. Robimy geometrię kół 3D, wymieniamy olej i rozrząd, naprawiamy zawieszenia, regenerujemy turbiny, wtryskiwacze i dbamy o hamulce, by każda podróż była bezpieczna i spokojna. To już 30 lat doświadczenia w dbaniu o samochody. Zapraszamy. Sitaniec 103, obok myjni dwustanowiskowej. Telefon 602-501-772.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wchodząc do salonu Farbacol, pan Jan nie wiedział, że stanie się prawdziwym odkrywcą. A jednak odkrył niesamowicie eleganckie podłogi, które idealnie pasowały do jego wizji wymarzonego domu. Podobnie było z drzwiami. Ale jak tu nie zostać odkrywcą, jeśli napotkasz największą w Zamościu ekspozycję drzwi i podłóg? Farbacol. Nasze marki to Polskone, DRE, Woster, Porta, Ercado i inne. Przyjdź, odkryjemy z tobą wszystko, od pomiaru po montaż. Farbacol. Starowiejska 23.
6: I po reklamie.

0: emocje.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama. Młody człowieku, marzysz o lataniu samolotami, dronami i nowoczesnej przyszłości? Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zamościu otwiera nowy kierunek. Klasy pilotów, szybowców i samolotów oraz operatorów dronów. Tutaj zdobywasz licencje na drony, spadochrony, szybowce, samoloty turystyczne, a zajęcia odbywają się na lotnisku. Uczysz się pilotażu, technologii i programowania dronów. Autorski program nauczania, rozszerzony język i indywidualny dobór rozszerzeń. Uczeń plus sportowiec plus nowoczesne kompetencje to mistrz przyszłości. Dołącz do nas, wznieś swoją przyszłość wyżej.
7: Próbowałeś już nowych smaków w pizzerii 105? W naszym menu bogaty wybór pizzy, makaronów, sałatek. Zamów dzwoniąc na 501-117-105 lub online na 105.pl i zgarnij dodatkowe rabaty. Pizzeria 105. Zamość Wyszyńskiego 13 w Leclerc. Witaj kierowco. Czas na przyspieszenie. M3K. Wypożyczalnia samochodów na Namysłowskiego 2 w Zamościu. Twoim biletem do wolności na drodze. Łączymy siłę, styl i niezawodność. Nasza flota to nie tylko 60 samochodów, ale także ekscytujące możliwości. Osobówki, dostawcze, busy. Wybór należy do Ciebie. Poczuj puls życia na kołach. M3K. Twoja podróż, twoja przygoda, twoje życie w Twoich rękach. Dołącz do jazdy z nami już teraz. M3K Zamost.pl 793-905-085.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Drodzy rodzice, wakacje są tuż za rogiem, więc już czas na młodzieżowe rewolucje w M-Planecie. Nie zwlekaj i już dziś zadbaj o miejsce na nowe pasje dla swoich najbliższych. Teraz w M-Planecie rabaty na biurka, szafy, komody i meble młodzieżowe nawet do 20% taniej. Promocja trwa tylko do 25 maja. Salon meblowy M-Planeta, Zamość, ulica Strefowa 6. Więcej na Facebooku i na mplaneta.pl.
9: I po reklamie.

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel PSB Profimed Bud Zamość, dystrybutor drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien drewnianych marki Polskone.
4: Autopromocja.

wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.